nazwałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę kocham. Wschodzi słońce.

0: Jest wielki postęp w sprawie amerykańskiej bazy w Polsce. Za chwilę jasna deklaracja prezydenta Donalda Trumpa. Na polecenie prokuratury europejskiej poseł Wojciech Król zatrzymany przez CBA. Na koniec opowiemy o niezwykłym projekcie Piękno mimo wszystko. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ważna deklaracja z Waszyngtonu. Donald Trump zapowiada, że lokalizacja bazy USA w Polsce zostanie wkrótce ogłoszona, a jej powstanie nazywa historycznym krokiem dla polsko-amerykańskiego sojuszu. W swoim wpisie w mediach społecznościowych prezydent Stanów Zjednoczonych podkreślił też rolę Karola Nawrockiego, któremu przypisał zasługi w prowadzonych rozmowach. I z tym tematem już teraz Mateusz Gołębiewski.
1: Amerykańscy żołnierze stacjonują obecnie w Polsce w ramach obecności rotacyjnej. Planowana baza miałaby zapewnić infrastrukturę pozwalającą na stałe rozmieszczenie większych sił USA. Wiemy, że delegacja z Pentagonu analizowała wcześniej lokalizację na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce i na Pomorzu. Najpoważniej rozważany ma być Dolny Śląsk, a konkretnie Wrocław oraz ponad 300 hektarów dawnego lotniska wojskowego w Oleśnicy. Atutem Wrocławia jest modernizowany port lotniczy, który będzie mógł przyjmować największe amerykańskie samoloty wojskowe oraz budowana tam baza przeładunkowa.
0: Najnowsze informacje płynące zza oceanu to ważne deklaracje w kontekście eskalacji działań Rosji, przed którymi ostrzegał wczoraj premier w specjalnym wystąpieniu w Sejmie. Wojciech Król zatrzymany w Warszawie przez CBA. Informację przekazał minister koordynator spec-służb Tomasz Siemoniak. Przypomnijmy, stało się to po wcześniejszej decyzji Sejmu, który zgodził się na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła, a wnioskowała o to prokuratura europejska. Prowadzi ona śledztwo w sprawie podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Późnym wieczorem Król miał zostać przewieziony do Katowic. Jego przesłuchanie zaplanowano na dziś. Trwa wielkie sprzątanie jednej z największych bomb ekologicznych w Polsce. Z nielegalnego składowiska w Rogowcu koło Bełchatowa wywieziono do tej pory 1,5 tysiąca ton niebezpiecznych odpadów. Kolejne pojemniki znikają, ale nie znikają uciążliwości związane z życiem w sąsiedztwie składowiska.
2: Podejrzewam, że tam połowa to wylewa się w grunt. Czuć, dzisiaj akurat jak jest wiatr południowy, to śmierdzi, bardzo śmierdzi. Nie można w ogóle chodzić po podwórku. Szczypanie w oczach.
3: W ustach taki metaliczny
2: posmak. Tak.
3: Ci, co wywożą, to w skafandrach. To znaczy, że chyba coś tam jest szkodliwe. A my tu mieszkamy. Ile? 200 metrów?
4: No wywożą, no ale...
3: A wiadomo, nie od razu.
4: Kraków zbudowali. Jak to ma trwać? 15 lat? No na pewno nie dożyje.
0: Na miejscu był Rafał Różycki. Na razie znaleziono pieniądze na usunięcie 4000 ton toksyn, co i tak jest kroplą w morzu potrzeb. Łącznie w Rogowcu może zalegać nawet 50 tysięcy ton chemikaliów. Deklaracji udziału w lekcjach religii nie trzeba składać co roku. Stowarzyszenie Katechetów Świeckich zwraca uwagę, że wiele szkół w Polsce wymaga takiego oświadczenia, a nawet zakłada, że chętnych nie będzie. To niezgodne z prawem, podkreśla Tomasz Sypniewski, katecheta, rzecznik stowarzyszenia.
5: Do stowarzyszenia dociera wiele takich sygnałów. Nawet doszło do takiej kuriozalnej sytuacji, że w jednej ze szkół podstawowych w Polsce nie została zorganizowana lekcja religii dla klasy ósmej, ponieważ wicedyrektor z góry założył, że ta klasa nie będzie miała lekcji religii, bo podobno wszyscy zrezygnowali, a nigdzie nie ma takiego dokumentu.
0: Sypniewski zauważa, że deklaracja udziału w religii składa się raz na całą edukację w danej placówce.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Miały na nowo poczuć się sobą, pokazać, że rak nie odebrał im kobiecości. Od maja do września brały udział w warsztatach, zabiegach, ale i badaniach. To w ramach projektu Piękno mimo wszystko, które organizuje Dorota Rybarczyk.
7: Dziewczyny wychodzą z roli pacjentki i wracają do roli kobiety. I tak właściwie można by było pięknie podsumować wszystkie te działania nasze. To, czym ja jestem poruszona w całej tej akcji, to przede wszystkim to, że ja je widzę uśmiechnięte.
0: Bohaterkami tegorocznej odsłony były torunianki Joanna Gackowska oraz Ewa Bujak.
8: Pierwszy raz po chorobie znalazłam się właśnie z powrotem w salonie kosmetycznym i poczułam, jak mi tego brakowało. Przez chorobę byłam taka ciemna i szara, a teraz widać właśnie to światło.
9: Przeszłyśmy bardzo dużo różnych zabiegów, od zabiegów fantastycznych, upiększających, po takie zabiegi medyczne, tak? Bo ja jestem tą osobą, która odzyskała czucie w miejscu, w którym miałam robiony przeszczep skóry.
0: Finał akcji wraz z premierą filmu dokumentalnego o całej metamorfozie 14 października w Teatrze Muzycznym w Toruniu.
6: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: I oto piątek przed nami, choć na razie poranek. Dzień dobry.
10: Witamy do 9:00. Zapraszamy Kasia Kozimor,
1: Tomek Waloszczyk
0: i Justyna Bieniek.
10: To będzie.

0: Tak, to były Szuwary w Radiu Plus, 13 minut po godzinie 6.
1: A teraz składamy życzenia. Imieniny obchodzą Adrian, Ariadna, Baltazar, Irena, Józef, Metody, Ryszarda, Stanisław, Stefania, Tytus, Zachariasz i Zofia. Wszystkiego najlepszego.
0: Zimna Zofia?
1: No zimna trochę może być dzisiaj, chociaż jeszcze nie tak jak w kolejnych dniach, bo to się ochłodzi za chwilę.
0: Dobrze, nie narzekamy. Coś ciepłego pod szyję i lecimy do przodu.
1: Kasia mówi, dzisiaj nie ma wybitnie znanych nazwisk, a ja znalazłem jedną osobę,
0: proszę,
1: która urodziła się tego dnia. Ronaldo, brazylijski piłkarz.
0: Co ty powiesz?
1: To był kozak, znaczy brazylijczyk.
0: Przeoczyłam, no.
1: 13 minut po godzinie 6.
0: Czas na Ewangelię w Radiu Plus.
2: Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. Gdy miał on lat 12, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli jego rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali go wśród krewnych i znajomych. Gdy go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając go. Dopiero po 3 dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Lecz on im odpowiedział: Czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany. A matka jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu.
3: Maryja i Józef są zakłopotani, ponieważ po przejściu pewnego odcinka z Jerozolimy do Nazaretu orientują się, że nie ma wśród nich Jezusa. Gdzie go szukają? W miejscu, które do niego należy, w świątyni. Bardzo często jest tak, że i my też gubimy na drogach naszego życia Jezusa. Nie wiemy, jak go znaleźć, nawet nie wiemy, gdzie go szukać. Może warto zacząć od rzeczy oczywistej, poszukać go w świątyni, w cichości tego świętego miejsca. Idźmy zatem za intuicją Maryi i Józefa. Idźmy do świątyni i tam poszukajmy dzisiaj Jezusa.
4: Radio Plus Warszawa.
5: Reklama.
6: Szukacie pomysłu na rodzinny weekend? 19 września zapraszamy do Pruszkowa na Dzień Otwarty Lipowej 49A. Wpadnijcie całą rodziną, poznamy się i pokażemy Wam, co właśnie budujemy. Dla dzieci przygotowaliśmy konkursy, zabawy i poczęstunek, a dla dorosłych kawa i okazja, by poznać Lipową. 19 września od 10 do 14. Lipowa 49A w Pruszkowie. Może to właśnie tutaj znajdziecie więcej miejsca dla siebie? Szczegóły na www.lipowa49a.pl.
7: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
8: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Develi. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych. A dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na Ciebie przez 2 dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
9: Develia. Dobrze być w domu.
10: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już jutro o 16 w TVP1 i TVP VOD.
11: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
12: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
13: Po reklamie.

0: Youtu na antenie Radia Plus.
1: Gdzie Youtu?
0: No najpierw You, Bring on the Sun, a za chwilę You, Can't Hurry Love. Dwie piosenki z You mamy.
1: No dobrze, trzeba wyłożyć karty na stół. Taka informacja, nasz siatkarz Artur Szalpuk od lat podobno należy do takich wielkich graczy, znaczy nie graczy, to źle powiedziałem. On zbiera karty do Pokemona. Ma 100 i się nie śmiesz, bo ma takie po prostu czarne kruki. Ja się nie znam na tych kartach.
0: To tylko ma, to słaby zbiór.
1: Ale jedną to ma taką cenną, że podobno kwoty nie będzie podawał. No i taki mówi, że każdy musi mieć jakieś hobby. Nie tylko siatkówką się żyje, ale również inne rzeczy też się ma. Ponad 1000 egzemplarzy ma. Przepraszam bardzo, zaniżyłam wartość.
0: No to właśnie, to już lepiej. Ale
1: już
0: rzeczywiście
1: podobno ma... nie ma gdzie trzymać.
0: No albo musi nowy dokupić. Ale ja boję się o jedną rzecz, jak on zacznie tych Pokemonów szukać, bo to też są, jest takie hobby,
1: tak,
0: że ludzie w telefonach tam gdzieś szukają. Na boisku siatkarskim, to nie wiem, co będzie.
1: No dobrze. Trzymamy kciuki za naszych siatkarzy nieustająco i całkowicie.
0: Jutro grają.
1: Jutro grają.
0: O 15:00.
1: To dzisiaj można trochę popuścić i poluzować. No to dobra, Phil Collins teraz. You Can't Hurry Love na antenie Radia Plus. 26 minut po godzinie 7. 27 nawet. A jak ktoś ma jakąś lekcję jakąś w domu, to w weekend można odświeżyć. Znaczy, odkurzyć.

0: Ja na przykład, no lubię czasem do teatru pójść, ale przez lata mi się tyle programów teatralnych zgromadziło.
1: O, tak proszę,
0: się zastanawiam,
1: no,
0: jaką ja mogę mieć kolekcję.
1: Ja to kiedyś zbierałam takie, jak podróżowało się gdzieś tam, to się dostawało właśnie takie przewodniki małe, coś tam i to też zbierałam. I potem sobie pamiętałam, gdzie byłam i co jadłam.
0: No tak, to fajne wspomnienia. Fajna rzecz. Za minutę w pół do siódmej.
1: Bilety nawet lotnicze kiedyś zbieram, ale też przestałam, bez sensu. Dobrze, to lecimy dalej, prognoza pogody.
0: Ja miałem kolejowe, ale wiesz co, takie kartoniki kwadratowe.
1: A,
0: kiedyś, w dawnych czasach.
1: Szare, beżowe takie, no. Było.
0: Przedziurawiało
1: brązowe,
0: się je.
1: No, niech będzie. Czas na wiadomości, prognoza pogody. Czas nas goni, a my tu gadu, nie nagadani tacy.
2: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Jest w 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. W regionie uruchomiono 630 syren, w 120 budynkach zarządzono ewakuację. Tak wczorajsze wydarzenia podsumował wojewoda lubelski. Zarówno w tym województwie, jak i na Podkarpaciu uruchomiono wczoraj syreny i rozesłano alerty RCB. Miało to związek ze zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę tuż przy granicy z Polską. W czasie działań wojska lotniska w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymały operacje. Zawieszono też odprawy na przejściach granicznych. W wielu miejscach przeprowadzano ewakuacje m.in. pracowników instytucji publicznych, uczelni i szkół. Był to kolejny atak Rosji na Ukrainę niedaleko polskiej granicy. W nocy z soboty na niedzielę odnotowano dwa uderzenia dronów w bezpośredniej bliskości granicy z naszym krajem. Czasowe zawieszenie prawa do azylu na granicy z Białorusią przedłużone o kolejne 60 dni. Zdaniem rządu do tej pory dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń, podczas których agresywni cudzoziemcy atakują polskie patrole. We wniosku podkreślono też, że białoruskie służby państwowe aktywnie współuczestniczyły w atakach na żołnierzy, policjantów i funkcjonariuszy Straży Granicznej. Już dziś poznamy polskiego kandydata do Oscara. Zostanie ogłoszony w siedzibie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w Warszawie. O ten status ubiega się 7 produkcji, m.in. filmy Bez końca Michała Marczaka, Dziki Dziki Wschód Jana Cholubka i Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego. Shortlistę tytułów zakwalifikowanych do walki o statuetkę dla najlepszego filmu międzynarodowego poznamy 15 grudnia, a nominowane obrazy 21 stycznia 2027. Oscarowa gala w nocy z 14 na 15 marca.
2: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Stolica idzie na wojnę z reklamozą. W stolicy ruszyły konsultacje społeczne w sprawie uchwały krajobrazowej. Nowe przepisy określą zasady umieszczania reklam i szyldów w przestrzeni miejskiej. Wprowadzą równe zasady dla przedsiębiorców, mówi dyrektor Stołecznego Biura Architektury Bartosz Rozbiewski.
3: Każdy ma prawo oczywiście się reklamować i te swoje działalności zaznaczać, ale w takim równym, sprawiedliwym dostępie, bez przekrzykiwania się, bez epatowania elementami agresywnymi i ścigania się na przykład na wielkość nośników.
2: Konsultacje potrwają do połowy października. Stołeczny Ratusz chce, żeby uchwała krajobrazowa weszła w życie jeszcze w tym roku. Jak działa autobus elektryczny? Dzieci będą mogły sprawdzić to nie tylko w książce, ale zajrzeć mu pod maskę. Zarząd Transportu Miejskiego rozpoczął zapisy na zajęcia dla warszawskich klas 1-3. Uczniowie poznają zasady bezpiecznego podróżowania, a potem wsiądą do elektrycznego autobusu i zobaczą m.in. baterię, pantograf czy komorę silnika. W ubiegłym roku w takich lekcjach uczestniczyło ponad 3300 dzieci. Teraz ruszyły zapisy na kolejną edycję, ale liczba miejsc jest ograniczona. Będzie dziś w Warszawie pochmurno z przejaśnieniami i bez opadów. 11 stopni o poranku, maksymalnie 22. Ciśnienie umiarkowane w Warszawie 1015 hektopaskali, biometr korzystny, wiatr słaby z południa i południowego wschodu powieje o poranku.

0: Dzień dobry, za 25, dziewiąta.
1: Witamy.
0: Siódma.
1: Siódma. Piątek nas chyba rozkojarzył troszeczkę. Weź wypijmy coś, jakąś kawę i stańmy wreszcie pionowo, bo tak jakoś snujemy się troszeczkę.
0: Podwójne poproszę.
1: Simon & Garfunkel już teraz, za chwilę Perlinda Carlyle.

0: Tomek myśli od samego rana.
1: Czy będzie siłowe przejęcie Trybunału Konstytucyjnego? Jeżeli tak, premier musi wysłać prawdziwych osiłków, patrząc na posturę szefa TK. Konstytucja już na samym początku mówi o prawdzie, sprawiedliwości, dobru i pięknie. Gdzie jest prawda i sprawiedliwość, to się politycy kłócą od dawna, ale dobrze, a nawet pięknie to nie jest. A ponieważ Konstytucja nazywana jest ustawą zasadniczą, premier też chce być zasadniczy, czyli pryncypialny, więc chce zainstalować innego pryncypała. Tylko czy tak na pałę? Ciekawe, czy jak na nazwę instytucji przystało, będzie nim znów jakiś trybun. I skoro o ustawie mówimy, jak się ustawią nowi sędziowie?
0: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Co robimy w sobotę, 19 września?
2: Idziemy do fabryki Norblina, która świętuje piąte urodziny.
3: Ciekawe, jakie będą atrakcje.
2: Animacje dla dzieci przygotowane przez Smart Kids Planet, konkursy z nagrodami, wyjątkowy koncert z udziałem gości specjalnych. Wystąpią Igor Herbut, Ania Karwan, Paula Roma, Kacper Andrzejewski i Liwka.
3: A w niedzielę?
2: Zabawa pod hasłem Retro. Warsztaty, animacje, darmowe zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina i potańcówka z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.
3: Fabryka Norblina. Chcemy, żebyś dobrze się bawił.
4: A gdyby tak mieć więcej miejsca, płacić mniej i nadal być blisko Warszawy? To możliwe. W Pruszkowie. Zyskaj większy metraż niż w stolicy. Atrakcyjną cenę w przedsprzedaży. Wygodny harmonogram płatności. 20% teraz, a pozostałe 80% po zakończeniu budowy. Lipowa 49A w Pruszkowie. Więcej miejsca na Twoje życie. Sprawdź na www.lipowa49a.pl.
5: Uwaga, łowcy stylu i okazji! Już 25 września od 9 przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej i odwiedź największy sklep TK Maxx w Europie. Odkryj 4 piętra pełne markowych produktów dla całej rodziny i domu do 60% taniej. Będą czekać na Ciebie znani goście, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i mnóstwo niespodzianek. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Widzimy się 25 września od 9 w TK Maxx Marszałkowska.
6: Jeśli w Twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
7: Kochanie, teraz jest idealnie.
6: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: rzeka marzeń, no dajmy się porwać tym marzeniom. Przed nami weekend, będzie okazja, by niektóre marzenia zrealizować.
1: Fajnie by było, ale teraz twarda rzeczywistość historyczna, no i wydarzenia, które jakoś tam nawiązują do tego, co dzisiaj się dzieje. Artur Moczarski o tym, co wydarzyło się 18 września.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 18 września 1993 roku ostatni żołnierze rosyjscy wyjechali z warszawskiego dworca wschodniego do Rosji. W Polsce pozostała jedynie licząca około 30 żołnierzy misja wojskowa nadzorująca tranzyt wojsk rosyjskich z Niemiec do Rosji. Tego dnia w roku 1987 Jerzy Kukuczka jako drugi himalaista w historii zdobył koronę Himalajów, wszystkie 14 szczytów o wysokości ponad 8000 metrów. Ad majora natus sum, do wyższych rzeczy zostałem stworzony, tak mawiał Stanisław Kostka. Rodzice wychowywali go na religijnego człowieka i wysłali razem z bratem na naukę do Wiednia, gdzie początkowo uczył się marnie, a potem stał się obiektem żartów, docinków, a nawet agresji kolegów, którzy nie bardzo rozumieli jego religijne uniesienia. Podobnie zresztą jak jego rodzice, którym uciekł piechotą do Rzymu. Jego krótka droga życiowa z Rostkowa na Mazowszu przez Wiedeń do Rzymu była jak gdyby wielkim biegiem na przełaj do celu każdego chrześcijanina, jakim jest świętość. Tak pisał o Kostce święty Jan Paweł II. A święty Franciszek Borgiasz przyjął go do rzymskiego nowicjatu 28 października roku pańskiego 1567. Niecały rok później, 15 sierpnia, Stanisław odszedł do wieczności. Kanonizowany został przez Benedykta XIII prawie dokładnie 3 wieki temu, a 3 dni temu do Rzymu dotarła pielgrzymka sztafetowa, która wyruszyła z Wiednia w ramach projektu Kostka 300. Przed startem Leon XIV pobłogosławił walizkę powołaniową z relikwiami świętego Stanisława Kostki i świętego Karola Kutisa oraz obrazem inspirowanym powołaniem świętego Mateusza Caravaggia. Ta walizka towarzyszyła pielgrzymom na całej trasie.

0: Fancy Bolero na antenie Radia Plus i w ten sposób zbliżyliśmy się do godziny 7. Pierwsza godzina za nami, pełna wpadek, przejęzyczeń, pełna błędów w informowaniu o godzinach.
1: Ależ bzdury.
0: Ale lecisz. Czasami człowiek tak się musi obudzić. Teraz będzie już dużo, dużo lepiej.
1: No dobrze, to
0: zaspany jest.
1: Zapraszamy na najnowsze wiadomości na antenie Radia Plus.
0: Ale nie chcę być gołosłowny, po prostu wypiliśmy już kawę.
1: Tak, i trochę nam pomogła. A jak mocno, sprawdzimy po godzinie 7.
2: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus, Warszawa.
1: Coraz więcej zagrożeń ze strony Rosji i coraz bliżej Polski. Premier kreśli scenariusz na najbliższe miesiące. Zabrakło wymaganej większości. Sejm nie odrzucił prezydenckiego weta w sprawie ustawy o statusie osoby najbliższej. To będą emocje. W Perle Beskidów startuje dziś 70. rajd Wisły. Na zegarze 7:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Premier ostrzega, późna jesień i zima mogą być najbardziej krytycznym momentem wojny Rosji z Ukrainą. Według wywiadu Kreml nie zamierza prowadzić poważnych rozmów o rozejmie bez kapitulacji Kijowa. Donald Tusk przedstawił wczoraj w Sejmie najbardziej prawdopodobny scenariusz rozwoju sytuacji w najbliższych miesiącach. Ostrzegł również przed możliwymi atakami hybrydowymi na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę. Tego specjalnego wystąpienia premiera słuchał nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Mateuszu, o jakim scenariuszu mówił Donald Tusk?
2: Premier ocenił, że najbliższe miesiące będą trudnym egzaminem także dla Polski i według przedstawionych przez niego ocen wywiadowczych Kreml nie jest gotowy do poważnych rozmów o rozejmie ani przerwaniu ognia, jeśli ich warunkiem nie będzie kapitulacja Ukrainy.
3: Rosjanie nie są zainteresowani przynajmniej do końca zimy żadnymi poważnymi rozmowami, ponieważ są przekonani, że zima będzie tragicznie krytyczna dla Ukrainy z różnych powodów.
2: Donald Tusk ostrzegł również, że Rosja może prowadzić hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na kraje wspierające Kijów, w tym na Polskę. Zwrócił uwagę, że Moskwa zaczęła masowo wykorzystywać szybsze i latające wyżej drony odrzutowe.
1: Taki właśnie

0: Dron spadł wczoraj około 4 kilometrów od polskiej granicy. Postawił nasze służby w stan najwyższej gotowości. Poderwano myśliwce, a na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie zawyły syreny alarmowe. W 120 budynkach, m.in. urzędach i szkołach, przeprowadzono ewakuację. Wszystkie procedury zadziałały zgodnie z planem, podkreśla wojewoda tej ostatniej. Dotychczasowe decyzje o zmianach w procedurach już przynoszą efekty, mówi Krzysztof Komorski.
1: Decyzje, które dotyczyły przeniesienia możliwości włączenia części syren na poziom Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego przyniosło dobry efekt.
0: Syreny odezwały się m.in. w Dorohusku przy granicy z Ukrainą.
2: Tylko syreny wyjące i sygnały. Mieszkam w domu jednorodzinnym, nie? Także nigdzie jeszcze nie uciekałam. No, na razie jakoś tak nie słyszałam, żeby tam było naprawdę strasznie.
3: Było słychać i helikoptery latały. No
4: tak
3: ciężko.
4: Ciarki przychodzą. Tak?
3: Ciężko w ogóle cokolwiek powiedzieć, żeby się takie coś działo.
4: Bardzo niepokojące.
0: Mówili mieszkańcy Dorohuska. Na Lubelszczyźnie uruchomiono wczoraj 630 syren. Nie zebrano wymaganej większości. Sejm nie odrzucił weta prezydenta w sprawie ustawy o statusie osoby najbliższej. Karol Nawrocki zawetował projekt w lipcu. Głosowanie poprzedziła debata posłów.
5: Przyszłość Polski rodzi się w polskiej rodzinie i demografii, a nie w homo komando.
6: Ta ustawa jest minimum godności. Ta ustawa porządkuje wiele kwestii związanych z kwestiami majątkowymi, dostępu do informacji medycznej, prawa alimentacyjnego. W jakim tutaj punkcie narusza to trwałość małżeństwa?
0: Ustawa zakładała, że dwie osoby pełnoletnie mogłyby zawrzeć przed notariuszem umowę, która regulowałaby takie kwestie jak wspólność majątkowa czy obowiązek alimentacyjny. Coraz więcej pacjentów odwiedza aptekę, by się zaszczepić. Na nowy sezon dostępne są 3 rodzaje szczepionek przeciwko grypie. Zainteresowanie rośnie, przyznaje Dawid Maciaszczyk, aptekarz z Bydgoszczy.
7: Nawet dzisiaj już kilkanaście osób się zapisywało u nas od rana. Pacjenci od długiego czasu pytali, czy mogą w tak zwany sposób wdepnąć do apteki i realizując receptę, czy mogą od razu się zaszczepić. Jest tu troszkę procedur, nie aż tak dużo może jak w POZ-cie, bo tam trzeba troszkę czekać, natomiast są kolejki. Natomiast w aptece rzeczywiście jest to czekanie rzędu jeden dzień.
0: Aby zaszczepić się w aptece, trzeba wybrać punkt, który wykonuje takie szczepienia i umówić termin.
8: Wiadomości Radia Plus.
0: Ryk silników, adrenalina i prędkość, która przyprawia o dreszcze. W Perle Beskidów startuje dziś 70. rajd Wisły. Emocji nie zabraknie, bo w sobotę poznamy nowego mistrza Polski. O tym, co czeka kibiców i zawodników, dyrektor imprezy Andrzej Szkuta.
9: 13 odcinków specjalnych, czyli ostra rywalizacja na podbeskidzkich trudnych czasach, różnej konfiguracji, o zmienności charakterystyki trasy.
0: Na starcie także ubiegłoroczny mistrz Polski Jarosław Szeja, który już odlicza godziny do rozpoczęcia rywalizacji.
10: Pierwsze wagary w szkole to był rajd Wisły. Dla mnie jakby wspaniałe emocje i chyba najlepszy finał sezonu, jaki może być. Jesteśmy załogą, która jest przygotowana. Trzymajcie kciuki.
0: A w rajdzie wystartuje aż 60 załóg. To sprawdźmy teraz, co czeka nas dziś w pogodzie.

0: Niebo będzie pochmurne, ale z przejaśnieniami. Tych przejaśnień ma być podobno więcej niż chmur. Nie powinno padać. Maksymalnie 22 stopnie, aktualnie około 11. Jest chłodno. Wiatr słaby z południa i południowego wschodu. Biometr nam sprzyja. Ciśnienie umiarkowane w Warszawie. 1015 hektopaskali mamy na barometrach.
1: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
2: Rajd, to my na razie mamy do pracy i do szkoły, bo to poranek 6 minut po 7.
3: Ale jazda, dzień dobry.
2: Proszę uważać na zakrętach.
3: Kasia Kozimor.
2: Tomek Waloszczyk.
3: Zapraszamy.

0: Hura, hura, piątek jest już. Kompletnie się nie zrymowało.
1: Dobrze, jeszcze Kasia ma godzinę 45 minut, żeby popracować nad tą piosenką. A ja tymczasem chciałem poruszyć kwestię z życia wyższych sfer, z życia gwiazd, celebrytów. Chociaż wydarzenie było traumatyczne, bardzo traumatyczne. 10 lat temu napadnięto na Kim Kardashian w Paryżu i zabrano jej biżuterię wartą 6 milionów chyba tam euro. W każdym razie, no, tam były cenne pamiątki, na przykład pierścionek zaręczynowy od ówczesnego męża, Kanye'ego Westa.
0: Dobrze, dobrze, ale po co się tak obwieszać? Chociaż ona to chyba w hotelu jej zginęło, jak dobrze pamiętam.
1: Jakoś tak, ale to był napad, ją skrępowano tam w ogóle. Rozbój był w biały dzień, że tak powiem, prawie w biały dzień. W każdym razie, po 10 latach sąd wydał wyrok i przyznał celebrytce Kim jedno euro odszkodowania. Jedno euro.
0: Ale od to kogo nie jest odszkodowanie?
1: Nie wiem, od państwa może, czy od tych przestępców, nie wiem. W każdym razie, to nie tak, że chciano ją upokorzyć. Ona sama wnioskowała o jedno euro, bo chciała tylko, żeby uznano, że winę tamtych i żeby poczuła, że sprawiedliwość jest na tym świecie.
0: Ja czuję węższy pewien podtekst. Ona miała na pewno tę biżuterię na grube miliony ubezpieczoną i żeby uzyskać ubezpieczenie, to musiała dostać papier, że jednak odszkodowanie. Rozumiem?
1: No, odszkodowanie jest
0: znaczy,
1: jedno euro.
0: Że wina była tam.
1: Ja bym z tego jednego euro, aha, bo to w banknocie jest, ale jakby dostała na przykład jednego eurocenta, to ja bym zrobił taki wisiorek i to, nie, ale to był taki symbol.
0: O, i też by się błyszczało,
1: oczywiście,
0: nie?
1: Że tak. I to był symbol, że jednak jakaś sprawiedliwość jest na tym świecie.
0: Dobrze, za chwilę kombi, black and white, potem
1: nie,
0: Bellini,
1: bo recepcjonista nie? hotelu i sam hotel dostali wysokie odszkodowania, ale Kim Kardashian chciała jedno euro.
0: Dobrze. To Bellini za chwilę, Samba de Janeiro, wcześniej kombi Black and White i tak się kręci dzisiejszy poranek na antenie Radia Plus.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
5: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.

0: Elków od Oleo Farm.
1: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Znowu nie możesz zasnąć.
5: Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.
8: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
9: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
13: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
14: Rowerowe wyprawy, spacery nad jeziorami, odkrywanie zabytków czy relaks w spa. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Więcej na mazury.travel. Czekamy na Ciebie.
15: Po reklamie.
16: Radio Plus Warszawa.

0: Samba.
1: 26 minut po godzinie. No to piątek, w dobrych humorach jesteśmy.
0: O, Tina Turner za chwilę. Wiesz, że dzisiaj jest rocznica wydania jej płyty?
1: No.
0: No i tam same przeboje takie były. To był 86 rok.
1: The best. Ale Tina Turner zapowiemy na chwilę.
0: Dobrze.
1: Otóż szykujemy sobie weekend, szykujemy plany, chcemy gdzieś odpocząć. No i pewien kanadyjski amator szukał, astronomii amator, szukał na mapach Google, czyli tak z góry, miejsca na biwak i okazało się co? Że jak zaczął tam sobie przybliżać różne miejsca, no to trafił na ślad kosmicznej katastrofy sprzed 390 milionów lat. Taki krater tam znalazł i okazuje się, że odkrył miejsce, gdzie coś tam spadło z kosmosu kiedyś.
0: Rozumiem, że z noclegu w tym miejscu nici, ale za to stanie się sławny, a może jego nazwiskiem krater się będzie nazywał.
1: Dlaczego nici? Przecież w takie miejsce to chyba jeszcze większe atrakcja pojechać i sobie tam namiot rozbić.
0: Nie, no może tak.
1: W miejscu, kiedy coś innego się rozbiło. Kiedyś.
0: Ciekawa jestem, czy to jest... Znaczy, rozumiem, że to nie jest łatwo dostępne miejsce.
1: Pewnie nie. Teraz naukowcy, bo to amator był ten, ale naukowcy poważni, zawodowi wzięli tę sprawę w swoje ręce. No i to miejsce czeka na oficjalne uznanie za krater uderzeniowy przez, znaczy komitet taki Meteorological Society. Dobrze, nieważne. Zapowiedzmy tutaj Tina Turner.
0: Zapowiadamy już teraz w Radio Plus.

0: To był siódmy solowy album Tiny Turner zatytułowany Foreign Affair. Ten kawałek The Best właśnie z tego albumu.
1: No dobrze, to teraz czas na wiadomości na antenie Radio Plus i prognozę pogody, bo zbliża się 7:30.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
6: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
7: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
10: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
11: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
10: Twoja definicja dobrego snu.
3: O reklamie.
2: Radio Plus Warszawa.
1: Jest 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radio Plus. Polskie myśliwce znów poderwane, to w związku z kolejnym atakiem Rosji na Ukrainę. Zgodnie z procedurami dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych ponownie uruchomiło niezbędne siły i procedury. Sytuacja jest monitorowana. A o bezpieczeństwie będzie dziś na spotkaniu prezydent szef MON-u. Karol Nawrocki spotka się z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generałem Wiesławem Kukułą. Jak mówi rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, przede wszystkim omówiona zostanie sprawa ataku dronów w Ukrainie tuż przy granicy z Polską. Szymon Hołownia, szefem Klubu Polski 2050, wcześniej ze stanowiska zrezygnował Paweł Ślis. Jak powiedział, to działanie strategiczne, takie jakie było od dawna zaplanowane. Hołownia został wybrany jednogłośną decyzją. Wysoka porażka Lecha Poznań w pierwszym meczu w Lidze Europy. Kolejarz dostał lekcję futbolu od Crystal Palace. Zespół z Londynu wygrał aż 4-0, prowadząc już do przerwy 3 bramkami. Przy okazji Ligi Europy w barwach Juventusu zadebiutował Kamil Grabara. Polski bramkarz zaczął od pierwszej minuty meczu z Nijmegen. Grabara zachował czyste konto, zaliczył nawet asystę po dalekim wybiciu od własnej bramki, a jego zespół wygrał 5-0.
0: Wiadomości z Warszawy. Marcin Sikora. W świątyni Opatrzności Bożej były wczoraj uroczystości pogrzebowe księdza Stanisława Małkowskiego. Homilię wygłosił ksiądz infuat Jan Sikorski.
12: Dzisiaj, Stasiu kochany, módl się razem z nami, żeby nam tych orłów nie zabrakło. Żebyśmy mogli wielbić Boga, czcić naszą tradycję. Orle białe, wymódl nam dla naszego kraju orłów, bożych szaleńców, jak ty. Amen.
0: Ksiądz Małkowski od lat 60. XX wieku był zaangażowany w działalność opozycyjną, za którą Służba Bezpieczeństwa wielokrotnie go zatrzymywała i przesłuchiwała, a także w działalność ruchu Gaudium Vitae, który bronił życia nienarodzonych. Przed domem arcybiskupów warszawskich przy Miodowej stanęło popiersie świętego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, arcybiskupa Warszawy, społecznika i zesłańca z czasów carskich, mówił w czasie poświęcenia pomnika arcybiskup Adrian Galbas.
13: To, co zrobił, jego postawa, także jego słowa są ciągle dla nas inspiracją, bo i nasze czasy nie są najbardziej spokojne, więc myślę, że to popiersie będzie nam także pomagało w naśladowaniu i w niepoddawaniu się trudnościom.
0: To drugie po podobiznie błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego popiersie, które stanęło przed pałacem na Miodowej. 11 stopni teraz, maksymalnie 22. Na niebie trochę chmur, trochę słońca, nie powinno padać. Ciśnienie umiarkowane w Warszawie 1015 hektopaskali. Biometr jest korzystny, a wiatr słaby z południa i południowego wschodu.
2: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
14: Za 25 minut godzina 8, jeszcze przed 8 padnie pytanie przed śniadaniem i nagrody dla was, drodzy słuchacze.
15: Dokładnie tak. Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimo.
14: Tomek Waloszczyk.
15: Eurythmics już teraz, Sweet Dreams, ale nie śnimy. Chyba, że o potędze. Bo czas zakasać rękawy, przed nami piękny, słoneczny dzień, to
14: mówisz, jakby był poniedziałek, teraz to weekend planujemy bardziej.
15: Ale trzeba pozamiatać, żeby
14: a,
15: mieć...
14: pozamykać.
15: Pozałatwiane wszystko przed weekendem.

0: Elton John, I'm Still Standing na antenie Radia Plus. To teraz coś dla ciebie, bo wiem, że lubisz kolej.
1: Lubię, uwielbiam.
0: No i zrobiono taki ranking.
1: Rywalizuję z samolotem, ale, tak. Ale pierwsza była kolej.
0: Najlepsze dworce kolejowe w Europie. Na pierwszym miejscu Holandia. Holandia? Czekaj, nie.
1: Zürich. Switzerland.
0: Tak, najbardziej niezawodny przede wszystkim dlatego, że opóźnienia dotyczą tam jedynie 4% pociągów i czas oczekiwania wynosi 1 minutę 20 sekund.
1: To jest ranking?
0: Przecież nie, ale brano pod uwagę różne rzeczy.
1: Ale jak dworzec jest piękny, to ja chcę sobie na nim posiedzieć i kawę wypić, a nie, że ja się szybko przesiądę i nawet nie zauważę.
0: Aż piękny, czwarte miejsce, Wrocław.
1: To prawda.
0: No dobra, na drugim miejscu Francja, paryski Gare du Nord, na trzecim Amsterdam Central w Holandii, no i na czwartym Wrocław Główny.
1: No,
0: ale to nie koniec atrakcji.
1: Tam we Wrocławiu, pamiętam, taka duża waliza kiedyś stała, nie wiem, czy
0: stoi.
1: A stoi
0: do tej pory i można tam zajrzeć w środku, jest taki tam,
1: Taki Judasz.
0: Nie, to się nazywa jakiś tam, jak to się nazywa ten? No taki kalejdoskop.
1: A, rozumiem.
0: Poznań Główny i Kraków Główny też się znalazły w pierwszej dziesiątce, także naprawdę nie jest źle. No i jeszcze jest London St. Pancras International. Chodziło nie tylko o to, żeby było ładnie i punktualnie, ale też o to, żeby było dobrze skomunikowane i tak dalej, także nie mamy się czym martwić. Jest nieźle u nas.
1: Tylko żeby jeszcze takie połączenia były. Chodzi mi o te europejskie. Cały czas jakoś się te państwa nie mogą dogadać, a przecież zamiast latać tymi samolotami, to moglibyśmy szybko śmigać tutaj z Paryża do tej Holandii, tam do Szwajcarii i do Warszawy.
0: Na Berlin na przykład też by było szybko. No dobra, a poza tym, no niestety, lubimy podróżować, prawda? No, chętnie byśmy sobie się gdzieś wybrali.
1: 7:44 na zegarach, ja wiem, że teraz nie czas na estetykę.
0: Ale podróż do pracy.
1: Ale właśnie, żeby wszystko było punktualnie i bez opóźnień.
0: Czas zaliczyć.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
5: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Karty Ekstra. 3 butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Karty Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
6: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.

0: Mów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego, Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
13: Po reklamie.
14: Radio Plus Warszawa.

0: Za 4,5 minuty 8 poranny program Radia Plus, to rano wstaje.
1: Pytanie przed
0: śniadaniem. O, nie. Co, wołami mnie w sobotę do sklepu nie zaciągną.
2: To jest najlepsze?
0: Nie.
2: Ale to jest jedyna...
0: Kolejki. I w ogóle.
2: To jest jedyna pora, kiedy można na weekend zrobić takie duże zakupy, no. To kiedy? Tak. To dzisiaj pójdziesz?
0: Nie wiem. Na bazarku tu nie opadę, ale emeryci zawsze robią piątki. Mm-hmm. Albo w czwartki też.
2: No to teraz tam
0: chyba jest bardziej nawet w czwartki.
2: No ale ty kiedy robisz, jak już zaczęłaś wątek, to
0: tak,
2: dokąd?
0: Tak, już po drodze coś zabiorę, jak trzeba. No, będzie
2: dobra.
0: Tyle, no.
2: Mamy torbę na zakupy w prezencie od Radia Plus, taką specjalną, więc napiszcie, kiedy wy robicie takie większe zakupy. Sobota rano, bo to chyba takie naturalne. Może po południu na ostatnią chwilę, wieczorem się coś tam przypomni, albo w niedzielę jeszcze szukamy sklepu, jeżeli jest jakiś otwarty.
0: Czasem też tak jest. Kiedy ta torba najbardziej się przyda, napiszcie nam o tym. 691-141-141, numer SMS do Radia Plus.
2: A teraz już Ace of Base, The Sign za 4 minuty 8.

0: Kiedyś to były dowcipy o radzieckich naukowcach, chociaż znalazłem mema z rosyjskim. Nieważne. Radzieccy naukowcy odkryli, że aby przenieść się w przyszłość, wystarczy zaczekać. No i tak doczekaliśmy do piątku. Tomasz nam nawet przy tej okazji napisał na Facebooku. Super, że dziś piątek, weekendu początek i czterolistną kończynkę też nam przysłał.
1: Dziękujemy bardzo. Teraz czas na wiadomości w Radio Plus.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. Uwaga, łowcy stylu i okazji! Już 25 września od 9 przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej i odwiedź największy sklep TK Maxx w Europie. Odkryj 4 piętra pełne markowych produktów dla całej rodziny i domu do 60% taniej. Będą czekać na Ciebie znani goście, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i mnóstwo niespodzianek. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Widzimy się 25 września od 9 w TK Maxx Marszałkowska.
7: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy...
9: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
10: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus Warszawa.
11: Lojalność sojusznicza to najważniejsze w obliczu coraz groźniejszej Rosji, mówił w Sejmie premier Tusk. Przyznał się do zabójstwa, ale nie ze szczególnym okrucieństwem. 53-latek z Koszalina usłyszał zarzut. Kuźnia młodych talentów. W regionie sądeckim nadal będą działać szkółki ginących zawodów. Minęła ósma, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Rosja może intensyfikować ataki hybrydowe w pobliżu naszego kraju, mówił wczoraj w Sejmie Donald Tusk i podkreślał: wzmacniamy nasze przejścia graniczne, rozbudowujemy schrony i obronę przeciwlotniczą przy granicy z Ukrainą. Jednocześnie premier stanowczo zaapelował do posłów, by nikt w kraju nie podważał lojalności wobec sojuszników i znaczenia artykułu 5 NATO. Specjalnego wystąpienia w Sejmie wysłuchał Mateusz Gołębiewski.
12: Premier podkreślił w Sejmie, że Polska jako kraj graniczny i, jak mówił, de facto frontowy, szczególnie potrzebuje solidarności NATO. Dlatego zaapelował do wszystkich posłów, niezależnie od politycznych barw, by w Polsce już nigdy nie kwestionowano lojalności wobec sojuszników w sprawie realizacji artykułu 5.
13: Bardzo wielu polityków, a także sił politycznych, które zyskują w tej chwili na sile w państwach europejskich. Czeka tylko na alibi. Nie będziemy umierać za Polskę, nie będziemy ginąć za Łotwę czy Litwę.
12: Dlatego lojalność sojusznicza i wierność zobowiązaniom mają stać się, jak powiedział, znakiem rozpoznawczym Polski.
11: A z najnowszych informacji, w związku z kolejnymi uderzeniami Rosji na Ukrainę, Polska poderwała myśliwce, poinformowało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Na czas operacji wojska, lotniska w Rzeszowie i Lublinie wstrzymały ruch. Przez 2 dni mieszkał ze zwłokami swoich ofiar. Znamy szczegóły zbrodni, do której doszło w Koszalinie. Przypomnijmy, 53-letni mężczyzna zaatakował 69-letnią siostrę i jej 63-letniego partnera, z którymi na co dzień mieszkał. Wczoraj usłyszał zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Do tragedii doszło w niedzielę rano. Mężczyznę zatrzymano dopiero we wtorek.
14: Przyznał się do tego, że te dwie osoby zabił. Nie przyznał natomiast się do tego, że działał ze szczególnym okrucieństwem. W wyjaśnieniach wskazał, że był od jakiegoś czasu w konflikcie z tymi osobami, był przez nie źle traktowany i to niezadowolenie z tego stosunku ich do niego tak narastało, że sprowokowało go do takiego działania.
11: mówiła Ewa Dziadczyk z koszalińskiej prokuratury. Ryszardowi L. grozi dożywocie. Prokurator wystąpił już do sądu o aresztowanie 53-latka. Sekcję zwłok ofiar zaplanowano na poniedziałek. Diesel jeszcze nigdy nie był tak drogi. Najwięcej za tankowanie trzeba płacić na Dolnym Śląsku. Za litry średnio 8,89 w ciągu tygodnia podrożał o 14 groszy. Ceny mają związek z sytuacją na Bliskim Wschodzie.
15: Konflikt między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, po drugie także problemy Arabii Saudyjskiej z eksportem.
11: Tłumaczy dr Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z epetrol.pl i dodaje, paliwa dalej będą drożeć. Wrocławscy kierowcy nie kryją frustracji.
16: Dla mnie jako osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą w branży transportowej i są takie dni, kiedy nie opłaca mi się iść do pracy.
17: Jest bardzo drogo. No niestety płacimy za błędy innych.
18: Jest to dramat. Od polityków słyszałem, że paliwo nie powinno przekroczyć 10 zł, także jest jeszcze światełko w tunelu.
11: Według prognoz jeszcze w tym tygodniu litr diesla może kosztować ponad 9 zł. Przypomnijmy, rok temu we wrześniu było to 5,90.
2: Wiadomości Radia Plus.
11: Szkółki ginących zawodów nadal w regionie sądeckim. To dzięki kolejnym pieniądzom, które wyłożył samorząd powiatu. Umowy z instruktorami są podpisane, a to oznacza, że zajęcia też mogą ruszać. Mówi Krzysztof Szewczyk, szef Powiatowego Domu Kultury w Starym Sączu.
19: 114 szkółek, które będą prowadzone przez 74 instruktorów. Przeważają szkółki muzykowania ludowego. Ale oprócz tego są to szkółki bibułkarstwa, haftu, rysunku na szkle, ceramiki, plastyki. Z naszej oferty korzysta ponad 1000 osób.
20: Uczę na skrzypcach i na kontrabasie. Pamiętam czasy, kiedy powstawały te szkółki, no to sam grałem chyba w 3 czy 4 zespołach, bo nie było skrzypków. Teraz mi się wydaje, że tych skrzypków już nie brakuje.
21: Szkółka ikonopisarska pracuje akurat z dorosłymi i panie są bardzo utalentowane. Mam chyba 2 albo 3 panie, które zaczynają przewyższać mistrza, także to jest radość.
11: Dodają instruktorzy, którzy prowadzą zajęcia. Szkółki ginących zawodów w regionie sądeckim działają od 26 lat. A już teraz w Radiu Plus o pogodzie na dziś.

0: A w pogodzie dziś bez opadów. Będą chmury, ale z przejaśnieniami. 11 stopni mamy o poranku, chłodno. Maksymalnie będą 22. Wiatr na razie słaby z południa i południowego wschodu. Później będzie umiarkowane. Ciśnienie też mamy umiarkowane. 1015 hektopaskali. Warunki biometeo mogą poprawiać nam humory dzisiaj.
1: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
2: Ja do tej szkółki bibułkarstwa chciałbym się zapisać. No bardzo ładnie brzmi. 6 minut po 8, dzień dobry.
3: Bibułkę odwijamy, do bułki się zbliżamy.
2: Na razie chyba bardziej śniadanie, tak.
3: Dzień dobry, Kasia Kozimowicz.
2: Tomek Waloszczyk.
3: A gdzie tam teraz to wszystko w folię zawijamy?

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: No i problem jest taki, że jest piątek, po pracy, już zmęczeni całym tygodniem, przychodzimy do domu, a tu co? No, niektórzy na zakupy się wybierają, tak jak Beata. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jest jeszcze siła w piątek wieczorem?
2: Znaczy, staram się to od razu zrobić po pracy i wtedy już maksymalnie jestem wykończona. Wracam do domu, żeby w sobotę rano wstać z pełną siłą, z pełną parą.
1: Wracasz do domu i rzucasz te siaty i mówisz, włóżcie to tam do szafek i do
2: tak,
1: lodówki.
2: Tak, dokładnie, dokładnie. W związku z tym, że mam trójkę dzieci, to ma mi kto pomóc.
1: No dobrze, ale to z całą listą trzeba iść, bo to sobotnie wszystkie posiłki, niedzielne, obiad, jeden, drugi.
2: No oczywiście, lista musi być. Ja jestem starej daty, zawsze z listą. No,
3: nie, lista wiele ułatwia i nie ma się co krępować. Bo, bez listy ani rusz.
1: Bo piątek dlatego, bo w sobotę na co jest czas?
2: W sobotę lubię spędzać czas z dziećmi. Właśnie wtedy wspólnie porządkujemy trochę w domu, gotujemy razem. No i super. Jakoś organizujemy sobie czas razem.
3: Tak? No i po co sobie głowę jeszcze jakimiś zakupami zaprzątać, prawda?
2: Tak, dokładnie. Dokładnie
1: pewnie
2: tak.
1: Tam masz siat dużo, ale my dorzucamy naszą stylową torbę Radia Plus.
2: Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam was mocno i dziękuję, że jesteście.
3: Bardzo dziękujemy za przemiłe słowa i fajnego weekendu życzymy. Do usłyszenia.
2: Wzajemnie. Nie. Dziękuję.
3: 16 minut po 8 i za chwilę w Radio Plus Perfekt Niepokonani będzie też Ronec i Be My Baby.
0: Radio Plus Warszawa.
4: Reklama.
5: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
6: Czyta lektor AI.
7: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Z aplikacją. Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A filety śledziowe w oleju Lissner w słoiku. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz jedynie 9,99.
7: Stokrotka.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
10: Sumuj korzyści, odejmuj stres i studiuj finanse z pasją do potęgi Entej w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Studiując u nas swoje hobby, zyskujesz same pozytywy i rozwiązania optymalne do kwadratu. I pamiętaj, na nas zawsze możesz liczyć. Więcej na uth.edu.pl.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
15: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
4: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3 plus 1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
16: Po reklamie.
17: Radio Plus Warszawa.

0: 26,5 minuty po godzinie 8 już mamy.
1: Fasolka szpadagowa jest na zdjęciu.
0: O, lubię, najbardziej zieloną.
1: Tak, no jaka, nie, to jest ta żółta bardziej. Małgorzata Foremniak na zakupach. No skoro o zakupach mówimy, to przeglądamy prasę kolorową i jest kolorowe warzywa i owoce. Widać, że się zdrowo gwiazda odżywia.
0: No co tam jeszcze mamy?
1: Mówiliśmy o tym, w czym nosimy zakupy. Ona właśnie tę modę uprawia, że pudełko bierze takie.
0: A, no i super.
1: Ze sklepu, zamiast to siaty i tam dalej. Znaczy nasze siaty są wielorazowe, więc są ekologiczne.
0: Ale co tam oprócz tej fasolki wystaje?
1: Właśnie ciężko tu powiedzieć. No, widzę selera chyba.
0: No właśnie, tak też pomyślałam, że seler powinien być. Naciowy?
1: Nie, taki zwykły.
0: A.
1: Pomidory chyba jeszcze.
0: No, zupa będzie jak
1: zdjęcie
0: nic.
1: Jest z oddali, ciężko mi powiedzieć, no. Ale jak się będziemy tak odżywiać, to będziemy jak Zenek Martyniuk, bo na tej samej stronie jest Zenek, który stracił 13 kg.
0: Ale Ozempik czy co innego?
1: Nie, dieta. Powiedział, dieta, że pilnuje dietę i to, co ma na talerzu.
0: Nawet wszyscy tak teraz mówią, że to dieta.
1: Nawet na siłownię zaczął chodzić.
0: No dobrze, siłownia potrzebna jest.
1: Jaki Zempik? On Zenek jest.
0: A, Zen.
1: W tej chwili waży w granicach 83 kg. Gratulacje,
0: nie, no,
1: brawo.
0: Rzeczywiście dobrze wygląda i obyśmy zdrowi byli, a mniej, że tak powiem, kolana muszą dźwigać, tym lepiej dla wszystkich.
1: Białe pieczywo i głęboko smażone potrawy. Out!
0: Out!
1: On
0: out.
1: Tak powiedział.
0: No dobrze. Silent Circle już teraz, Touch in the Night, 28 minut po godzinie 8 w Radio Plus.

0: Silent Circle, Touch in the Night w Radio Plus, 29 minut po 8, więc czas na najnowsze wiadomości.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Ory oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
4: Bo teraz w Auchan przy zakupie kawy mielonej Lavazza Qualita Oro 250 gramów, druga 60% taniej. Promocja 18 i 19 września. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smyk z rabatem do 76%. Rób zakupy w Auchan, zbieraj naklejki i zgarniaj zniżki na akcesoria Smyk. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: Jak ty to robisz? Codziennie pierwszy przy biureczku, zawsze gotowy do pracy.
7: No, odkąd nie robię rano śniadań, mam sporo czasu.
6: Ale przecież ty zawsze masz na śniadanie, jak nie kruasanty, to cynamonki Bridor albo pankejki.
7: Tak, takie pyszne śniadania kupuję w Biedronce i mam gotowe.
6: W tej obok biura?
7: Właśnie w tej.
8: Szukasz pomysłu na świeże, smaczne i wygodne śniadania? W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji śniadaniowych. Naleśniki, sałatki, jogurty z granolą, drożdżówki, rogaliki, kruasant i wiele więcej. I gdy ktoś zapyta, skąd te pyszne śniadania? Odpowiedź jest prosta. Dania gotowe z Biedronki.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Rowerowe wyprawy, spacery nad jeziorami, odkrywanie zabytków czy relaks w spa. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Więcej na mazury.travel. Czekamy na ciebie.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus Warszawa.
0: Jest w pół do dziewiątej. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek paraliż na lotnisku w Belicach pod Krakowem. Wszystko przez mgłę nad Małopolską. Wyloty są opóźnione, a przeloty kierowane na inne lotniska.
13: Lot z Salonik został przekierowany przez przewoźnika do Ostrawy. Lot z Sofii do Katowic. Tutaj pasażerowie zostaną przywiezieni do Krakowa autokarami.
0: Wymieniała Monika Chylaszek, rzeczniczka Kraków Airport. Sytuacja powinna się poprawić do 10. 7 osób z zarzutami w związku z nadużyciami w szpitalu w Garwolinie to członkowie zarządu i lekarze. Będą odpowiadać za wyrządzenie szkody na ponad 700 tysięcy złotych. Medycy dostawali pieniądze na świadczenia, które nie zostały zrealizowane. Wobec podejrzanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym policyjny dozór i poręczenia majątkowe. Jan Urban odsłoni dziś karty. Za około pół godziny selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski ogłosi listę powołanych na rozpoczynające się w poniedziałek zgrupowanie. To będzie wyjątkowo długie, bo potrwa ponad 2 tygodnie. W czasie zgrupowania Polacy rozegrają 4 mecze Ligi Narodów. Pierwszy za tydzień z Bośnią i Hercegowiną.
14: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Kończy się budowa 3 nowych stacji drugiej linii metra na Bemowie. Chodzi o Lazurową, Chrzanów i Karolin. Prace mają zakończyć się 9 listopada. Potem zaplanowano testy i odbiory techniczne, dlatego pasażerowie będą mogli skorzystać z nowych stacji dopiero na przełomie tego i przyszłego roku. Nowy odcinek linii M2 będzie miał około 4 km i ma poprawić komunikację w szybko rozwijającej się zachodniej części Warszawy. Wystartował Europejski Tydzień Mobilności. W Warszawie trwa konferencja o zrównoważonym transporcie. Są ciasteczka z komunikacyjną wróżbą rozdawane na węźle Młociny czy propozycje miejsc na spacer, do których da się dojechać koleją. Ale kumulacja jutro na Placu Centralnym, będą zawody motorniczych i komunikacyjna historia, mówi Tomasz Kunert z Zarządu Transportu Miejskiego.
15: Będą autobusy z kolekcji Miejskich Zakładów Autobusowych Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej, będą tramwaje z kolekcji tramwajów warszawskich, te których już dziś nie możemy spotkać w normalnych kursach. Teraz będzie można je zobaczyć wszystkie w jednym miejscu na torach.
14: We wtorek z kolei będzie dzień bez samochodu i darmowe przejazdy komunikacją miejską. Dziś bez opadów, będą chmury, ale z przejaśnieniami i tego słońca na razie mamy troszkę za oknami. 13 stopni teraz, maksymalnie 22, wiatr słaby z południa i południowego wschodu, ciśnienie umiarkowane 1015 hektopaskali. Warunki biometeo w stolicy są dziś wyśmienite i dla nas korzystne.
1: rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
11: Jest, jest piątek, za 26 minut będzie godzina 9.
16: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witamy do
11: bólu.
16: Zapraszamy. To, nie, Kasia Kozimor.
11: Tomek Waloszczyk.
16: Do uśmiechu raczej.
11: Nie, już któryś raz witamy. Więc
16: i do śniadania tak. Też. A do bólu pytamy. Dobrze, już nic nie mówię, ty mów.
11: Mamma mia, Abba przed nami.
16: O, mamma mia.

0: Słyszałeś o lodach rzemieślniczych?
1: Słyszałem. Nigdy nie wiem, na czym to polega, ale myślę, że ktoś w domu tak robi, przygotowuje i później sprzedaje i ja z ochotą zajadam.
0: Rzemieślnicze to znaczy na naturalnych składnikach.
1: Rzemieślnik robi, no.
0: Tak. A rzemieślnicza piekarnia?
1: No, też ktoś ugniata tymi palcami.
0: Ugniata.
1: Co?
0: Aż tak ugniata, że aż się spocić można. Na Manhattanie powstała rzemieślnicza piekarnia, gdzie można kupić chleb za ponad 200 zł. 60 dolarów kosztuje bochenek żytniego chleba. Na zakwasie sprzed 57 lat. Znaczy,
1: no,
0: ten
1: matko.
0: Zakwas od 57 lat jest karmiony i cały czas dokarmiany i cały czas jest. I to jest zakwas z Austrii. A gdzie Austria, a gdzie Stany? Dlatego tak drogo.
1: To ja myślę, że jakby na kromki sprzedawali, bo czasem się sprzedaje na kromki, tak? To bym może jedną kupił.
0: No, żeby spróbować.
1: Dobra, góra dwie, no.
0: Taka to tradycja. No i właściciel się broni, że taka tradycja i nawet ma kolejki, więc nie będzie ceny obniżał.
1: No, na Manhattanie to wiadomo, nam jedna gwiazda przyjdzie druga, albo turysta, który chce zasmakować tego.
0: I tak podrepcze i postoi, i pogada, i ponarzeka, albo da sobie fotkę zrobić. No,
1: ale
0: to
1: nie jest problem, ta kromka chleba za 20 zł, bo jak sobie przeliczyłem już sobie tak trochę.
0: A, już podzieliłeś ten bochenek.
1: To nie jest problem, tylko problem, co później na ten chlebuś.
0: O, właśnie,
1: przecież
0: czym to smarować.
1: Nie kupię masła za 2 zł z promocji.
0: To byś musiał jakieś...
1: To musi coś wykwintne być.
0: Z Włoch sprowadzane jakieś...
1: Rzemieślnicze masło z Włoch.
0: Z mleka bawolego.
1: Tak, i krowy...
0: Nie proponuję, bo byś śmierdzi.
1: Nie, krowa wystarczy, że słuchała Mozarta. Może być.
0: I masowane mięsko, tak? Na to wszystko, wiądynka. To może my zjedzmy coś porządnego, normalnego, naszego polskiego. Michael Jackson za chwilę i Anna Jantar. Moje jedyne marzenie.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
4: O, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
8: Ctrl F. Szukamy. Ctrl O. Co my tu mamy? Ctrl S. Zapisz mnie na informatykę w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Bo chcę robić to, co lubię. Studiować swoje hobby i potem pracować z pasją, a zyski czerpać w terabajtach. Więcej na uth.edu.pl.
9: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
10: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
1: Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka dwa opakowania plus jedno za grosz.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.
4: Radio Plus Warszawa.

0: Jakie co to, że jakieś balety będą, przetańczyć całą noc?
1: Ale wiesz, po godzinie 6 mieliśmy piosenkę Rzeka Marzeń, Beaty Kozidrak. Teraz moje jedyne marzenie, więc się wszystko w marzeniach zamyka w naszym piątkowym programie.
0: Ale jak to wszystko zrobić? No dobrze.
1: Najlepiej krok po kroku, zacząć powoli realizować te marzenia.
0: Okej.
1: Nie, że od razu chcemy tutaj gwiazdki z nieba, ale takie małe jakieś o.
0: To co, idziemy?
1: No.
0: Dobrze, my idziemy realizować, was zostawiamy, drodzy słuchacze, ale w dobrym towarzystwie.
1: Niektórzy mieli takie marzenia, żeby nadszedł piątek. No to jest.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus Warszawa.
10: Premier z wizytą na Ukrainie to w związku z masowymi ostrzałami ze strony Rosji. Amerykanie chcą wycofać 1/3 sił z Europy. Taki plan ma Pentagon. Więcej o tym za chwilę. 8-letnia bohaterka Powstania Warszawskiego na niezwykłym muralu w Bukowinie Tatrzańskiej. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Premier ostrzega, Rosja zmienia sposób prowadzenia wojny i przed zimą najprawdopodobniej nasili ataki na ukraińską infrastrukturę energetyczną. Dlatego dziś Donald Tusk ma zaplanowaną wizytę na Ukrainie. Szef rządu zapowiada, że po powrocie przedstawi raport o stanie tamtejszej energetyki. Wiadomo, że w trakcie wizyty spotka się także z premierem Słowacji Robertem Fico. Będą rozmawiać m.in. o sankcjach wobec Rosji, które Bratysława blokuje.
11: A to dlatego, że Słowacja i Francja domagają się usunięcia rosyjskiego oligarchy Aliszera Usmanowa z unijnej listy sankcyjnej. Usmanow to uzbecko-rosyjski miliarder, który zbudował majątek m.in. w sektorze paliwowym i medialnym. Unia Europejska uznała go za wpływowego biznesmena, mającego szczególnie bliskie związki z Władimirem Putinem.
12: Jestem optymistą, jeśli chodzi o stanowisko całej Grupy Wyszehradzkiej. Natomiast co do stanowiska francuskiego, będę starał się dowiedzieć od prezydenta Macrona, czy to rzeczywiście jest priorytet dla Francji.
11: Mówi Donald Tusk. Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę Unia zamroziła aktywa Usmanowa i objęła go zakazem wjazdu.
10: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Gdzie lokalizacja stałej bazy amerykańskich wojsk w Polsce? Niedługo ją poznamy, zapowiada prezydent USA. Donald Trump napisał w mediach społecznościowych, że znaczne postępy w utworzeniu bazy są możliwe dzięki prezydentowi Nawrockiemu. W tym samym czasie jednak media za oceanem donoszą o planowanej znacznej redukcji sił amerykańskich w Europie. Mateusz Chłystun zna szczegóły, co dokładnie planuje Pentagon.
13: Według doniesień NBC i agencji Reutera, które powołują się na swoje źródła w Pentagonie, chodzi o redukcję o nawet 25 tysięcy żołnierzy stacjonujących obecnie m.in. w Hiszpanii, Włoszech i Niemczech. Szef amerykańskiego resortu wojny Pete Hegseth tłumaczył w swoich wcześniejszych wypowiedziach, że taka decyzja ma być impulsem w stronę Europejczyków, by sami kierowali swoją polityką bezpieczeństwa. Jak podaje dziś NBC, dowódca amerykańskiego kontyngentu w Europie dziś ma zaprezentować dokładny plan tych cięć władzom w Waszyngtonie.
10: Co zatem z bazą w Polsce?
13: Z tych zapowiedzi nie wynika, by redukcja amerykańskich żołnierzy dotyczyła także naszego kraju. Potwierdza to zresztą wczorajszy wpis Donalda Trumpa, który mówi o znacznych postępach w tworzeniu takiej stałej bazy. Amerykański przywódca zaznacza, że jeśli te zamiary dojdą do skutku, cytuję, będzie to historyczny krok dla naszego wielkiego sojuszu USA-Polska.
10: A mówił o tym Mateusz Chłystun. Dziękujemy. Jest śledztwo. Po awarii kolei w Katowicach zatrzymano dwie osoby w sprawie zaboru i uszkodzenia elementów infrastruktury. Na dziś zaplanowano z nimi czynności i zapadnie też decyzja co do środków zapobiegawczych. Przypomnijmy, awaria 16 września sparaliżowała ruch na stacji Katowice. Opóźnionych zostało blisko 650 pociągów, kilkadziesiąt odwołano.
14: Zatrzymano dwie osoby, które według poczynionych ustaleń mają bezpośrednio odpowiadać za to zdarzenie. Osoby te to obywatele polscy w wieku lat 50 i 55. Sprawcą grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.
10: Mówił zastępca prokuratora rejonowego, prokurator Dawid Szulik. Zatrzymani byli już wcześniej karani za przestępstwa przeciwko mieniu.
0: Wiadomości Radia Plus.
10: Na koniec Bukowina Tatrzańska, gdzie powstaje wyjątkowy mural. Pracuje przy nim aż 700 osób. Malowidło ozdobi ścianę podstawówki imienia bohaterów Warszawy, a przedstawia 8-letnią Różę Goździewską, młodą sanitariuszkę z Powstania Warszawskiego. Mural tworzy Mariusz Brodowski, znany jako Magister Mors, oraz Sylwester Krawczyk. Obraz będzie się składał z tysięcy małych kropek i kółeczek, które stawia cała społeczność Bukowiny, także turyści.
15: Jest pewna radość. Widzę, jak dzieci podchodzą do ściany. Jest ta obawa, a po chwili, ale to fajne. Jestem częścią obrazu.
16: Bardzo podoba mi się i szczególnie, że jest na naszej szkole.
15: Nawiązujemy do imienia szkoły. Na muralu jest mała dziewczynka, 8-letnia Różyczka z Powstania Warszawskiego, najmłodsza sanitariuszka. Dziewczynka pomimo właśnie dramatycznej sytuacji niesie uśmiech.
17: Kropka odwagi. Odwagą jest namalować i podejść do ściany, co się wydaje proste, ale też takim przypomnieniem właśnie o odwadze, że i najmniejszy i duży może się wykazać czymś fajnym, czymś silnym, jakąś siłą w życiu.
10: Mural powstaje na zewnętrznej ścianie, która jest doskonale widoczna z głównej drogi prowadzącej przez Bukowinę.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
18: 5 minut po 9:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Road to Hell i Chris Rea w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii na zegarze 21 minut po 9 w kalendarzu 18 dzień września, między innymi dzień pierwszej miłości. Ale przecież każda miłość jest pierwsza, najgorętsza, najszczersza, a miłość do chodzenia na grzyby, do grzybobrania, myślę, że wśród Was jest wiele takich osób, a już gdy te grzyby przynosimy do domu, to coś trzeba z nich wyczarować. I co jest Waszym ulubionym daniem z grzybów? Proszę dać nam znać na radio. Radioplus.pl jest specjalny formularz.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
4: Nie czytasz, tylko śledzisz tekst. Zazwyczaj nie przypuszczasz, a podejrzewasz? Nigdy niczego nie szukasz, tylko jesteś na tropie? To te studia są dla Ciebie. Kryminologia i kryminalistyka w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Uczyń zawód z hobby. Szczegóły na www.uth.edu.pl.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: No i zobacz, kochani, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
9: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
8: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
9: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
8: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
9: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
10: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
11: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
12: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
15: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
16: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
17: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
18: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
19: Lidl. To się opłaca.
20: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
21: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
20: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
19: Skoda.
21: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
0: Po reklamie.
2: Radio Plus Warszawa.

Everlasting Love i Sandra w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii na zegarze. Teraz 26 minut do 10. Jakoś tak miłośnie mi się ułożyło dzisiaj, bo za chwilę też o miłości będzie takiej, no, powiedzmy trochę wakacyjnej, ale zanim to o miłości, no może nie o miłości, ale być może komuś te pewne czasopismo było bardzo potrzebne na tyle, że zapomniał zwrócić je do biblioteki. A chodzi o bibliotekę w Concord w amerykańskim stanie New Hampshire, która ogłosiła roczną amnestię dla tych, którzy zalegają z książkami. Nie, można było je zwrócić bez żadnej kary. No i zgłosił się pewien mężczyzna, który oddał czasopismo wypożyczone w 1894 roku. Century Illustrated Monthly Magazine. 48 220 dni opóźnienia i gdyby placówka naliczyła karę za taką zwłokę, to byłoby $12,055 do zapłaty. Więc udało się komuś, kto to czasopismo zwrócił. Mężczyzna, który je oddał, twierdził, że nie wie, skąd wzięło się w jego domu, ale postanowił je właśnie oddać, zachęcony taką amnestią. Ciekawe, do jakich jeszcze wykopalisk się uda dotrzeć właśnie dzięki takim działaniom. Ale lepiej późno niż wcale. Jolka, Jolka, pamiętasz i Budka Suflera teraz w Radiu Plus.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
5: Cześć, tu Mandaryna. Zapraszam Cię do mojej szkoły tańca MDS, gdzie nauczysz się tańczyć hip-hop, choreo, high heels. Znajdziesz nas na Ursynowie w Kobyłce, Grójcu, Sochaczewie. Pakuj buty, zabierz uśmiech i tańcz razem z nami. Wszelkie info znajdziesz na naszym Instagramie MDS Dance Studio.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie łososie wędzone Nautica i Deluxe 100 gramów. Drugi tańszy produkt 60% taniej. I wszystkie lody Grycan 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
9: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
10: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
11: A gdyby tak mieć więcej miejsca, płacić mniej i nadal być blisko Warszawy? To możliwe. W Pruszkowie. Zyskaj większy metraż niż w stolicy. Atrakcyjną cenę w przedsprzedaży. Wygodny harmonogram płatności. 20% teraz, a pozostałe 80% po zakończeniu budowy. Lipowa 49A w Pruszkowie. Więcej miejsca na Twoje życie. Sprawdź na www.lipowa49a.pl.
12: Co robimy w sobotę, 19 września?
13: Idziemy do fabryki Norblina, która świętuje piąte urodziny.
12: Ciekawe, jakie będą atrakcje.
13: Animacje dla dzieci przygotowane przez Smart Kids Planet, konkursy z nagrodami, wyjątkowy koncert z udziałem gości specjalnych. Wystąpią Igor Herbut, Ania Karwan, Paula Roma, Kacper Andrzejewski i Liwka.
12: A w niedzielę?
13: Zabawa pod hasłem Retro. Warsztaty, animacje, darmowe zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina i potańcówka z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.
12: Fabryka Norblina. Chcemy, żebyś dobrze się bawił.
14: Ja tam zawsze śpię na boku.
15: A ja jeżdżę bokiem na skuterze, kaczuszko.
14: Mi to bokiem wyszedł urlop z teściową.
16: Chyba nie myślicie, że powiem wam, co robię na boku.
17: Dobra, dobra, bez przesady. Każdy ma coś na boku. A ja w na boku po prostu gram.
14: Na boku, w Teatrze Kamienica.
15: Premiera już 15 września.
16: Kup bilet na www.teatrkamienica.pl.
6: Wrześniowe okazje w aplikacji Lidl Plus. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Kapsułki do zmywarki Fery, różne rodzaje, 25 sztuk lub 28 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl, to się opłaca.
18: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
19: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
18: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
19: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
18: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
20: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
21: GWM. Go with more.
22: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus Warszawa.

0: Una mecena per sempre, Jaros Ramazzotti na koniec 9 do 10, tylko 3 minuty. Za moment w studiu Justyna Bieniek i najnowsze wiadomości Radia Plus.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Dedeli. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych. A dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na Ciebie przez 2 dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
7: Develia. Dobrze być w domu.
8: Castorama!
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Szukacie pomysłu na rodzinny weekend? 19 września zapraszamy do Pruszkowa na Dzień Otwarty Lipowej 49A. Wpadnijcie całą rodziną, poznamy się i pokażemy Wam, co właśnie budujemy. Dla dzieci przygotowaliśmy konkursy, zabawy i poczęstunek, a dla dorosłych kawa i okazja, by poznać Lipową. 19 września od 10 do 14. Lipowa 49A w Pruszkowie. Może to właśnie tutaj znajdziecie więcej miejsca dla siebie? Szczegóły na www.lipowa49a.pl.
12: Rowerowe wyprawy, spacery nad jeziorami, odkrywanie zabytków czy relaks w spa. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Więcej na mazury.travel. Czekamy na Ciebie.
0: Po reklamie.
1: Radio Plus Warszawa.
0: Uwaga, kierowcy, utrudnienia po wypadku na Dolnym Śląsku, o szczegółach za chwilę. Szefowie MON-u, Sztabu Generalnego i BBN-u dziś w Pałacu Prezydenckim rozmowy o eskalacji rosyjskich działań. Są niespodzianki. Selekcjoner Jan Urban odsłonił karty przed długim zgrupowaniem. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek poważny wypadek na A4 na Dolnym Śląsku, na trasie między Kątami Wrocławskimi i Pietrzykowicami w kierunku Katowic. Samochód dostawczy najechał na naczepę tira. Kierowca dostawczaka był zakleszczony w środku kabiny. Służbom udało się go uwolnić. Przetransportowano go śmigłowcem LPR-u do szpitala. W miejscu wypadku są spore utrudnienia, potrwają jeszcze kilka godzin. Myśliwce wróciły do bazy, wcześniej zostały poderwane po kolejnym uderzeniu Rosji na Ukrainę. Jak informuje dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Po niecałych 2 godzinach operację zakończono, lotniska w Lublinie i Rzeszowie znów pracują normalnie. Tymczasem Ukrainę zaatakowało prawie 100 rosyjskich dronów, ponad 70 z nich zneutralizowano. Do uderzeń doszło w kilkunastu miejscach. W obwodzie kijowskim rannych zostało 5 osób, w tym 3 dzieci. Po ataku bezzałogowców w obwodzie sumskim na wschodzie uszkodzone są szkoły, placówki służby zdrowia, prywatne budynki mieszkalne, także sieć gazowa i linia kolejowa. Prezydent chce zapytać o część spraw w trybie niejawnym, stąd dzisiejsze spotkanie w gronie najważniejszych osób dla polskiej armii i dla naszego bezpieczeństwa. Wszystko oczywiście w związku z eskalacją działań Rosji. Do Pałacu Prezydenckiego Karol Nawrocki zaprosił szefów MON-u, Sztabu Generalnego i BBN-u. Rozmowy mają dotyczyć ostatnich incydentów przy polskiej granicy i działań hybrydowych ze strony Rosji.
2: Prezydent jest informowany, ale potrzebuje też o kilka spraw dodatkowo zapytać w trybie niejawnym. Tu nie chodzi o to, żeby w świetle kamer rozmawiać o kwestiach związanych z bezpieczeństwem. Możemy to nazwać taką małą Radą Bezpieczeństwa Narodowego, dlatego że będą dwie kluczowe osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo Rzeczpospolitej.
0: Mówi rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Wczoraj rosyjski dron rozbił się zaledwie 4 km od polskiej granicy. Sytuacja jest trudna, a będzie jeszcze gorzej, przyznaje szef MON-u.
13: Ostatnie tygodnie, a tak naprawdę ostatnie godziny, to co się dzieje i presja, która jest wywierana przez Federację Rosyjską na państwa NATO, to już nie są pojedyncze akty, wypadki, przypadki, tylko to jest określona strategia Federacji Rosyjskiej. Sytuacja jest poważna, Rosja się nie zatrzyma na Ukrainie, eskaluje, będzie używała coraz to nowych prowokacji, wzmacniamy obronę powietrzną, wzmacniamy wszelakie działania.
0: Władysław Kosiniak-Kamysz spotka się w przyszłym tygodniu z szefem Pentagonu Pitem Hegsethem. Eksmisja Mazurskiej Służby Ratowniczej z działki w Okartowie wstrzymana. Ratownicy mają wynieść sprzęt i opuścić bazę w ciągu 14 dni. O szczegółach Andrzej Brzozowski.
14: W czwartek po godzinie 10 komornik sądowy wkroczył do bazy Mazurskiej Służby Ratowniczej nad jeziorem Śniardwy, działając na zlecenie burmistrza Pisza. Sprawa dotyczy wieloletniego sporu o działkę, którą ratownicy zajmowali przez 48 lat. Z tego miejsca prowadzone były działania ratownicze na mazurskich akwenach. Po negocjacjach egzekucja komornicza została odroczona o 2 tygodnie, a ratownicy liczą, że uda im się wypracować rozwiązanie pozwalające im nadal pełnić służbę w tym rejonie.
0: Na Wielkich Jeziorach Mazurskich działają dwie organizacje, które pomagają żeglarzom. Mazurska Służba Ratownicza w Okartowie nad Śniardwami oraz Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z bazą w Giżycku.
1: Wiadomości Radia Plus.
0: Niespodzianki i głośne powroty. Znamy piłkarzy, na których postawił Jan Urban. Selekcjoner ogłosił kadrę, która zagra w najbliższych meczach Ligi Narodów. Sporo emocji budziła obsada bramki. Trener Urban przed chwilą podał, że o występ powalczy 3 golkiperów.
15: Zacznijmy od bramkarzy. Marcin Bułka, Kamil Grabara, Mateusz Kochalski.
0: A to oznacza, że zabraknie ostatnio występujących w reprezentacji Łukasza Skorupskiego i Bartłomieja Drągowskiego. Wśród napastników Lewandowski, Świderski, Żukowski i Benedyczak. Zabrakło Karola Czubaka z Motoru Lublin, który w tym sezonie strzelił już 5 goli. Brak powołania dla niego trener tłumaczy krótko.
15: No uważam, że jednak mimo wszystko te wymagania w reprezentacji są zdecydowanie większe niż w naszej ekstraklasie i miałby problemy.
0: Do kadry wracają za to Tymoteusz Puchacz i Kacper Urbański. Początek zgrupowania w poniedziałek, a pierwszy mecz za tydzień w Warszawie z Bośnią i Hercegowiną.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
16: 5 minut po 10:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Lady Punk, zostawcie Titanica w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii na zegarze teraz 19 minut po 10. I tak sobie myślę, że przy zaczynającym się za chwilę weekendzie potrzebujemy dobrych wieści. Więc mam kolejną, tym razem z odległej Japonii. Anonimowy darczyńca przekazał 35 kg czystego złota władzom prefektury Hyogo w zachodniej części kraju. I Hyogo jest na skraju bankructwa, dlatego to złoto, którego równowartość wynosi prawie 5,5 miliona dolarów, jest ratunkiem. Prefektura jest tak zadłużona, że w sierpniu straciła prawo do emitowania obligacji, a bez radykalnych reform za kilka lat będzie potrzebowała specjalnego programu naprawczego. I kto podarował to złoto, tego władze nie ujawniają. Darczyńca chce pozostać anonimowy i taką pierwszą chęć przekazania tego złota złożył już w lutym. I po tych miesiącach ustaleń ponad tydzień temu sztabki złota w tajemnicy przetransportowano do skarbca, o czym władze Hyogo poinformowały teraz. Dobrze mieć takiego darczyńcę, anioła stróża. Miejmy nadzieję, że te pieniądze będą dobrze też wykorzystane.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
4: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
6: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
5: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
6: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
5: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
7: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
8: GWM. Go with more.
9: Słuchaj, Marian.
10: No?
9: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
10: Aha.
9: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
10: Ta.
9: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
10: No i co, Barbara, i co?
9: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
10: Ta Mariolka to jest naprawdę...
11: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
12: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Dedeli. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych, a dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na Ciebie przez dwa dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
13: Develia. Dobrze być w domu.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
15: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
16: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
17: Psał też wrześniowe 20-lecie. Torwar, Warszawa, 4 marca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Warszawa, Torwar, 4 marca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
18: Marian, a po całym tygodniu pracy...
10: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
19: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
20: Do
2: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
20: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
21: Po reklamie.
22: Radio Plus Warszawa.

0: na grzyby
1: z Radiem Plus.
2: A na grzyby może podgrzybki albo kanie, albo też sowy, bo to różnie w różnych miejscach nazywane. Kanie, sowy przepyszne, usmażone na przykład na maśle, na kanapce, smakują wybornie. Taki smak, za którym się tęskni. Ja uwielbiam kanie, nie wiem jak jest u was. Trudno je czasami znaleźć, ale myślę, że grzybiarze mają swoje tajemnice, gdzie tych kani szukać. I nie tylko o kanie pytamy, pytamy o wasze ulubione potrawy z grzybami. Na radioplus.pl jest specjalny formularz i tam czekamy na przepisy, na to, co wam najbardziej smakuje, jeśli o leśne grzyby chodzi. A do zdobycia jest airfryer, wiatropiec. Mam taką przyjemność, że dzisiaj komuś z was takie urządzenie wręczę. Radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów.
0: Na grzyby
1: z Radiem Plus.

0: Taylor Dane w Radio Plus w przebojach z nutą nostalgii. Na zegarze teraz 15 minut do 11 i do 11 w Radio Plus między innymi Michael Bolton.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
1: Szukasz wymarzonego mieszkania lub przestronnego domu na Bemowie? Przyjdź i zobacz je na żywo. Fiński deweloper YIT zaprasza na dni otwarte inwestycji na Bemowie. Nordic Bemowo, Nordic Bemowo Domy oraz Nordic Powstańców Śląskich. Przyjdź, poznaj ofertę gotowych lokali i odkryj komfort życia w skandynawskim stylu. Spotkajmy się 19 i 20 września w domu pokazowym na ulicy Batalionów Chłopskich 80. Sprawdź szczegóły na yit.pl. YIT. Budujemy lepsze jutro. Nie wszystko na drodze da się przewidzieć, dlatego warto wiedzieć, komu zaufać po kolizji. W Centrum Napraw Powypadkowych w Piasecznie zapewniamy kompleksową pomoc na każdym etapie likwidacji szkody, samochód zastępczy oraz naprawę przeprowadzoną zgodnie z wytycznymi producenta. Działamy w trosce o Twoje bezpieczeństwo, abyś po zdarzeniu bez obaw mógł wrócić na drogę. Znajdziesz nas przy ulicy Technicznej 8A w Piasecznie. Wybór dealera ma znaczenie. Wybierz grupę Cichy Zasada.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
8: Stał też wrześniowe 20-lecie. Torwar, Warszawa, 4 marca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Warszawa, Torwar, 4 marca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.

0: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
1: Elektryk? Pewnie drogi.
0: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
1: Co? Z serwisem i gwarancją?
0: I tylko 10% opłaty wstępnej.
1: Tylko gdzie jest haczyk?
0: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
1: Czekaj, 30 tysięcy?
0: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
2: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
3: Cześć, tu Mandaryna. Zapraszam Cię do mojej szkoły tańca MDS, gdzie nauczysz się tańczyć hip-hop, choreo, high heels. Znajdziesz nas na Ursynowie, w Kobyłce, Grójcu, Sochaczewie. Pakuj buty, zabierz uśmiech i tańcz razem z nami. Wszelkie info znajdziesz na naszym Instagramie. MDS Dance Studio.
4: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
5: Warszawo, używaj uroków miasta, każdej wolnej chwili i samochodu, który pasuje do Twojego życia. Dni otwarte samochodów używanych od 21 do 26 września. Toyota Vola, Toyota Włochy i Toyota Professional Wesoła. Pewna historia, gwarancja, atrakcyjne finansowanie, samochody dostępne od ręki, specjalne bonusy przygotowane tylko na dni otwarte. Nie trać czasu na szukanie, zacznij używać. Szczegóły na www.toyotawłochy.pl.
6: Po reklamie.
7: Radio Plus Warszawa. Radio.

0: 3 minuty tylko pozostały do 11. Halina Frąckowiak i Serca Gwiazd kończy 10 do 11, tak jak mówiłam, 3 minuty, a to znaczy, że za moment w studiu pojawi się Justyna Bieniek z najnowszymi wiadomościami Radia Plus.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, swędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
8: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
7: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
8: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
7: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
9: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
10: GWM. Go with more.
11: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
12: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
14: Dobra, zdradź sekret.
13: Jaki sekret?
14: No, ten twój patent na zakupy.
13: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
14: Tylko w Modivo?
13: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
14: I co z tym cashbackiem?
13: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
14: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
15: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus Warszawa.
16: Radio Plus.
0: Przeszedł kandydat klubu byłego premiera Marcin Horała nowym wicemarszałkiem Sejmu. Interesowali się zamachami dwaj nastolatkowie zatrzymani przez ABW, o szczegółach za chwilę. SOS dla wody. W tym roku pod takim hasłem Sprzątamy Świat akcja wystartowała. Jest 11. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Sejm i bolesny cios dla Prawa i Sprawiedliwości. Marcin Horała, poseł formacji Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus, nowym wicemarszałkiem. To personalne uzupełnienie zaległości. Wcześniej PiS nie miał swojego reprezentanta i mieć nie będzie, bo Marcin Ociepa przegrał w głosowaniu z Horałą. Potwierdziły się więc nasze informacje. Reprezentant Rozwoju Plus otrzymał poparcie koalicji rządzącej. Jest jeden wybór, przekonywał jeszcze przed głosowaniem Mariusz Błaszczak z PiSu.
17: Polityk, który reprezentuje Prawo i Sprawiedliwość, a więc realną, rzeczywistą opozycję, czy też przedstawiciel opozycji koncesjonowanej.
18: Nie jest to opozycja koncesjonowana i bardzo proszę, żeby takich etykietek innym klubom parlamentarnym nie rozdzielać.
19: Ciekawe doświadczenie usłyszeć pana posła Błaszczaka, który domaga się w Sejmie praw dla opozycji. Panie Błaszczak, proszę spojrzeć w oczy pana premiera Kosiniaka-Kamysza, siedzi koło pana i niech pan powie, przypomni sobie, jak traktowaliście opozycję, jak traktowaliście PSL. To jest wybór między dżumą a cholerą. Ta cholera jest na wczesnym stadium. Da się tę chorobę okiełznać.
0: Odpowiadali Łukasz Schreiber z Rozwoju Plus i Sławomir Nitras z Koalicji Obywatelskiej. Chorała dostał 254 głosy, Ociepa 167. Dwaj 16-latkowie w rękach ABW utrzymywali kontakty ze środowiskami neonazistowskimi, rasistowskimi i antysemickimi. Kacper K. i Wiktor Eś interesowali się zamachami i masowymi zabójstwami. Gromadzili treści dotyczące tzw. samotnych strzelców. Zatrzymania przeprowadzili policjanci z Sosnowca i Będzina. Obaj nastolatkowie radykalizowali się poprzez grupy internetowe na Telegramie i Discordzie. Decyzją sądu w Sosnowcu Kacper K. trafił na 3 miesiące do schroniska dla nieletnich, z kolei Wiktor Eś do policyjnej Izby Dziecka. Tragiczny wypadek w Zachodniopomorskiem na Krajowej Dziesiątce w miejscowości Wapnica. Samochód zderzył się z tirem. Zginęła jedna osoba. Droga jest na razie zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Znamy wyniki prawyborów na prezydenta Krakowa, Łukasz Gibała i Aleksandra Owca. Ta dwójka kandydatów weszłaby do drugiej tury, gdyby o losach miasta decydowali młodzi.
20: Ponad 3000 uczniów z 13 krakowskich szkół średnich wystawiło krakowskiej klasie politycznej twardy rachunek w prawyborach prezydenckich w ramach kampanii profrekwencyjnej Wejrze Zagłosuj. Łukasz Gibała zdobył ponad 27% głosów, a Aleksandra Owca ponad 19%.
0: Informuje Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej. Najwięcej głosów zdobyli kandydaci komitetów Kraków dla Mieszkańców i Partii Razem, a za Gibałą i Owcą na trzecim miejscu znalazł się Michał Klibek z Konfederacji Korony Polskiej.
20: Aż ponad 8% głosów w naszej symulacji okazało się nieważnych. Oznacza to, że nieważne karty wyprzedziły aż 4 kandydatów na prezydenta. Wielu młodych ludzi oddało pusty lub błędny głos, czy to dlatego, że zagubili się w szumie politycznej kampanii, czy dlatego, że nie znaleźli w programach niczego, co odpowiadałoby na ich potrzeby. Nazwałbym to głośnym krzykiem frustracji.
0: Wybory prezydenta Krakowa już za nieco ponad tydzień, w niedzielę 27 września.
15: Wiadomości Radia Plus.
0: W weekend sprzątamy świat. Akcja tradycyjnie obejmie cały kraj. W tym roku uczestnicy sprzątają śmieci i przypominają, że odpady pozostawione na lądzie wcześniej czy później mogą trafić do wody. Sporo się dzieje m.in. w Toruniu. Od samego rana w mieście młodzi ludzie porządkują okolice swoich szkół. Nasza reporterka Maria Nowak wybrała się na akcję razem z uczniami podstawówki numer 24.
21: To jak to wygląda z tymi z tymi koszami.
22: Do niebieskich się wkłada papier, do zielonych szkło, do brązowych i czarnych zmieszane, a do żółtych metale i plastiki.
23: Boże, ile tam jest rzeczy.
21: No tutaj ma tyle butelek.
23: Dużo jest.
21: I tylko w tym jednym miejscu?
23: Tam było właśnie dużo w krzakach.
22: Ubrania się da znaleźć, jakieś gazety.
0: W Toruniu do akcji przyłączyło się 39 placówek. W tym roku sprzątanie świata odbywa się pod hasłem SOS dla wody. Niech będzie wolna od śmieci.
15: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
0: 5 minut po 11. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: na grzyby
1: z Radiem Plus.
2: Proszę przygotować coś do pisania, bo za moment będą grzybowe inspiracje, a to właściwie przepisy na dania z leśnymi grzybami. Pogoda jest idealna, więc może jutro o świcie można byłoby na spacer do lasu pójść i przynieść co nieco, z czego można będzie ugotować pyszny obiad albo jakąś przekąskę zrobić. radioplus.pl, tam jest specjalny formularz, gdzie czekamy na wasze przepisy, na przepisy ulubionych dań z grzybami. I jeśli już napisaliście, to za moment być może zadzwonię właśnie do kogoś z was. Do zdobycia jest airfryer.
0: Na grzyby
1: z Radiem Plus. Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
1: Szukasz wymarzonego mieszkania lub przestronnego domu na Bemowie? Poczuj fiński klimat na żywo. Fiński deweloper YIT zaprasza w weekend 19 i 20 września na dni otwarte inwestycji Nordic Bemowo, Nordic Bemowo Domy i Nordic Powstańców Śląskich. Czekamy w domu pokazowym przy Batalionów Chłopskich 80. Zobacz gotowe wnętrza pod klucz i zabierz całą rodzinę. Na miejscu czekają dmuchańce, wata cukrowa i moc atrakcji dla dzieci. Szczegóły na yit.pl. YIT. Budujemy lepsze jutro.
4: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
5: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Co robimy w sobotę, 19 września?
12: Idziemy do fabryki Norblina, która świętuje piąte urodziny.
11: Ciekawe, jakie będą atrakcje.
12: Animacje dla dzieci przygotowane przez Smart Kids Planet, konkursy z nagrodami, wyjątkowy koncert z udziałem gości specjalnych. Wystąpią Igor Herbut, Ania Karwan, Paula Roma, Kacper Andrzejewski i Liwka.
11: A w niedzielę?
12: Zabawa pod hasłem Retro. Warsztaty, animacje, darmowe zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina i potańcówka z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.
11: Fabryka Norblina. Chcemy, żebyś dobrze się bawił.
1: Rowerowe wyprawy, spacery nad jeziorami, odkrywanie zabytków czy relaks w spa. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Więcej na mazury.travel. Czekamy na ciebie.
13: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
14: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
13: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla. Kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie, bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestion, Plaza Warszawa, ulica Modlińska 206.
3: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz.

0: na grzyby
1: z Radiem Plus.
2: A dzisiaj na grzyby wyruszamy z Justyną. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam Radio Plus i wszystkich słuchaczy.
2: Justyno, może tak, jeżeli, czy byłaś już w tym roku na grzybobraniu?
3: Nie, jeszcze mi się nie udało, ale się wybieram.
2: Och, to ja mam nadzieję, że uda ci się znaleźć mnóstwo tych wspaniałych grzybów, o których napisałaś do mnie, do nas. Masło grzybowe to jest twój ulubiony przepis i to jest fantastyczny przepis, bo możemy go urozmaicać w zależności od tego, czego potrzebujemy. Opowiadaj.
3: Tak, nie dosyć, że jest bardzo fantazyjny, to jest też bardzo ekonomiczny, bo najczęściej do tego masła wykorzystuje tak zwane wszystkie odrzuty. Brzydkie, nieciekawe, zrośnięte, przerośnięte, bo one zmielone później w tym maśle wizualnie nie przeszkadzają, a smak też oddają jak wszystkie piękne, ładne grzyby.
2: To może tak, może powiedzmy, jak to zrobić, bo ja tutaj przytoczę, jak napisałaś, czyli te zebrane grzyby najlepiej mieszane dokładnie oczyścić, udusić na masełku, uduszone grzybki przełożyć do naczynia, w którym należy wymieszać razem z masłem, solą, pieprzem i można dodać czosnek, jeśli ktoś lubi, całość blenduje i mamy przepyszne smarowidło do chleba, a potem możemy sobie urozmaicać, co dalej?
3: Tak, i to jest ta tak zwana podstawa, baza. I na przykład moje dzieci uwielbiają z majonezem, z dużą ilością majonezu i wtedy sobie jajka tym obkładają, mają majonez grzybowy. Ja uwielbiam z karpary sobie dodać, a często też dodaję, mam troszeczkę szynki czy jakichś ogóreczków, krawam i robi się to grzybowo-mięsna pasta. I czasami nawet z jednej bazy robię 3-4 pasty i do tego sucha grzaneczka i mamy imprezę grillową.
2: Moje ulubione połączenia, masło, grzyby, więcej masła, żyły wytrzymają, tak. To jest cudowne. Mam dla ciebie prezent, Justyno, to jest oczywiście airfryer. No i bardzo dziękuję za ten przepis. Ja mam nadzieję, że wszyscy, którzy są zainteresowani, zapisali co i jak. I życzę udanego grzybobrania. Jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
3: Ja bardzo dziękuję, pozdrawiam was przede wszystkim, bo siedząc w pracy przy komputerze tylko i wyłącznie was słucham. Jest mi bardzo miło, żeście państwo do mnie zadzwonili. No i pozdrawiam też całą moją rodzinę, od męża, począwszy przez dzieci, na wszystkich najbliższych skończywszy. Dziękuję bardzo.
2: Bardzo dziękujemy i nam też miło, że możemy ci towarzyszyć. Do usłyszenia.
3: Dziękuję, pozdrawiam, do widzenia.
2: Na radioplus.pl jest specjalny formularz. Proszę opisać swoje ulubione danie z grzybami, podać przepis, a w poniedziałek czekać na telefon od Janka Pasterskiego.
0: Na grzyby
1: z Radiem Plus. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer.

0: Francji Eddy Grant w Radiu Plus w przebojach z notą nostalgii. 14 minut tylko do 12. Do południa jeszcze między innymi czerwone gitary i nie spoczniemy.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Warszawo, używaj uroków miasta, każdej wolnej chwili i samochodu, który pasuje do twojego życia. Dni otwarte samochodów używanych od 21 do 26 września. Toyota Vola, Toyota Włochy i Toyota Professional Wesoła. Pewna historia, gwarancja, atrakcyjne finansowanie, samochody dostępne od ręki, specjalne bonusy przygotowane tylko na dni otwarte. Nie trać czasu na szukanie, zacznij używać. Szczegóły na www.toyotawłochy.pl.
4: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
5: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
13: Dobra, zdradź sekret.
12: Jaki sekret?
13: No, ten twój patent na zakupy.
12: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
13: Tylko w Modivo?
12: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
13: I co z tym cashbackiem?
12: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
13: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
14: Ja tam zawsze śpię na boku.
15: A ja jeżdżę bokiem na skuterze, kaczuszko.
14: Mi to bokiem wyszedł urlop z teściową.
16: Chyba nie myślicie, że powiem wam, co robię na boku.
17: Dobra, dobra, bez przesady. Każdy ma coś na boku. A ja w na boku po prostu gram.
14: Na boku, w Teatrze Kamienica.
15: Premiera już 15 września.
16: Kup bilet na www.teatrkamienica.pl.
18: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
19: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
20: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Marek Grechuta.
21: Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Wiosna, wiosna,

0: Czerwone gitary na koniec 11 do 12, 3 minuty, za chwilę wiadomości, a później przebojowa poczta. My słyszymy się jutro w Smakach z Plusem. Będzie o papryce. Dzięki za dziś.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestiun. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestiun T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun, Plaza Warszawa, ulica Popularna 70.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre, gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
8: Kochanie, teraz jest idealnie.
7: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
9: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
10: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
13: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
14: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
2: Po reklamie.
7: Radio Plus Warszawa.
15: Zyski koncernów paliwowych jest decyzja Sejmu i o niej już za chwilę. Przesłuchanie i zapewne zarzuty poseł Wojciech Król doprowadzony do Prokuratury Europejskiej w Katowicach. Stawką zagraniczne zgrupowanie szkoleniowe. Powalczą o nie młodzi piłkarze w ogólnopolskim turnieju z Orlika na stadion. Jest południe, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych ponownie uchwalony przez Sejm. Pieniądze z tej daniny mają sfinansować program osłonowy Ceny Paliwa Niżej, czyli obniżyć koszty tankowania, a te ostatnio zaliczają kolejne rekordy. Przy Wiejskiej jest nasz reporter Mateusz Chłystun. Co ta decyzja sejmowej większości oznacza dla kierowców?
16: Nowym podatkiem według przyjętego właśnie projektu mają zostać objęte firmy produkujące paliwa oraz sprowadzające je do Polski. Stawka wyniesie 60% od tak zwanych nadzwyczajnych zysków, co ma przełożyć się na około 4 miliardy złotych zysku dla budżetu. To ma z kolei przełożyć się na możliwość wprowadzania kolejnych programów ograniczających wzrost cen paliw. Dla kierowców oznacza to więc przede wszystkim szansę na tańsze tankowanie. To jednak nie gwarancja niższych cen, które zaczną obowiązywać od razu. Stawki na stacjach wciąż zależeć będą przede wszystkim od cen ropy na światowych rynkach. Te nowe przepisy mają zacząć obowiązywać od listopada.
15: Pod warunkiem, że ustawę podpisze prezydent. Wcześniej takie przepisy Karol Nawrocki wysłał do Trybunału Konstytucyjnego. Czuję się niewinny, rzucił w stronę mediów prowadzony przez dwóch agentów CBA. Poseł Wojciech Król już w prokuraturze europejskiej w Katowicach. Śledczy przesłuchają go i przedstawią mu zarzuty korupcji.
2: Przyznaje się pan do winy?
17: Czuję się niewinny i niedługo wrócę do głosu.
18: Co pan powie w prokuraturze?
15: To słowa z nagrania Polskiej Agencji Prasowej. Przypomnijmy, wczoraj Sejm uchylił immunitet oraz wyraził zgodę na zatrzymanie i aresztowanie Króla. Służby zaraz po tej decyzji weszły do akcji. Śledztwo dotyczy podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Według prokuratury polityk miał przyjmować łapówki od przedsiębiorców. Kielce kończą współpracę partnerską z izraelskim miastem Ramla. Decyzja radnych ma być wyrazem sprzeciwu wobec działań w Strefie Gazy i gestem solidarności z Palestyńczykami.
19: Po pierwsze, tej aktywności między miastami nie było. Po drugie, zweryfikowałem te informacje na temat tego więzienia, które tam funkcjonuje, w którym rzeczywiście są torturowane są osoby z Palestyny. Są one po prostu prawa człowieka i myślę, że jakąś taką cegiełkę do tego apelu światowego, czyli wolna Palestyna, warto tutaj dołożyć i sprzeciwić się chociażby symbolicznie.
15: Mówił Michał Piasecki, radny Koalicji Obywatelskiej. Projekt trafił pod obrady wraz z listą 1150 podpisów mieszkańców Kielc.
20: Cieszę się, że w końcu się udało. Jest to efekt ponad roku walki tak naprawdę, zwłaszcza w tych ostatnich miesiącach bardzo intensywnie działaliśmy w tej sprawie. Staraliśmy się budować poparcie społeczne, no i widzimy efekty. Widzimy efekty, udało się w końcu zakończyć to haniebne partnerstwo z izraelskim miastem Ramla, także jesteśmy naprawdę bardzo szczęśliwi.
15: A to już Mariusz Sochacki z partii Razem. Za uchwałą zagłosowało 16 radnych, w tym cały klub Koalicji Obywatelskiej. Trzech było przeciw, dwóch wstrzymało się od głosu. Media katolickie powinny być profesjonalne i otwarte na debatę publiczną, stwierdził przewodniczący Rady Episkopatu do spraw mediów i komunikacji społecznej biskup Rafał Markowski. A to z okazji Dnia Środków Społecznego Przekazu. Będziemy go obchodzić w niedzielę. Jak zaznaczył hierarcha, ich zadaniem są informowanie i ewangelizacja. Zdaniem biskupa Markowskiego rozwój mediów cyfrowych wymaga roztropnej, kompetentnej i wiarygodnej obecności głosu Kościoła w przestrzeni informacyjnej.
1: Wiadomości Radia Plus.
15: Krakowskie boiska tętnią sportowymi emocjami. To za sprawą kolejnej edycji ogólnopolskiego turnieju z Orlika na Stadion. Młodzi zawodnicy walczą w eliminacjach o przepustkę do wielkiego finału na murawie stadionu w Gdańsku. Najlepsze drużyny zagrają tam o Mistrzostwo Polski i wyjątkową nagrodę główną – zagraniczne zgrupowanie szkoleniowe. A co motywuje młodych zawodników, żeby walczyć o mistrzostwo?
21: Sprawia mi to przyjemność. Uważam, że gra w piłkę jest bardzo fajna. No i fajnie by było, jakbyśmy awansowali.
22: Motywuje mnie przede wszystkim pasja do tego, bo po prostu od dzieciństwa uwielbiam ten sport. Jest to dla mnie sama przyjemność. Po prostu jak to robię, to aż przyjemnie się robi.
23: Generalnie jest tak, że wychodzi jedna drużyna, która wygra turniej. Czasami drugie miejsca również są brane pod uwagę, jak jest mniejsza ilość drużyn, ale pierwsze miejsce jest pewne, prawda? Natomiast generalnie każdy dostaje medal, czyli w zasadzie chodzi o to, żeby się poruszać, żeby każdy tutaj przyjechał, sprawdził się w tej rywalizacji.
15: A to już Michał Tkaczek z Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie. Eliminacje regionalne potrwają do 30 września, natomiast wielki finał 12 i 13 listopada.
24: Wiadomości z Warszawy, Maracin Sikora. Dziś i jutro bez tramwajów na Marszałkowskiej, to w związku z organizacją Dni Transportu Publicznego i Europejskich Mistrzostw Motorniczych Tram M. Tramwaje nie kursują na odcinku Plac Zbawiciela Stawki, objazdami kursują linie 4 i 36, linia 33 została skierowana do miasteczka Wilanów, linie 15, 16 i 18 są zawieszone, nieczynne są też przejścia dla pieszych na wysokości ulicy Złotej. Warszawa wypowiada wojnę reklamozie. Ruszyły konsultacje społeczne w sprawie uchwały krajobrazowej, która ma uporządkować chaos reklamowy w stolicy. W mieście będą mogły pojawiać się reklamy i szyldy tylko na takich nośnikach, na jakie pozwoli uchwała. Pozostałe będą traktowane jako samowola i będą musiały zostać usunięte. Wprowadzimy sprawiedliwe zasady dla przedsiębiorców, mówi wicedyrektorka Miejskiego Biura Architektury Aneta Wardzińska-Siczek.
25: Taki mały przedsiębiorca nie będzie musiał konkurować o widoczność wielkością swojego nośnika, jeśli reguły będą takie same dla wszystkich.
24: Najbardziej restrykcyjne zasady umieszczania reklam będą obowiązywać w ścisłym centrum i w historycznych częściach miasta. Konsultacje potrwają do połowy października. Stołeczny ratusz chce, żeby uchwała krajobrazowa weszła w życie jeszcze w tym roku. Pochmurno z przejaśnieniami, bez opadów dziś w Warszawie, maksymalnie 22 stopnie, ciśnienie umiarkowane 1014 hektopaskali, wiatr umiarkowany do silnego z południa i południowego zachodu.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Piątek.
2: Piąteczek.
1: Piątunio, dzień dobry, Marek Sierocki.
2: Jan Pasterski. Zaczynamy piosenką, którą Albano i Romina Power śpiewali na festiwalu w San Remo w roku 82. Nie wygrali, ale piosenka stała się światowym megahitem. To oczywiście Felicita. Radio.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Radio Plus jest patronem medialnym dwóch koncertów włoskiego gwiazdora Drupiego. Pierwszy z nich 29 września w Gdańsku, drugi 1 października w Warszawie. Rozdajemy bilety na ten drugi koncert. I co trzeba zrobić, żeby wygrać takie bilety?
2: Bardzo prostą rzecz. Napisać do nas SMS pod 691-141-141. Dajcie znać, dlaczego chcielibyście się na tym koncercie pojawić, a teraz zaglądamy do muzycznego kalendarza.
1: Dwa lata temu odszedł od nas znakomity wokalista Felicjan Andrzejczak. Karierę zawdzięcza m.in. piosence Jolka, Jolka, pamiętasz, którą nagrał wspólnie z Budką Suflera. Nagrał jeszcze kilka utworów z tym zespołem, m.in. Czasołowiu. I tym utworem wspominającym wielkie gwiazdy, które odeszły, Janis Joplin, Jimiego Hendrixa, chcemy Państwu ten utwór właśnie zaprezentować w drugą rocznicę śmierci Felicjana Andrzejczaka.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz. Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Uwaga, łowcy stylu i okazji! Już 25 września od 9 przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej i odwiedź największy sklep TK Maxx w Europie. Odkryj 4 piętra pełne markowych produktów dla całej rodziny i domu do 60% taniej. Będą czekać na Ciebie znani goście, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i mnóstwo niespodzianek. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Widzimy się 25 września od 9 w TK Maxx Marszałkowska.
3: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
4: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
3: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
5: Castorama!
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Taka noc zdarza się tylko raz w roku. 15. noc w Instytucie Lotnictwa. Europejska Noc Nauki. Zapraszamy 25 września od 17 do 23. Szczegóły na nocwinstytucielotnictwa.pl. Wstęp wolny.

0: Gra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: Oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
3: Bo teraz w Auchan przy zakupie kawy mielonej Lavazza Qualita Oro 250 gramów druga 60% taniej. Promocja 18 i 19 września. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smyk z rabatem do 76%. Rób zakupy w Auchan, zbieraj naklejki i zgarniaj zniżki na akcesoria Smyk. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
4: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
5: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową. Otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Czyta lektor AI.
8: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Danio tutaj jest. Stokrotka.
9: Z aplikacją filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A winogrona jasne, bezpestkowe. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz jedynie 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
8: Stokrotka.
10: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
11: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
10: Znaczy, Frosta kupiłeś?
11: Prościej się nie da.
12: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
13: Po reklamie.
14: Radio Plus Warszawa.

0: Classics Nouveau, Never Never Comes to typowy utwór dla muzyki New Romantic początku lat 80. ubiegłego wieku. Pora, abyśmy dowiedzieli się, kto dostaje kolejne dwa bilety na koncert Drupiego w Warszawie 1 października.
1: A dodzwoniliśmy się właśnie do Andrzeja. Andrzeju, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, no przekonałeś nas, że faktycznie to ty powinieneś wybrać się na ten koncert, bo dwa dni później sporo się będzie w twoim i nie tylko twoim życiu działo.
2: Tak, dokładnie 3 października moja ukochana córka wychodzi za mąż za Marcina, z czego bardzo się cieszymy z żoną i myślę, że to będzie pomoże nam oderwać się od takich przygotowań przed ślubem ten koncert, zwłaszcza, że Drupi, kiedy był po raz pierwszy w Polsce, no to był chyba taki mój pierwszy kontakt, taki prawdziwy kontakt z polską piosenką, zwłaszcza, że byłem wtedy na festiwalu.
1: Ale super, super, świetnie. To powiedz, zakładam, że z żoną się na koncert wybierzesz.
2: Tak, oczywiście z kochaną Kasią.
1: Okej, okay. Macie daleko do Warszawy, czy jesteście stąd?
2: Nie, jesteśmy z Warszawy.
1: Jesteście z Warszawy. No to świetnie, to gratulujemy w takim razie, życzymy dobrego odbioru koncertu, no i wszystkiego najlepszego i udanego ślubu z weselem.
2: Dziękuję bardzo.
1: Trzymaj się ciepło,
2: mam
1: pozdrawiam.
2: Mam nadzieję, że tak będzie. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, a teraz zabieramy z naszej półki krążek z największymi przebojami Julio Iglesiasa, ale zaśpiewanymi po francusku, bo Julio to artysta niezwykle uzdolniony, nagrywa swoje piosenki w języku hiszpańskim, nawet katalońskim, po włosku, po francusku, po niemiecku i po angielsku. Julio Iglesias w roku 1978 wylansował przebój Pobre Diablo. To piosenka, którą napisał wspólnie z Romanem Arcuzą, człowiekiem odpowiedzialnym za jego wielkie sukcesy, ale też liderem formacji duo Dynamico, bardzo znanego hiszpańskiego zespołu. Julio Iglesias nagrał też swego czasu francuskojęzyczną wersję tej piosenki, a utwór opowiada o nieszczęśliwej miłości, o rozstaniu, też o spotkaniu z dawną miłością. To piosenka, którą wielu fanów i krytyków utożsamiała wówczas z rozstaniem artysty z Isabel Preisler. Vous les femmes i Julio Iglesias.

Usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: Zawsze podziwiamy dykcję Marka Grechuty, no bo to niezwykły wyczyn.
1: Szczególnie w tej piosence Nie dokazuj miła, nie dokazuj, przecież nie jest z ciebie znowu taki cud. Niezapomniany Marek Grechuta za nami, również przed nami niezapomniana Tina Turner, bo zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza. 18 września 1989 roku ukazał się 7. solowy studyjny album Tiny zatytułowany Foreign Affair. Znakomita płyta, kolejny wielki sukces, bo tam przecież piosenki The Best, I Don't Wanna Lose You, Steamy Windows, Look Me in the Heart, Foreign Affair, właśnie utwór tytułowy. No to wszystko piosenki, które podbiły światowe listy przebojów. My z tego krążka przypominamy utwór I Don't Wanna Lose You.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta. Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
0: Rowerowe wyprawy, spacery nad jeziorami, odkrywanie zabytków czy relaks w spa. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Więcej na mazury.travel. Czekamy na Ciebie.
2: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
3: Elektryk? Pewnie drogi.
2: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
3: Co? Z serwisem i gwarancją?
2: I tylko 10% opłaty wstępnej.
3: Tylko gdzie jest haczyk?
2: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
3: Czekaj, 30 tysięcy?
4: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
5: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie Boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już jutro o 20 w TVP2 i TVP VOD.
7: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
8: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
9: Stał też wrześniowe 20-lecie. Torwar, Warszawa, 4 marca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Warszawa, Torwar, 4 marca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
10: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
11: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
10: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda.
13: Co masz dziś na lunch?
14: Ach, to zależy na co akurat mam ochotę. Lunchbox z kurczakiem, wrap, hummus z chipsami z buraka, borek ze szpinakiem i serem lub pinsa capricciosa.
13: A powiesz jak to się robi?
14: Bo ja mam zawsze kanapki z serem.
13: Leci się na przerwie do Biedronki.
14: I gotowe?
15: Smaczny i pożywny lunch w czasie przerwy? W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji na popołudniowe przekąski. Lunchboxy, zapiekanki, tortille, hot dogi, hummusy, mini pizze i wiele więcej. I gdy ktoś zapyta co dziś na lunch? Odpowiedź jest prosta. Dania gotowe z Biedronki.
16: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
17: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: To był Robin Gibb i Juliet, wielki solowy hit artysty z początku lat 80. Pora na zaproszenia. Dziś i jutro od godziny 20 do 24 prywatka, a w niedzielę zapraszam na spotkanie z muzykami, którzy kochają zespół The Beatles, i właśnie legendarna czwórka z Liverpoolu będzie głównym tematem naszej specjalnej niedzielnej audycji. Czyli muzycznego
1: niedziela
0: alfabetu.
1: O godzinie 15:00, tak jest, zapraszamy i na koniec zaglądamy jeszcze do kalendarza muzycznego. Artysta ukrywający się pod pseudonimem Black właśnie 18 września 1987 roku wydał swój debiutancki album pod tytułem Wonderful Life.
0: Tytułową piosenką kończymy dzisiejszą przebojową pocztę. Janek zostaje z Państwem jeszcze przez 3 godziny.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta. Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. A teraz 2,99 za kilogram.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bee Gees.

0: Radio Plus, Warszawa.
1: Morawiecki wygrywa z Kaczyńskim. Chodzi o stanowisko wicemarszałka dla swojego polityka. Premier Donald Tusk jest już w Kijowie. Został przywitany przez Wołodymyra Zełenskiego. Ogromny pożar w Kujawsko-Pomorskiem. Palą się butle z gazem w zakładowej suszarni. Minęła 13. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Mateusz Morawiecki wygrał z Jarosławem Kaczyńskim starcie o fotel dla swojego polityka. Marcin Horała, zgłoszony przez klub byłego premiera Rozwój Plus, został wybrany na wicemarszałka Sejmu. Głosowanie przegrał drugi kandydat na to stanowisko, Marcin Ociepa z PiSu. Horała, czyli jeden z rozłamowców z PiSu, deklaruje chęć współpracy z dawnymi partyjnymi kolegami i zapewnia, że nie bierze sobie do serca uszczypliwości ze strony PiSu.
2: Ja jako wicemarszałek będę służyć, na ile to stanowisko pozwala, i w ramach oczywiście uprawnień wszystkim posłom, a w wymiarze politycznym całej opozycji, bo jestem politykiem opozycji, w tym i Prawu i Sprawiedliwości. Chyba dzisiaj są jakiś wybuch chwilowej emocji, ale staram się do tego podchodzić ze zrozumieniem. Emocje opadną i będziemy mogli razem pracować.
1: Dla prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego decyzja sejmowej większości oznacza jedno, że Rozwojowi Plus Morawieckiego jest blisko do koalicji rządowej.
3: Dzisiaj panu Morawieckiemu i jego towarzyszom jest bliżej do obecnego rządu, do koalicji 13 grudnia niż nas, no bo oni byli w stanie się porozumieć, my oczywiście nie.
1: Kandydaturę Horały poparli posłowie rządzącej koalicji, a zaraz po wyborze nowy wicemarszałek zapowiedział, że Rozwój Plus chce złożyć wniosek o odwołanie Marcina Kierwińskiego z funkcji ministra spraw wewnętrznych. Jest już w Kijowie. Premier Donald Tusk przywitany przez Wołodymyra Załęskiego. Ukrainę i nas wszystkich czekają ciężkie i trudne miesiące, więc warto pokazać w takiej chwili solidarność, podkreślił szef polskiego rządu. Donald Tusk weźmie udział w szczycie Karpackiej Inicjatywy Integracyjnej. W planach nie tylko spotkanie z Wołodymyrem Załęskim, o czym donosi z Kijowa nasz korespondent Ołek Biłecki.
4: Premier Polski przeprowadzi szereg spotkań, w tym z premierem Słowacji Robertem Fico. O tym poinformował sam Donald Tusk, dodając, że Polska będzie nadal zabiegać o wzmocnienie sankcyjnych presji na Rosję. W ocenie premiera Słowacja tradycyjnie wybiera bardziej ostrożne podejście do takich kwestii. Szef rządu także podkreśla, że Polska musi szykować się do różnych scenariuszy, ponieważ zagrożenie prowokacji ze strony Rosji jest realne i może do tego dojść w każdej chwili. Nieoficjalnie, według moich informacji, premier weźmie udział w szczycie inicjatywy karpackiej zorganizowanej przez ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, więc nie będzie to wizyta do stolicy Ukrainy. Kijów, Ołek Biłecki.
1: Tymczasem Rosja znów atakuje ukraińską kolej. Jedna osoba nie żyje, a co najmniej 6 zostało rannych w ataku na pociąg w obwodzie charkowskim. Ogromny pożar w Kujawsko-Pomorskiem. Ogniem zajęły się butle z gazem w zakładowej suszarni w miejscowości Osięciny. Na miejscu pracuje 12 zastępów strażaków.
5: Na tę chwilę trzy zbiorniki pozostały całe. W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały 2 osoby. Jedna z nich doznała poparzeń i została przekazana pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego. Druga osoba jest przytomna i kontaktowa. Znajduje się pod wpływem zdarzenia i również pozostaje pod opieką służb medycznych.
1: Mówi Patryk Wojciechowski z Radziejowskiej Straży Pożarnej. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu ognia. Uwaga kierowcy, droga krajowa nr 62 przez najbliższe godziny będzie zablokowana.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Zabytkowa starówka w Piotrkowie Trybunalskim odzyskuje dawny blask. Miasto pozyskało kolejne miliony na odnowienie starych i zniszczonych kamienic.
6: Ten jeden budynek wybitnie straszy. On jest niezamieszkany, on jest po pożarze. I jest piękny, bo widać, jakie ma dekoracje piękne.
7: Powiedziała mi mieszkanka piotrkowskiej starówki. Takich zaniedbanych budynków jest o wiele więcej. Dzięki dotacji z Urzędu Marszałkowskiego miasto wyremontuje kilka z nich.
8: Będzie obejmowało rewitalizację kamienicy przy Jozoryńskiej 12 i Grodzkiej 1 i Grodzkiej 3.
7: Mówi prezydent miasta Juliusz Wiernicki, który zapewnia, że takich inwestycji będzie więcej.
6: Czekamy na to.
7: Efekty mają być widoczne w ciągu kilku lat.
1: O czym informował Rafał Różycki.
9: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Wystartował Europejski Tydzień Mobilności. W Warszawie trwa konferencja o zrównoważonym transporcie, były ciasteczka z komunikacyjną wróżbą, rozdawane na węźle Młocinę, czy propozycje miejsc na spacer, do których da się dojechać koleją. Ale kumulacja jutro na Placu Centralnym. Będą zawody motorniczych i komunikacyjna historia, mówi Tomasz Kunert z Zarządu Transportu Miejskiego.
10: Będą autobusy z kolekcji Miejskich Zakładów Autobusowych Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej, będą tramwaje z kolekcji tramwajów warszawskich, te, których już dziś nie możemy spotkać w normalnych kursach. Teraz będzie można je zobaczyć wszystkie w jednym miejscu na torach.
9: We wtorek z kolei będzie dzień bez samochodu i darmowe przejazdy komunikacją miejską. Kierowcy i pasażerowie autobusów muszą też przygotować się na weekendowe utrudnienia. Dziś wieczorem rozpocznie się remont nawierzchni ulicy Szwoleżerów. Autobusy linii 108 i 162 pojadą objazdem ulicami Łazienkowską i Czerniakowską. Zmiany zaczną obowiązywać około 22 i potrwają do końca kursowania autobusów w niedzielę. Pochmurno z przejaśnieniami, bez opadów, maksymalnie 22 stopnie będą na warszawskich termometrach. Wiatr umiarkowany do silnego z południa i południowego zachodu, barometr korzystny, a ciśnienie jest umiarkowane w stolicy, bo 1014 hektopaskali na barometrach.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Na w Radio Plus już teraz instrumentalnie Jan Hammer. To dzień dobry, Janek Pasterski. Jest 6 po 13.

0: czas nas uczy pogody, to się zgadza. Na przykład pogody na grzyby. Dobra, taka ostatnio jest pogoda na grzyby i sezon na grzyby też w pełni otwarty. W Radio Plus również mamy taki sezon i zapraszamy do zabawy, w której rozdajemy Wam airfryery w prezencie. Fajne urządzenie do gotowania, szybkiego, zdrowego, beztłuszczowego w zasadzie i oszczędnego. Gdyby ktoś miał ochotę na takie urządzenie, już od poniedziałku kolejna partia. A co zrobić, żeby załapać się do zabawy? Wejść na radioplus.pl i napisać Wam, jakie są Wasze kulinarne przepisy na potrawy z grzybów. Może macie jakiś swój ulubiony przepis i chcielibyście się nim podzielić.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
7: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
8: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
9: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
8: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
9: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
8: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
10: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
11: GWM. Go with more.
12: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
13: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
14: Mamo, ratunku, swędzi mnie cała głowa.
15: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
16: Raz, dwa, trzy.
15: I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
13: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
17: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
18: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
19: Pani Celinka wie, co jest super.
20: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
19: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite, kup 1 z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bee Gees.

No i sięgnęliśmy gwiazd. Stars to Simply Red, a w kalendarzu świąt nietypowych. O, pięknie dzisiaj. Dzień pierwszej miłości. Proszę bardzo, czasami się okazuje, że ta pierwsza miłość to jest ta jedyna miłość.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestium. Plaza Warszawa, ulica Modlińska 206.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Dedeli. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych. A dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na Ciebie przez dwa dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Dedeli. Więcej na develia.pl.
7: Develia. Dobrze być w domu.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie paczkowane sałaty, miksy sałat i lunchboxy Vital Fresh. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
1: Po reklamie.

0: Bon Jovi Always. To na koniec tej godziny, to prawie 14 w Radiu Plus. Za chwilę wiadomości.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama. Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
3: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone Luzem, cena przed obniżką 4,49. A teraz 2,99 za kilogram.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Rowerowe wyprawy, spacery nad jeziorami, odkrywanie zabytków czy relaks w spa. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Więcej na mazury.travel. Czekamy na Ciebie.
2: Po reklamie.
7: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czesław Niemen.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus. Rekordowo wysokie ceny paliw. Prezydent i rząd mają swoje pomysły na obniżki. Wprowadzili na rynek 3 tony marihuany, wyrok dla ponad 30 osób. Wielkie ćwiczenia pod Łomżą, w akcji ponad 200 strażaków. Jest 14. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Posłowie zdecydowali. Prezydent ma własne pomysły, a kierowcy pytają, kiedy taniej zatankowanie. Sejm ponownie uchwalił podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Pieniądze z tej daniny mają sfinansować program osłonowy ceny paliwa niżej, czyli obniżyć koszty tankowania, które zaliczają kolejne rekordy. Nie wiadomo, co z ustawą zrobi prezydent, gdy przepisy trafią na jego biurko. Sam składa własny projekt w tej sprawie. Jan Grabiec z Koalicji Obywatelskiej apeluje do Karola Nawrockiego o podpis.
1: Możemy te ceny obniżyć lokalnie u nas w Polsce, ale potrzebujemy do tego przepisów ustawy. Jeśli prezydent ją zawetuje albo skieruje do Trybunału, zablokuje wejście jej w życie, no nie będzie możliwości obniżenia cen paliw. To jest odpowiedzialność prezydenta przed Polakami.
0: Prezydencki projekt wprowadza ustawowe ograniczenie marż koncernów paliwowych. Zdaniem Norberta Kaczmarczyka z PiS-u to lepsza propozycja.
2: Propozycja prezydenta powinna być brana pod uwagę, nie powinna być mrożona, powinna być w konsensusie budowana zgoda, jeżeli chodzi o wsparcie polskich obywateli, jeżeli chodzi o ceny paliw.
0: Ceny paliw na stacjach już są rekordowo wysokie i będą nadal rosły w przyszłym tygodniu. Benzyna przebije barierę 8 zł za litr, a diesel 9 zł, przewidują analitycy epetrol.pl. Wprowadzili na rynek ponad 3 tony marihuany o wartości 80 milionów złotych. Od 2 do ponad 8 lat więzienia ponad 30 osób usłyszało w poznańskim sądzie wyrok w sprawie produkcji, przemytu i handlu narkotykami. Część ze skazanych jest związana z środowiskiem pseudokibiców Lecha Poznań.
3: Uważam, że wyrok nie jest surowy, tylko wyrok jest sprawiedliwy. Przecież jakie są skutki społeczne tej plagi, która jest obecnie? Tutaj oskarżenie akurat zajmowali się głównie marihuaną. Od tego się zwykle zaczyna. W tej chwili wydaje mi się, że nie czas i miejsce, żeby sobie lekceważyć, czy takie podejście też do narkotyków, ponieważ widzimy, że jest to coraz szerszy problem społeczny.
0: Komentował prokurator Jacek Szymanowski. Według ustaleń grupa działała od 2014 do 2021 roku w Polsce, Holandii i Hiszpanii. Problemy pasażerów. Odwoływane są kursy łódzkiej kolei aglomeracyjnej. Powodem są usterki w oprogramowaniu nowo zakupionych pociągów PESA. Awaria zagraża bezpieczeństwu, dlatego wadliwe składy zostały wycofane z użytku. Z pasażerami i przewoźnikiem rozmawiał Grzegorz Mnich.
4: Pani czeka teraz.
5: Ja czekam, czekam.
6: Czekamy, no.
5: Wiadomo, że utrudnia, nie? Chciała czekać na drugi, na trzeci, nie?
4: Tak to dzisiaj wygląda.
5: Tak, tak, tak.
7: W niektórych składach nowych pociągów ELF nie zamykają się drzwi, wyjaśnia Iwona Borowińska z łódzkiej kolei aglomeracyjnej.
8: W związku z powtarzającymi się problemami technicznymi nowych pociągów PESA ELF 3.0 byliśmy zmuszeni wycofać te pojazdy z ruchu.
7: Dziś odwołanych zostało 19 połączeń.
0: Również w kolejnych dniach pasażerowie muszą liczyć się ze zmniejszeniem liczby połączeń.
9: Wiadomości Radia Plus.
0: Wielkie ćwiczenia ponad 200 strażaków w regionie łomżyńskim, a w scenariuszu akcja gaszenia ponad 20 hektarów płonącego lasu.
10: Na odbiorze do 11.
11: Posłuchaj siły i środki niewystarczające na miejscu pożar wielkopowierzchniowy lasu. Zadysponuj drugi odcinek bojowy na miejsce działań. Jak mnie zrozumiałeś, odbiór.
12: Przygotowujemy się do realnych zdarzeń. Po to usprawniamy swoje działania podczas takich ćwiczeń. Im więcej tego potu, którego wylejemy na ćwiczeniach, tym mniej podczas działań. To chcemy osiągnąć. Współpracę z Państwową, z Ochotniczą Strażą Pożarną i szybka reakcja.
0: Zaznacza Paweł Kopczewski, dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej. W kilkugodzinnych ćwiczeniach Leśny Front wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt, m.in. drony.
13: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Choć w Warszawie posługiwał zaledwie 16 miesięcy, na stałe wpisał się w historię miasta. Przed domem arcybiskupów warszawskich przy ulicy Miodowej arcybiskup Adrian Galbas poświęcił popiersie świętego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, mówi matka generalna założonego przez Szczęsnego Felińskiego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, siostra Małgorzata Burek.
14: Tak naprawdę spełniło się nasze marzenie, żeby tu przed domem arcybiskupów był wizerunek świętego Zygmunta. Mieszkał tu w tym domu 16 miesięcy. To wystarczyło tak naprawdę do uświęcenia.
13: Wraz z popiersiem poświęcono także ikony świętego arcybiskupa Zygmunta i kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zawisną w kaplicy biskupów warszawskich. W Świątyni Opatrzności Bożej były wczoraj uroczystości pogrzebowe księdza Stanisława Małkowskiego, działacza opozycji demokratycznej i kapelana Solidarności. Mszy świętej przewodniczył metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas.
4: Ksiądz Stanisław należał do grona wybitnych kapłanów archidiecezji warszawskiej, ludzi gorliwych, pracowitych, wierzących, takich, którzy byli jakby otwarte okno, przez które do wielu ludzkich serc mogło dotrzeć światło Ewangelii, przynosząc ciepło i blask.
13: Ksiądz Stanisław Małkowski został pochowany na Powązkach Wojskowych. Czasem chmury, czasem słońce, bez opadów. Taka pogoda dziś w Warszawie. Wiatr umiarkowany do silnego z południa i południowego zachodu. Umiarkowane ciśnienie 1014 hektopaskali. Na termometrach 22 stopnie, a biometr nam sprzyja.
9: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
6: I w głośnikach już teraz Celine Dion. Dzień dobry, Janek Pasterski, 6 po 14.

0: Jeśli zbliżający się weekend i piątek mogą jakoś brzmieć, to to było to brzmienie właśnie Madonna i True Blue w Radiu Plus, a my cały czas zapraszamy Was do wspólnej zabawy, do grzybozbierania na grzyby z Radiem Plus, ale nie pytamy Was o tajne miejsca, w których te grzyby zbieracie, natomiast pytamy o przepisy kulinarne z użyciem grzybów. No, najfajniej oczywiście zebrać samemu i później coś samemu z tego przyrządzić. Jeśli tak właśnie robicie i macie jakiś fajny przepis, to podzielcie się nim na radioplus.pl. Warto, bo już od poniedziałku wracamy z rozdawaniem Wam airfryerów. Bardzo sympatycznych urządzeń, w których gotuje się zdrowo, szybko, przyjemnie i oszczędnie. Radioplus.pl, tam zapraszamy. Opiszcie swój przepis z użyciem grzybów leśnych. A muzycznie za chwilę Krzysztof Krawczyk.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do Bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
4: Co robimy w sobotę, 19 września?
5: Idziemy do fabryki Norblina, która świętuje 5. urodziny.
4: Ciekawe, jakie będą atrakcje.
5: Animacje dla dzieci przygotowane przez Smart Kids Planet, konkursy z nagrodami, wyjątkowy koncert z udziałem gości specjalnych. Wystąpią Igor Herbut, Ania Karwan, Paula Roma, Kacper Andrzejewski i Liwka.
4: A w niedzielę?
5: Zabawa pod hasłem Retro. Warsztaty, animacje, darmowe zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina i potańcówka z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.
4: Fabryka Norblina. Chcemy, żebyś dobrze się bawił.
6: Cześć, tu Mandaryna. Zapraszam Cię do mojej szkoły tańca MDS, gdzie nauczysz się tańczyć hip-hop, choreo, high heels. Znajdziesz nas na Ursynowie w Kobyłce, Grójcu, Sochaczewie. Pakuj buty, zabierz uśmiech i tańcz razem z nami. Wszelkie info znajdziesz na naszym Instagramie. MDS Dance Studio.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestion. Plaza Warszawa, ulica Modlińska 206.
9: Taka noc zdarza się tylko raz w roku. 15. noc w Instytucie Lotnictwa. Europejska Noc Nauki. Zapraszamy 25 września od 17 do 23. Szczegóły na nocwinstytucielotnictwa.pl. Wstęp wolny.
10: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
11: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
12: A w Brikomanie sprawdzałeś?
11: No nie, ale...
12: Ale co?
11: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
12: A to zobacz ten.
11: No rzeczywiście.
13: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
14: Castorama!
15: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
14: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem...
17: Brrr.
2: Postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
16: Kochanie, teraz jest idealnie.
17: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
18: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Od 7 do 19 września Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
5: Bo teraz w Auchanu przy zakupie kawy mielonej Lavazza Qualita Oro 250 gramów druga 60% taniej. Promocja 18 i 19 września. A do tego w Auchanu nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smeg z rabatem do 76%. Rób zakupy w Auchanu, zbieraj naklejki i zgarniaj zniżki na akcesoria Smeg. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
7: Stał też wrześniowe 20-lecie. Torwar, Warszawa, 4 marca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Warszawa, Torwar, 4 marca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
8: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
9: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
8: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, kastąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
10: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już jutro o 20 w TVP2 i TVP VOD.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Włączamy niskie ceny.
13: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
14: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
15: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
16: Raz, dwa, trzy.
15: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
13: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
17: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje. 1 kilogram. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego. Wesoły kurnik. 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestium. Plaza Warszawa, ulica Popularna 70.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Albano i Romina Power.

0: Hold the Line. To na koniec tej godziny, a zbliżamy się do 15 w Radio Plus. Już za chwilę wiadomości.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
8: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Dedeli. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych. A dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na Ciebie przez 2 dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
9: Develia. Dobrze być w domu.
10: Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 35 zł. To proste. Od piątku 18 do soboty 19 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 21 do soboty 26 września przy zakupach za minimum 299 zł. Tak, cały tydzień na wykorzystanie vouchera. I to jest sposób na więcej radości. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
11: Rowerowe wyprawy, spacery nad jeziorami, odkrywanie zabytków czy relaks w spa. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Więcej na mazury.travel. Czekamy na Ciebie.

0: 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo w delikatesach Centrum.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Rozmowa o bezpieczeństwie trwała blisko 3 godziny. Prezydent spotkał się z szefem MON-u. Odmówił złożenia wyjaśnień kierowca polskiego autokaru po wypadku na Węgrzech. Jan Urban odmładza kadrę. Znamy listę powołanych na najbliższe mecze. Jest 15, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Rozmawiali prawie 3 godziny. Zakończyło się spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z szefem MON-u Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generałem Kukułą. Rozmowa dotyczyła bieżącej sytuacji bezpieczeństwa i współdziałania najważniejszych instytucji państwa. Spotkanie odbyło się w Pałacu Prezydenckim przed wylotem Karola Nawrockiego do USA. Przed pałacem jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
4: Tak jestem, dzień dobry.
3: Mateuszu, dlaczego prezydent zdecydował się na takie spotkanie właśnie teraz?
4: Przede wszystkim ze względu na serię zdarzeń związanych z rosyjskimi atakami na Ukrainę coraz bliżej polskiej granicy. W ostatnich dniach mieliśmy m.in. uderzenia odrzutowych dronów w bezpośredniej bliskości Polski, a także znalezienie na polskim wybrzeżu rosyjskiego drona z głowicą bojową. Dziś Władysław Kosiniak-Kamysz mówił w Sejmie, że nie są to już pojedyncze zdarzenia, ale element rosyjskiej strategii. Prezydent przed rozmową zapoznał się również z informacjami przekazanymi polskim władzom przez szefa CIA. Teraz Biuro Bezpieczeństwa Narodowego na podstawie tych informacji i dzisiejszego spotkania ma przygotować rekomendacje dotyczące dalszych działań systemowych.
3: To był Mateusz Gołębiewski. Dziękujemy. Śledczym nie chciał nic powiedzieć. Węgierski sąd przedłużył do 18 grudnia tymczasowy areszt dla polskiego kierowcy autokaru, który w sierpniu uległ katastrofie na autostradzie M3. Taką informację otrzymała krośnieńska prokuratura, która zajmuje się tragedią. Do Polski nadal spływają kolejne materiały ze śledztwa prowadzonego na Węgrzech.
5: Wśród tych dokumentów dostarczony został również protokół przesłuchania polskiego kierowcy, z którego wynika, że kierowca odmówił złożenia wyjaśnień w sprawie.
3: Informuje Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie. Według węgierskich śledczych kierowca najprawdopodobniej zasnął za kierownicą z powodu zmęczenia. Autokar zjechał przez pas awaryjny na skarpę i przewrócił się na bok. Zginęło 12 osób, a 10 trafiło do szpitali. Autokar wracał do Polski z pielgrzymki do Medjugorje. W wiadomościach hiszpańska Ceuta. Rozpoczęła się operacja przeprowadzania setek migrantów z plaży do portu. Według mediów w nowym miejscu pobytu jest ponad 1,5 tysiąca miejsc. Tymczasem na plażach ma koczować ponad 3 tysiące migrantów. Przebywają tam od czasu masowego przedarcia się z Maroka. Pod koniec lipca do hiszpańskiej eksklawy dotarło ponad 70 tysięcy osób.
2: Wiadomości Radia Plus.
3: Jan Urban odmładza kadrę. Poznaliśmy dziś zawodników powołanych na najbliższe mecze reprezentacji. Na liście nowe twarze jak Wojciech Mońka czy Wiktor Nowak. Po dłuższej przerwie do kadry wracają też Kacper Urbański i Tymoteusz Puchacz. Polska rozpocznie zmagania w dywizji B Ligi Narodów za tydzień w piątek. Zdaniem Tomaszewskiego najbliższe 4 mecze to będzie być albo nie być dla Jana Urbana.
6: Okres kwarantanny minął, katastrofa była i klęska selekcjonerów i sztabu szkoleniowego ze Szwecją i w tej chwili muszą, czy im się to podoba, czy nie, muszą awansować do dywizji A. Po tych 4 meczach już będzie pewien pogląd na tę sprawę.
3: Mówił Jan Tomaszewski. Za tydzień Polska zagrał siebie z Bośnią i Hercegowiną. W najbliższej serii spotkań Ligi Narodów czekają nas jeszcze mecze ze Szwecją, Rumunią i z Bośnią i Hercegowiną na wyjeździe.
7: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Warszawa idzie na wojnę z reklamozą. W stolicy ruszyły konsultacje społeczne w sprawie uchwały krajobrazowej. Nowe przepisy określą zasady umieszczania reklam i szyldów w przestrzeni miejskiej. Wprowadzą równe zasady dla przedsiębiorców, mówi dyrektor Stołecznego Biura Architektury Bartosz Rozbiewski.
8: Każdy ma prawo oczywiście się reklamować i te swoje działalności zaznaczać, ale w takim równym, sprawiedliwym dostępie, bez przekrzykiwania się, bez epatowania elementami agresywnymi i ścigania się na przykład na wielkość nośników.
7: Konsultacje potrwają do połowy października. Stołeczny Ratusz chce, by uchwała krajobrazowa weszła w życie jeszcze w tym roku. Andrzej Gołota wraca na ring, tyle że tym razem bez rękawic, sędziego i 12 rund. Jego ringiem będzie scena, a o jego historii opowiedzą studenci Akademii Teatralnej w Warszawie w spektaklu zatytułowanym Bił sobie Andrzej.
9: Nie jest to spektakl stricte biograficzny. Bardziej skupiamy się na tych wydarzeniach i na tych naszych jakichś fantazjach na temat postaci, które pojawiały się w życiu Andrzeja Gołoty, żeby opowiedzieć jakoś szerzej o pewnej presji sukcesu, o tym, co to znaczy wygrywać, przegrywać, mieć na sobie jakąś ogromną ogromną presję oczekiwań.
7: Mówiła dramaturżka Julia Nowak, premiera spektaklu dziś w Teatrze Collegium Nobilium. 22 stopnie maksymalnie, korzystny biometr i na niebie trochę słońca, ale też trochę chmur, choć padać nie powinno. Umiarkowane ciśnienie, barometry pokazują w Warszawie 1014 hektopaskali, wiatr umiarkowany do silnego z południa i południowego zachodu.
1: I to już godzina 15. Ja mówię dzień dobry, Janek Pasterski, a po angielsku przywita się teraz także Lionel Richie. Hello.

0: Zrobiło się wyjątkowo rock'n'rollowo. Electric Light Orchestra, Rock and Roll is King i takich rock'n'rollowych numerów na pewno nie zabraknie także dzisiaj i jutro w prywatce z Radiem Plus od 20 do północy. Marek Sierocki będzie dla nas miksował, natomiast niedziela to jest muzyczny alfabet Marka Sierockiego. O 15 będą goście, będzie Paweł Błędowski i Łukasz Jemioła. A rozmowa będzie dotyczyła legendarnej czwórki z Liverpoolu, czyli Beatlesów. Oni też przecież mieli wszakże sporo rock'n'rollowych numerów. Panowie zaśpiewają trochę Beatlesowskiej klasyki, ale pojawią się również ich kompozycje. Zapraszamy serdecznie.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion.

0: Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestune T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestune każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestune. Plaza Warszawa, ulica Modlińska 206.
1: Uwaga, łowcy stylu i okazji! Już 25 września od 9 przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej i odwiedź największy sklep TK Maxx w Europie. Odkryj 4 piętra pełne markowych produktów dla całej rodziny i domu do 60% taniej. Będą czekać na Ciebie znani goście, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i mnóstwo niespodzianek. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Widzimy się 25 września od 9 w TK Maxx Marszałkowska.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Ja tam zawsze śpię na boku.
4: A ja jeżdżę bokiem na skuterze, Kaczuszko.
3: Mi to bokiem wyszedł urlop z teściową.
5: Chyba nie myślicie, że powiem wam, co robię na boku.
6: Dobra, dobra, bez przesady. Każdy ma coś na boku, a ja w na boku po prostu gram.
3: Na boku, w Teatrze Kamienica.
4: Premiera już 15 września.
5: Kup bilet na www.teatrkamienica.pl.
7: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
8: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
9: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
8: Twoja definicja dobrego snu.
10: Warszawo, używaj uroków miasta, każdej wolnej chwili i samochodu, który pasuje do Twojego życia. Dni otwarte samochodów używanych od 21 do 26 września. Toyota Vola, Toyota Włochy i Toyota Professional Wesoła. Pewna historia, gwarancja, atrakcyjne finansowanie, samochody dostępne od ręki, specjalne bonusy przygotowane tylko na dni otwarte. Nie trać czasu na szukanie, zacznij używać. Szczegóły na www.toyotawłochy.pl.
11: Po reklamie.
12: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowa.

Przyjemne jazzowe brzmienie Shade i Smooth Operator. Piątek, piąteczek, piątunio i weekend się zbliża wielkimi krokami, a jak weekend, to na przykład można się wybrać na grzyby, prawda? Jutro z samego rana mieć taki fajny początek soboty. Swoją drogą przez cały najbliższy tydzień trwa jeszcze nasza zabawa właśnie na grzyby z Radiem Plus, w której codziennie rozdajemy wam po airfryerze. Gdyby ktoś miał ochotę na takie urządzenie, to już teraz na naszej stronie internetowej na radioplus.pl można nam napisać, jaki jest wasz kulinarny przepis, którym chcielibyście się pochwalić. Co dobrego z grzybów robicie? Dajcie znać, czekamy na radioplus.pl.

0: Mylène Farmer to za nami, a przed nami za chwilę duet Sarah Brightman i Andrea Bocelli.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert. Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: Cześć, kochanie.
6: Co chcecie na obiad?
7: Cebulę z
8: pire. Pierogi z serem.
9: Makaron carbonara.
10: Fasolka po bretońsku.
6: Kochani, to nie jest restauracja.
10: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
6: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
11: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
12: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
13: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Po reklamie.
15: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Skaldowie.

0: Bardzo dziękuję za dzisiejsze piątkowe spotkanie. Dobrej reszty dnia życzę, Janek Pasterski, i zapraszam jutro od 8 rano.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus, Warszawa.
1: Bardzo konstruktywna. Szef MON-u po rozmowie o bezpieczeństwie z prezydentem. Poseł Wojciech Król z zarzutami korupcyjnymi nie przyznaje się do winy. Poznaliśmy polskiego kandydata do Oscara. To ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego. Jest 16, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. To była bardzo konstruktywna rozmowa. Tak szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz podsumowuje spotkanie w Pałacu Prezydenckim. Rozmowa Karola Nawrockiego z ministrem obrony i szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego dotyczyła kwestii bezpieczeństwa w kontekście ostatnich działań Rosji. Dużo czasu poświęcono też tematowi utworzenia stałej bazy wojsk USA w Polsce. Konferencji szefa MON-u w Sejmie słuchał nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
2: Tak, jestem, dzień dobry.
1: Mateuszu, jakie informacje w tej sprawie zdradził wicepremier?
2: Szef MON przekazał, że baza będzie kosztowała nas kilkanaście miliardów złotych, ale jest to inwestycja w polskie bezpieczeństwo. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że docenia dobre relacje Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem, ale powodzenie projektu wymaga współdziałania prezydenta, rządu i parlamentu. Czego przykładem było dzisiejsze spotkanie, podkreślał wicepremier.
3: Wierzę, że ten format będzie możliwy do kontynuowania. On moim zdaniem może przynieść dużo pozytywnego, też budowanie wspólnoty jedności w narodzie wokół bezpieczeństwa.
2: W przyszłą środę Władysław Kosiniak-Kamysz ma rozmawiać o stałej obecności wojsk USA w Polsce z szefem Pentagonu Pete'em Hegsethem.
1: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Wojciech Król usłyszał zarzuty o charakterze korupcyjnym. Poseł Koalicji Obywatelskiej nie przyznał się do winy. Śledztwo Prokuratury Europejskiej dotyczy podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Poseł usłyszał już 4 zarzuty, 2 w lipcu, a 2 dzisiaj. Ogień został opanowany, ale strażacy cały czas pracują na miejscu. To w Osięcinach w Kujawsko-Pomorskim. To po tym, jak wybuchło 12 zbiorników z gazem, wybuchł pożar na terenie suszarni zboża. 2 osoby zostały poszkodowane. Trwa akcja służb.
4: Obecnie sytuacja na miejscu zdarzenia wygląda tak, że jeden ze zbiorników przestaliśmy chłodzić, drugi jeszcze co jakiś czas jest sprawdzany pirometrem i nadal strażacy chłodzą go za pomocą działka wodnego. Teraz też tego, co tutaj na miejscu zdarzenia widać, funkcjonariusze policji i straży doprowadzają oględziny miejsca zdarzenia.
1: Relacjonuje z miejsca akcji Patryk Wojciechowski ze Straży Pożarnej z Radziejowa. 2 poszkodowane osoby trafiły do szpitala. Droga krajowa nr 62 była zablokowana. Teraz policja kieruje ruch wahadłowo.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Poznaliśmy polskiego kandydata do Oscara. Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego będzie walczyć o nominację w kategorii film międzynarodowy. Decyzję ogłosiła przed chwilą Komisja Oscarowa Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Ojczyzna miała swoją premierę w ramach konkursu głównego w Cannes, gdzie została doceniona za reżyserię.
5: Mimo sporej ilości chmur, słońce też daje, no chociaż może lepiej powiedzieć, dawało nam dzisiejszego popołudnia trochę radości. 21 stopni i teraz w Warszawie odczuwalna na poziomie 19. Wiatr umiarkowany, wieje z południowego zachodu, ciśnienie stabilne, wynosi 1014 hektopaskali, w nocy natomiast około 10 stopni. A jaka będzie sobota? Zapowiada się naprawdę całkiem. Będzie słońce, ale i trochę niegroźnych chmur i przyjemne 21 stopni. Natomiast w niedzielę może trochę przelotnie popadać.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
1: Jak to dobrze, że już piątek, prawda? Jarek Budnik, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. 7 minut po 16. Zapraszam na ostatni w tym tygodniu magazyn reporterów. Jutro w Warszawie Mundial Tramwajarzy. Na dziś intensywne treningi. Zajrzymy za kulisy tych mistrzostw i sprawdzimy, jak tramwajarki i tramwajarze się przygotowują.
2: 26 drużyn motorniczych z Europy, ale i z Melbourne, jedna przyjechała do nas. Tutaj na terenie zajezdni Annopol wszystkie drużyny złożone z dwóch zawodników, czyli motorniczej i motorniczego, plus trener i opiekun, mają szansę po pierwsze zapoznać się z konkurencjami, które będą jutro na zawodach punktowane, ale też przede wszystkim mają okazję zapoznać się z naszymi tramwajami, które będą brały udział w zawodach, czyli Pesa Swing i Hyundai, tak żeby jutro jak najlepiej mogli wykonać swoje konkursowe przejazdy.
1: Gdyby Państwo chcieli się wybrać na jutrzejszą imprezę, szczegóły już za chwilę, z tego co wiem, to bardzo widowiskowa jest to konkurencja, te wszystkie rzeczy, które się będą odbywały na torach ulicy Marszałkowskiej. Później opowiemy Państwu o nadchodzącej jesieni, no a co się z tym wiąże? Oczywiście krótszy dzień i słabsza widoczność na drodze, szczególnie pieszych.
3: Pieszy, który ma na sobie element blaskowy, jest dla kierowcy znacznie lepiej widoczny, a to daje mu więcej czasu na bezpieczną reakcję. O ile używanie elementów odblaskowych po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązkowe, o tyle w obszarze zabudowanym już nie. Jednak pomimo to zachęcamy, aby odblask mieć przy sobie, również poruszając się w obszarze zabudowanym. W miastach jest również wiele miejsc nieoświetlonych, a duży ruch uliczny i oślepiające światła aut nie pomagają kierowcy dostrzec pieszego.
1: No właśnie. O tym, jak bardzo ważne jest noszenie odblasków, przypomnimy Państwu za kilkanaście minut. No i jak zawsze przed 17 posłuchamy najświeższych wiadomości wprost z Watykanu. Jarek Budnik, zapraszam na magazyn reporterów w rytmie wydarzeń w Radiu Plus Warszawa na 96,5 FM.

0: Grupa Cars i Drive w sam raz na takie, no już odrobinę wolniejsze piątkowe popołudnie, 13 minut po 16. Drodzy Państwo, trwają intensywne przygotowania do europejskich mistrzostw motorniczych. Wciąż trwają treningi reprezentacji z 26 krajów w zajezdni Annopol. Przyglądał im się Piotr Lędzion.
1: Dziś odwiedzamy zajezdnię Annopol, gdzie trwają przygotowania do europejskich mistrzostw motorniczych. Ze mną jest Witold Urbanowicz, rzecznik tramwajów warszawskich. Co dzisiaj się tutaj dzieje?
2: Gościmy na terenie zajezdni Annopol 26 drużyn motorniczych z Europy, ale i z Melbourne. Jedna przyjechała do nas. Tutaj na terenie zajezdni Annopol wszystkie drużyny złożone z dwóch zawodników, czyli motorniczej i motorniczego, plus trener i opiekun, mają szansę po pierwsze zapoznać się z konkurencjami, które będą jutro na zawodach punktowane, ale też przede wszystkim mają okazję zapoznać się z naszymi tramwajami, które będą brały udział w zawodach, czyli Pesa Swing i Hyundai, tak żeby jutro jak najlepiej mogli wykonać swoje konkursowe przejazdy.
1: No właśnie, przejazdy konkursowe, jakie zadania stoją przed tymi drużynami, czy one mają jakieś przełożenie na rzeczywiste potrzeby codziennej pracy takiego motorniczego?
2: Oczywiście są takie konkurencje, które są bardzo widowiskowe, jak zbijanie tramwajem kręgli czy bilard tramwajowy, ale też mamy takie konkurencje, które stricte punktują precyzję jazdy, czyli coś, co jest w codziennej pracy bardzo, bardzo, bardzo ważne.
1: Z nami jest już nasza warszawska reprezentacja. Powiedzcie, jak przygotowywaliście się do tych zawodów?
3: Agnieszka.
4: Aleksander Błaszczak.
5: Joanna Widlińska.
4: Przygotowania mieliśmy przez całe wakacje, także myślę, że jesteśmy przygotowani profesjonalnie, ale co wyjdzie, to zobaczymy, że tak powiem, już jutro.
5: Nacisk chyba ogólny na wszystko. Nie było tak, że szczególnie na jedną konkurencję. Tym bardziej, że tak na dobrą sprawę nie znaliśmy wcześniej tych konkurencji i trenowaliśmy w ciemno.
1: A jak na co dzień wygląda Wasza praca w tramwajach warszawskich?
6: 14 rok w tramwajach. Dojeżdżam tutaj do pracy. Zawsze jest miła atmosfera na zajezdni. Nie ma stresu, każdy jeździ sobie, pilnuje to, co ma zrobić, także cierpliwości dużo potrzeba w tej pracy.
4: Ja pracuję od 10 lat w tramwajach.

0: to przygotowanie i damy sobie radę.
1: Każda zagraniczna drużyna ma tutaj swojego opiekuna z tramwajów warszawskich. Z nami jest reprezentacja Australii i opiekunka.
2: Kasia Jędral, jestem dyspozytorem na tej zajezdni.
1: Jak gościom spodobała się Warszawa?
2: Wrażenia są niesamowite z tego, co mówili. Powiedzieli, że ogólnie Warszawa, nasze tramwaje, wszystko jest czyste, piękne. Czują się tutaj bezpiecznie, naprawdę im się podoba.
1: A jakich nadzieje na zwycięstwo?
2: Oczywiście myślę, że będą pierwsi, właśnie przekonują naszego dyrektora, żeby kibicował im i warszawiakom, wiadomo, nie? Ale twierdzą, że wygrają.
1: Ta reprezentacja jest tutaj trochę w roli obserwatorów, bo Australia przygotowuje się do już światowych mistrzostw.
2: Dokładnie, oni są naszymi specjalnymi gośćmi. Są jedyną w zasadzie drużyną spoza Europy. Czy ja wiem, czy obserwatorami naprawdę są nastawieni na dość wysoką pozycję dzisiaj.
1: A z nami jest już przynajmniej część drużyny z Gorzowa. Przedstawcie się.
3: Marcin Pejski, trener.
4: Grzegorz Lechocki, motorniczy.
1: Jakie są wasze oczekiwania wobec jutrzejszych zawodów?
3: Znaczy, no myślę, że każdy z nas ma wysokie oczekiwania, tak? No ale zobaczymy, to wszystko zweryfikuje jutrzejszy konkurs. Zobaczymy, jakim wynikiem zakończymy. Oczywiście trzymamy kciuki za wszystkich i życzymy wszystkim wygranych. Najlepiej by było, gdybyśmy wszyscy zajęli pierwsze miejsce, no bo wiadomo, że ta praca motorniczego jest dosyć ciężką pracą, więc im wszystkim, tym, którzy się już tu pojawili na tym konkursie, oni są najlepsi, więc ja życzę im, żeby oni wszyscy zajęli pierwsze miejsce.
1: A czy te tramwaje, na których dzisiaj ćwiczycie, to są też takie, na jakich pracujecie w Gorzowie, czy jednak musicie przestawić się na inne maszyny?
4: Jeżeli chodzi o Hyundai, to dla nas to jest kosmos, zupełnie coś nowego, zresztą tylko Warszawa ma takie wagony w kraju. Jeżeli chodzi o PESy Swing, mamy PESy w Gorzowie, ale to są PESy Twist, one są o 2 człony krótsze, no trzeba się dostosować do tego, wyczuć te wagony, także cieszymy się, że możemy przejść przez ten trening.
1: No właśnie, bo teraz jest jesteście po treningu konkurencji zwanej kręglami. Jak wam poszło?
4: W porządku. Dzięki temu, że zaczęliśmy te kręgli, mogliśmy sobie też poza tym też inne aspekty sprawdzić, także jest fajnie.
5: Jest bardzo fajnie, no i jak państwo słyszeli, wielkie emocje. Oficjalne rozpoczęcie mistrzostw już jutro o godzinie 10:00. Warto z pewnością się wybrać na ulicę Marszałkowską i kibicować wszystkim reprezentantom bez wyjątku.
6: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
5: A za chwilę przypomnienie o tym, jak ważne jest noszenie w okresie jesiennym odblasków. Jak co?

0: Reklama.
1: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Winogrona czerwone 53% taniej. 6,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 września. Cena przed obniżką 14,99.
6: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
7: Premier ostrzega przed nasileniem rosyjskich ataków i zagrożeniem dla Polski. Alarmy RCB w związku z atakiem z powietrza. Jak się zachować? Najpierw uratowali turystę, a później weszli na rysy.
6: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
8: TVP. Widzimy się.
9: Uwaga, łowcy stylu i okazji! Już 25 września od 9 przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej i odwiedź największy sklep TK Maxx w Europie. Odkryj 4 piętra pełne markowych produktów dla całej rodziny i domu do 60% taniej. Będą czekać na Ciebie znani goście, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i mnóstwo niespodzianek. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Widzimy się 25 września od 9 w TK Maxx Marszałkowska.
10: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
11: Czyta lektor AI.
12: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
11: Z aplikacją. Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A filety śledziowe w oleju Lissner w słoiku. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz jedynie 9,99.
12: Stokrotka.
13: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.

0: Można było naprawdę westchnąć z zachwytu. Whitney Houston.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
0: Jest 16.30, a w naszym magazynie kolejny temat. Drodzy Państwo, świeć przykładem, noś odblaski i bądź bezpieczny. Właśnie to hasło, które warto sobie co roku przypominać, gdy dzień staje się coraz krótszy, bo zaczyna się bardzo trudny czas i dla pieszych, i dla rowerzystów. Więcej opowie Radosław Mizera.
2: Wcześnie zapadający zmrok, częste mgły i opady sprawiają, że widoczność na drodze jest znacznie ograniczona. W takich warunkach to właśnie elementy odblaskowe mogą uratować zdrowie, a nawet życie, przekonują uczniowie.
3: Noszenie odblasku wydaje mi się, że jest bardzo potrzebne, ponieważ zapewnia nam to większe bezpieczeństwo. Jesteśmy bardziej widoczni przez auta.
4: Zwiększa to naszą widoczność na pewno. Myślę, że tak jak koleżanka powiedziała, czujemy się przez to bezpieczniej.
5: Jest to ważne, żeby mieć odblaski, ponieważ to zwiększa nasze bezpieczeństwo, każdy nas może zobaczyć. Nosiłam kiedyś odblaski i nadal czasami noszę, jak jadę na przykład rowerem, gdzieś jest ciemno.
2: W takich warunkach nawet krótka droga może być ryzykowna, jeśli pieszy lub rowerzysta nie jest odpowiednio widoczny. Dlatego tak ważne jest stosowanie odblasków, prostych elementów, które znacząco zwiększają bezpieczeństwo i mogą zapobiec wypadkom, informuje podkomisarz Paulina Wołczyńska z policji.
6: Pieszy, który ma na sobie element odblaskowy, jest dla kierowcy znacznie lepiej widoczny, a to daje mu więcej czasu na bezpieczną reakcję. O ile używanie elementów odblaskowych po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązkowe, o tyle w obszarze zabudowanym już nie. Jednak pomimo to zachęcamy, aby odblask mieć przy sobie, również poruszając się w obszarze zabudowanym. W miastach jest również wiele miejsc nieoświetlonych, a duży ruch uliczny i oślepiające światła aut nie pomagają kierowcy dostrzec pieszego. Warto pamiętać o odblaskach także podczas poruszania się na rowerze. Rowerzysta powinien zadbać o prawidłowe oświetlenie roweru, a dodatkowy element odblaskowy na ubraniu czy też plecaku jeszcze bardziej poprawi jego widoczność. Szczególnie teraz, gdy warunki na drodze szybko się zmieniają, nie możemy zakładać, że kierowca zawsze nas zauważy.
2: Używanie odblasków po zmroku poza obszarem zabudowanym to obowiązek każdego uczestnika ruchu drogowego. Dariusz Piątek z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.
7: Nie ma tygodnia, nie ma dnia, żebyśmy nie czytali o tym, że ktoś został potrącony, że ktoś zginął pod kołami. A już najgorsze przypadki to wtedy, kiedy na przejściu dla pieszych wydaje nam się, że mamy pierwszeństwo, wchodzimy i nagle jest pisk, uderzenie. I nas nie ma po prostu. I myślę, że to powinno przekonać do noszenia odblasków, żebyśmy dali szansę sobie na przeżycie, a kierowcy na zobaczenie nas. Bo nie jest filozofią założyć czarną kurtkę, czarne spodnie, czarne buty, kaptur na głowę, słuchawki w uszy, żadnego odblasku i iść. Prosimy się w tym momencie tak naprawdę o przykre zdarzenie, o potrącenie, o wypadek, czasami ze skutkiem śmiertelnym, czasami przeżyjemy, tylko co po tym przeżyciu? Kalectwo do końca życia, więc warto, jeszcze raz podkreślam, warto po prostu mieć coś odblaskowego ze sobą.
2: Wystarczy niewielki element, brelok, opaska czy kamizelka, aby stać się widocznym i bezpieczniejszym uczestnikiem ruchu. Radosław Mizera, Radio Plus.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.

0: Reklama.
1: Szukasz wymarzonego mieszkania lub przestronnego domu na Bemowie? Poczuj fiński klimat na żywo. Fiński deweloper YIT zaprasza w weekend 19 i 20 września na dni otwarte inwestycji Nordic Bemowo, Nordic Bemowo Domy i Nordic Powstańców Śląskich. Czekamy w domu pokazowym przy Batalionów Chłopskich 80. Zobacz gotowe wnętrza pod klucz i zabierz całą rodzinę. Na miejscu czekają dmuchańce, wada cukrowa i moc atrakcji dla dzieci. Szczegóły na yit.pl. YIT. Budujemy lepsze jutro.
2: Przez Orny zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley, moc 2,4 kW i automatyczny regulator napięcia. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a Ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć Ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
8: Otwórz okno! Zamknij drzwi! Poskręć ogrzewanie! Zamknij okno! Zakręć grzejnik!
9: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
10: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
11: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
12: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ścianę odświeżyć.
13: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
12: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
13: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
12: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
13: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
14: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
15: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
16: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
17: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
18: Volkswagen. Po reklamie.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Papież spotkał się z przedstawicielami Międzynarodowego Ośrodka Studiów Leona XIV. Będzie ono zgłębiać nauczanie obecnego pontyfikatu. We Frezyngi odbył się Międzynarodowy Kongres Renovabis. Dziś wspomnienie świętego Stanisława Kostki papież powierzył jego wstawiennictwu przyszłość polskiej młodzieży. Krzysztof Bronk, aktualności z Watykanu. Ojciec Święty spotkał się z przedstawicielami nowo powstałego Ośrodka Studiów Leona XIV. Zostało ono utworzone przez Augustianów. Zajmuje się badaniem i promocją nauczania aktualnego papieża.
2: Leon XIV wskazał na dziedzictwo świętego Augustyna, które stanowi inspirację dla jego nauczania. Ma ono wiele do zaoferowania współczesnemu światu.
3: Noi guardiamo la storia alla luce del crocifisso risorto.
2: Patrzymy na historię w świetle ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Nie interpretujemy teraźniejszości jako zamkniętego przeznaczenia, lecz jako przestrzeń otwartą na nawrócenie osobiste i wspólnotowe. Wierzymy w siłę królestwa, które rozwija się z małości ziarnka gorczycy. Papież zachęcił zebranych, by byli znawcami nowości Boga. Nie olśniewają one szybkością i wydajnością. Bóg realizuje je po cichu, uwalniając stary świat od jego ślepych zaułków.
1: Siedzibą Międzynarodowego Ośrodka Studiów Leona XIV jest augustiański klasztor we Florencji.
0: Wiadomości ze świata.
1: We Frezyngi odbył się kongres Renovabis, agencji niemieckiego episkopatu, która udziela pomocy finansowej Kościołowi w Europie Wschodniej. Z Watykanu uczestniczył w nim kardynał Grek. Podziękował Renovabis za wsparcie dla procesu synodalnego. Polskę reprezentował Zbigniew Nosowski.
4: Wielkim szczęściem było dla mnie uczestniczenie w tym kongresie Renovabis i spotkanie ludzi chyba z 27 krajów, skupionych wokół kwestii, które dla mnie wydają się kluczowymi, zupełnie kluczowymi aspektami chrześcijańskiego świadectwa we współczesnym świecie, takich jak dialog, zrozumienie, wpływ Kościoła na spójność społeczną, na budowanie wspólnoty ponad podziałami i wspólnego dobra.
1: Dziś w Polsce przypada wspomnienie świętego Stanisława Kostki. Jego postać przypomniał przedwczoraj Polakom Leon XIV. Prosił, by za wstawiennictwem świętego Stanisława modlić się za polską młodzież, by nie lękała się podejmować odważnych decyzji życiowych, służąc Bogu i bliźniemu. Do Polski trafiły też w tym tygodniu relikwie świętego Stanisława. Przekazał je biskup Adam Bab.
5: Relikwie zasadniczo otrzymały diecezjalne stowarzyszenia Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, te diecezjalne struktury. No na pewno teraz we wrześniu, kiedy mamy wspomnienie liturgiczne świętego Stanisława Kostki, to będzie okazja do tego, żeby te relikwie, można powiedzieć, przyjąć, pomodlić się przy nich. No ale podstawowa rzecz to, można powiedzieć, dobrze przeżyć tajemnicę świętych obcowania. Święty Stanisław Kostka, no to nie jest postać tylko z przeszłości, tylko ktoś, kto w naszej kościelnej wspólnocie wciąż jest obecny jako świadek, no właśnie, pewnie jakiegoś dobrego stosunku do życia dla młodego człowieka, czy model takiego stosunku.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.
5: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze, jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do Bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
6: 5, 9, 31.
7: Jak liczyć na szczęście w lotto?
6: Jak najczęściej.
7: Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
9: Stał też wrześniowe 20-lecie. Torwar, Warszawa, 4 marca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Sałtysz wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Warszawa, Torwar, 4 marca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Rowerowe wyprawy, spacery nad jeziorami, odkrywanie zabytków czy relaks w spa. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Więcej na mazury.travel. Czekamy na Ciebie.
0: Po reklamie.

0: Polska dołącza do koalicji antybalistycznej. Deklaracja Donalda Tuska w Kijowie. Dentysta miał seksualnie wykorzystać dziewczynki. Jest śledztwo toruńskiej prokuratury. Tłumy turystów w Zakopanem. Tak będzie wyglądać jesień. Jest 17. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Donald Tusk z wizytą na Ukrainie spotkał się m.in. z Wołodymyrem Zełenskim. Jednym z tematów rozmów była koalicja antybalistyczna, czyli system wspólnego rozwoju i produkcji europejskich systemów obrony przeciwrakietowej. Wchodzi do niej 10 państw. Od dziś Polska dołączyła do tej grupy, poinformował szef rządu.
1: Tak, Polska od dziś jest częścią tego wielkiego projektu. Tutaj w czasie rozmów z prezydentem Zełenskim ustaliliśmy formy i ramy tej współpracy. To w przyszłości. Może nie dziś, ale na pewno jutro będzie oznaczało dużo bezpieczniejsze europejskie, a więc także polskie niebo.
0: Polski premier bierze także udział w szczycie nowo utworzonej Karpackiej Inicjatywy Integracyjnej, tak zwanej Grupy C8. To spotkanie, które jednoczy wszystkie państwa karpackie. Jego inauguracja odbywa się też symbolicznie w ukraińskich Karpatach. To początek ruchu, którego celem jest jeszcze większe zbliżenie państw oraz stworzenie kolejnego silnego elementu współpracy, między innymi w biznesie, mówił Wołodymyr Zełenski. Zawarte zostaną istotne porozumienia oraz przygotowane umowy inwestycyjne i handlowe o wartości miliarda euro. Będą dotyczyć energetyki, logistyki, infrastruktury oraz współpracy między sektorowej. Wcześniej informowano, że na szczycie Donald Tusk ma także spotkać się z premierem Słowacji. Robert Fico wizytę jednak odwołał, jak donoszą ukraińskie media, z powodów zdrowotnych. Dentysta miał seksualnie wykorzystać dziewczynki. Toruńska prokuratura wszczęła śledztwo dotyczące wydarzeń w gabinecie w szkole podstawowej w Grębocinie. O szczegółach nasza reporterka Marta Łazarska.
2: Toruńska prokuratura potwierdziła, że takie zgłoszenie wpłynęło, a w poniedziałek 14 września prokuratura rejonowa Toruń Wschód wszczęła śledztwo w tej sprawie. Mowa o dopuszczeniu się innych czynności seksualnych wobec trzech uczennic, które miały odwiedzić gabinet, który to prowadzony jest na terenie placówki przez firmę zewnętrzną. Postępowanie póki co jest na wstępnym etapie, a jak przekazała mi rzeczniczka toruńskiej prokuratury Izabela Oliver, na ten moment skierowano do sądu wniosek o przesłuchanie małoletnich w obecności biegłego psychologa.
0: Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Zawyły syreny, wielu nie wiedziało, co zrobić. Wczoraj na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie zabrzmiały alarmy, a mieszkańcy otrzymali alerty RCB o zagrożeniu atakiem z powietrza. Czy mieszkańcy wiedzą, gdzie szukać schronienia?
3: Ja jestem akurat poinformowana. Mieszkam na ulicy Dąbrowskiego i tam jest blok przeznaczony do...
4: Schron?
3: Na schron, tak.
4: Ale jest rzeczywiście ten schron, czy on tylko jest z nazwy schronem?
3: Nie wiem, ja osobiście nie byłam, nie widziałam, także nie mogę na ten temat się wypowiedzieć.
5: Schronów jako takich z tym Słońcuta to nie ma, ale miejsca bezpieczne są.
4: Czy wiedziałby pan, gdzie się schronić na wypadek zagrożenia?
6: No tu chyba do swojej piwnicy. No gdzie bym tu poszedł?
0: Usłyszał nasz podkarpacki reporter Tomasz Widak.
7: Wiadomości Radia Plus.
0: Tłumy turystów zaplanowały jesienne wyjazdy do Zakopanego. Polacy pokochali krótkie wypady w Tatry.
8: Próbujemy na Kasprowy się wdrapać.
9: A dlaczego wrzesień akurat?
8: Bo w sierpniu byliśmy na wczasach, a dzisiaj taki wyjazd weekendowy.
10: Mniej osób jest na pewno na szlakach, więc jest łatwiej wchodzić.
11: No weekendy są dobre, tylko że warunek to jest pogoda, ale wrzesień zawsze jest taki, że to już jest raczej weekendowy.
12: Teraz jest taki okres dla starszych i studenci też, no taki średni.
13: Obserwujemy ponad 12,5% wzrost rezerwacji jesiennych w porównaniu do zeszłego roku.
0: Dodawał Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej w Zakopanem. Zainteresowanie weekendami widać w cennikach. Pobyty od piątku do niedzieli są droższe niż noclegi w pozostałe dni tygodnia.

To piątkowe popołudnie raczej zachmurzone, ale padać nie powinno. 20 stopni teraz na termometrach w Warszawie, odczuwalna podobna do temperatury rzeczywistej. Wiatr trochę zelżał, teraz z niewielką siłą wieje z południowego zachodu. Ciśnienie jest stabilne i wynosi 1014 hektopaskali. Dzisiejsza noc do najcieplejszych należeć nie będzie. Temperatura spadnie mniej więcej do 10 stopni, a jutro i trochę słońca, i trochę chmur. Możemy się obejść bez parasola. Na dodatek będzie ciepło, 21 stopni, deszcz możliwy w niedzielę.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
1: Czy już można mówić, że zaczął się weekend? Jarek Budnik, dzień dobry, no ale zanim on się na dobre rozpocznie, ja zaproponuję Państwu wysłuchanie drugiej części naszego magazynu reporterów w rytmie wydarzeń 8 minut po 17. Na początek 100 lat tygodnika Niedziela. Czym ten periodyk wyróżnia się na tle innych pism?
2: Przede wszystkim Niedziela ma do zaoferowania prawdę. My razem z naszymi czytelnikami próbujemy tę prawdę zmieniających się czasów odczytywać, w dialogu z naszymi czytelnikami, no dawać odpowiedź na te różne wyzwania, także w kontekście tej nieprzychylnej atmosfery, która niekiedy, gdzie niegdzie tych treści jest wymierzonych w Kościół, obniżających jego autorytet.
1: Więcej o historii pisma, a także planach na przyszłość już za chwilę. W piątki zawsze odwiedza nas Jarosław Zgirski, który o motoryzacji może mówić godzinami. No tyle czasu mieć nie będzie, ale jak zawsze zrobi to w sposób ciekawy i niebanalny. Zatem o czym dziś?
3: Ceny paliw jak wiewiórki, pną się do góry, ale jest światełko w tunelu, przynajmniej ich nie zabraknie. O tym dziś w programie, a nadto ciąg dalszy potyczki fiskusa z przedsiębiorcami, obowiązkowe pokładowe systemy bezpieczeństwa pojazdu w oparach absurdu, zaś w teście nowy Opel Grandland w opcji dla oszczędnych.
1: O, nie ukrywam, że czekam na moment, kiedy Jarosław powie, ceny paliw lecą na łeb, na szyję. Magazyn Auto Plus w Radiu Plus Warszawa ze gości za kilka chwil. Jarek Budnik, serdecznie zapraszam na nasz magazyn reporterów. W rytmie wydarzeń.

0: Lobo, I'd love you to want me. 14 minut po godzinie 17. Drodzy Państwo, tysiące numerów, no i niezliczone strony zadrukowanego papieru. Tygodnik Katolicki Niedziela obchodzi w tym roku swój wielki jubileusz, stulecie istnienia. No, to okazja do wspomnień, ale też okazja do spojrzenia w przyszłość.
1: Pierwszy numer Niedzieli ukazał się 4 kwietnia 1926 roku w Częstochowie. Przez kolejne dekady pismo było świadkiem ważnym wydarzeń w historii Kościoła i Polski, a jednocześnie samo stało się częścią tej historii, przypomina Mariusz Książek, prezes Instytutu Niedziela.
2: Takim wydarzeniem jest najpierw rozwój, a później dosyć gwałtowne zamknięcie aktywności ruchu Solidarność w Polsce, łącznie z wybuchem stanu wojennego, gdzie Niedziela na krótko także przestała się ukazywać. Relacjonowanie pielgrzymek Jana Pawła II. Jeszcze wrócę do śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Także tygodnik Niedziela zarówno okoliczności śmierci, jak i później cały proces związany z osądzeniem tych, którzy byli na ławie oskarżonych, także komentowany na łamach tygodnika Niedziela.
1: Dziś Niedziela to tygodnik ogólnopolski, obecny również w środowiskach polonijnych. Jego średni nakład to około 100 tysięcy egzemplarzy. Misją Niedzieli niezmiennie pozostaje wierność Ewangelii i nauce Kościoła, podkreśla ksiądz Paweł Piątkowski, wiceprezes tygodnika. I jak dodaje, gazeta ma wciąż wiele do zaoferowania czytelnikom.
3: Przede wszystkim Niedziela ma do zaoferowania prawdę. My razem z naszymi czytelnikami próbujemy tę prawdę zmieniających się czasów odczytywać, w dialogu z naszymi czytelnikami dawać odpowiedź na te różne wyzwania, także w kontekście tej nieprzychylnej atmosfery, która niekiedy, gdzie niegdzie tych treści jest wymierzonych w Kościół, obniżających jego autorytet.
1: Niedziela to nie tylko publikacja, ale też środowisko, które bierze czynny udział w różnych aktywnościach na rzecz wspólnot, które wymagają wsparcia, dodaje książek.
2: Na przestrzeni lat pomagaliśmy powodzianom. Było kilka takich dużych fal powodziowych, gdzie czytelnicy Niedzieli udzielali takiego wsparcia i to był dla nas zawsze taki próbnik, że po pierwsze jesteśmy czytani. Wielokrotnie na łamach Niedzieli publikowaliśmy prośby o pomoc dla misji.

0: staramy się być ostrożni, choć zdajemy sobie sprawę, że prawdopodobnie i wcale w nieodległej przyszłości będzie to narzędzie, które mamy nadzieję bezpiecznie pomoże nam w naszej pracy, której celem zawsze będzie ewangelizacja.
1: Z badań przeprowadzonych przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego wynika, że po niedzielę sięgają głównie osoby starsze z małych i dużych miast. Pismo wciąż należy też do ulubionych tygodników polskich kapłanów. Co tydzień czyta go ponad połowa polskich proboszczów. Czego życzyć redakcji na kolejne lata, mówi Mariusz Książek, prezes Instytutu Niedziela.
2: Naszym czytelnikom i życzę pracownikom, żebyśmy mieli siły, otwarte umysły, pracowali, rozwijali także własne umiejętności, aby sprostać tym wszystkim obowiązkom, które przed nami stoją.
1: Nasza redakcja dołącza się do tych życzeń. Anna Paszko, Radio Plus.
3: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
4: Za 19 minut 18, a my już za chwilę zanurzymy się w motoryzacyjnym świecie. Za chwilę magazyn Auto Plus.

0: Reklama.
1: Szukasz wymarzonego mieszkania lub przestronnego domu na Bemowie? Przyjdź i zobacz je na żywo. Fiński deweloper YIT zaprasza na dni otwarte inwestycji na Bemowie, Nordic Bemowo, Nordic Bemowo Domy oraz Nordic Powstańców Śląskich. Przyjdź, poznaj ofertę gotowych lokali i odkryj komfort życia w skandynawskim stylu. Spotkajmy się 19 i 20 września w domu pokazowym na ulicy Batalionów Chłopskich 80. Sprawdź szczegóły na yit.pl. YIT. Budujemy lepsze jutro.
2: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Studiowanie to zazwyczaj takie nudne waletowanie.
4: Lecz ja mam inne zdanie.
5: Pierwsze i jedyne w Polsce takie studia. Motorsport w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Kierunek do nowych technologii, inżynier motorsportu. Do praktyk w branży i na torze. Sprawdź na uth.edu.pl.
6: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
8: Premier ostrzega przed nasileniem rosyjskich ataków i zagrożeniem dla Polski. Alarmy RCB w związku z atakiem z powietrza. Jak się zachować? Najpierw uratowali turystę, a później weszli na rysy.
7: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
9: TVP. Widzimy się.
10: Uwaga, łowcy stylu i okazji! Już 25 września od 9 przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej i odwiedź największy sklep TK Maxx w Europie. Odkryj 4 piętra pełne markowych produktów dla całej rodziny i domu do 60% taniej. Będą czekać na Ciebie znani goście, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i mnóstwo niespodzianek. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Widzimy się 25 września od 9 w TK Maxx Marszałkowska.
11: Nie wszystko na drodze da się przewidzieć, dlatego warto wiedzieć, komu zaufać po kolizji. W Centrum Napraw Powypadkowych w Piasecznie zapewniamy kompleksową pomoc na każdym etapie likwidacji szkody, samochód zastępczy oraz naprawę przeprowadzoną zgodnie z wytycznymi producenta. Działamy w trosce o Twoje bezpieczeństwo, abyś po zdarzeniu bez obaw mógł wrócić na drogę. Znajdziesz nas przy ulicy Technicznej 8A w Piasecznie. Wybór dealera ma znaczenie. Wybierz grupę Cichy Zasada.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Marian, a po całym tygodniu pracy...
17: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w MediaExpert. No przecież.
18: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
19: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
20: A w Brikomanie sprawdzałeś?
19: No nie, ale...
20: Ale co?
19: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
20: A to zobacz ten.
19: No rzeczywiście.
21: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
22: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
23: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
22: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
24: Skoda.
0: Po reklamie.

0: Madam Krakowski Splin, za 29 minut będzie 18. Nie wiem, czy państwo wiecie, że Służba Ochrony Państwa w ramach poprawy bezpieczeństwa chronionych osób chce wyposażyć swoje pojazdy w systemy automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych. Te urządzenia mają ostrzegać funkcjonariuszy przed podejrzanymi pojazdami, na przykład cyklicznie widzianymi w pobliżu chronionej osoby, i podobno taki system ma sobie radzić nawet przy prędkości 140 km na godzinę i pozwolić na podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym. Brzmi to trochę futurystycznie, no rodem z filmu science fiction. Między innymi również o tym już za chwilę będzie opowiadał państwu Jarosław Zgirski.
1: Magazyn Auto Plus. Zaprasza Jarosław Zgirski.
2: Dzień dobry zmotoryzowanym i tym, którzy przemierzają świat w inny sposób. Atak na należący do Saudi Aramco ropociąg Wschód-Zachód poważnie zaniepokoił rodzimą branżę paliwową. Tym szlakiem bowiem do Polski trafia łącznie 40% dostaw ropy dla krajowych rafinerii. Stąd zasadne są obawy nie o cenę, a wręcz o dostępność paliw na rynku. Poprosiliśmy zatem biuro prasowe Orlenu o komentarz, ale odmówiło wypowiedzi, przesyłając tylko taki lakoniczny komunikat.
3: W związku z sytuacją na rynku surowcowym grupa Orlen od piątku zakontraktowała 16 dodatkowych dostaw na kierunku polskim, czeskim i litewskim, m.in. z Norwegii, Wielkiej Brytanii, Algierii, Kazachstanu, Azerbejdżanu i obu Ameryk. Pozostała część zapotrzebowania pokrywana jest m.in. na podstawie zawartego w sierpniu kontraktu z norweskim Equinorem. Grupa Orlen monitoruje sytuację na rynku surowcowym i na bieżąco korzysta ze zdywersyfikowanego portfela dostawców. Rafinerie z grupy są zdolne do przerobu każdego z gatunków ropy, które są kontraktowane przez spółkę.
2: Orlen podkreśla, że dostawy ropy są prowadzone na bieżąco i w pełni pokrywają możliwości produkcyjne wszystkich rafinerii na terenie naszego kraju. Niestety, sytuacja na stacjach benzynowych jest daleka od stabilizacji. Każda kolejna dostawa paliw jest droższa od poprzedniej. Transportowcy na swoich branżowych portalach straszą się dieslem po 10 zł za litr. Chociaż trzeba przyznać, że obecna cena jest niewiele niższa. W hurcie wraz z VAT daje to cenę 9 zł 30 groszy za litr bez marży stacyjnej. Wyższe ceny paliw odłożą się także na inflacji i wzroście PKB. Już teraz ekonomiści oceniają inflację na 3,3%. Zaś konflikt na Bliskim Wschodzie zabrał Polsce wzrost gospodarczy na poziomie 0,5%, czyli całkiem sporo. Ostatnie informacje z Arabii Saudyjskiej są pocieszające. Prawdopodobnie już teraz udało się w dużym stopniu naprawić uszkodzony w wyniku ataku rakietowego rurociąg i przywrócić połowę jego przepustowości. Na pełną sprawność systemu poczekać trzeba będzie jeszcze 1,5 miesiąca. Przypomnę, że po ataku Arabia Saudyjska anulowała część dostaw ropy naftowej do krajów europejskich, w tym prawdopodobnie do Polski. Stąd próby Orlenu, by złagodzić ten negatywny wpływ. Ceny ropy na razie jednak pozostają na poziomie powyżej 100 dolarów za baryłkę, a to oznacza, że wciąż przy dystrybutorze będziemy płakać i płacić. Uderz w stół, nożyce się odezwą. Tak można starym polskim przysłowiem podsumować niedawne doniesienia, że Krajowa Administracja Skarbowa sprawdza za pomocą systemu automatycznego odczytywania numerów rejestracyjnych ANPRS deklaracje podatkowe przedsiębiorców. W skrócie chodzi o użycie firmowego pojazdu do celów prywatnych pomimo zgłoszenia w deklaracji warunków umożliwiających pełne odliczenie VAT od paliwa. Część prawników ten sposób uznała za dopuszczalny, jednak Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do szefa KAS, by ten przedstawił podstawy prawne takiego działania. Mówi Katarzyna Kądzielska, ekspert prawny z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.
4: Wątpliwości rzecznika budzi zgodność tego wykorzystania danych z konstytucyjnymi standardami ochrony prawa do prywatności oraz ochrony danych osobowych. Zgodnie z artykułem 51 Konstytucji konieczna jest bowiem wyraźna ustawowa podstawa do gromadzenia i udostępniania danych o osobie, jak również respektowanie zasady proporcjonalności. I tu właśnie szczególnie niepokojąca jest kwestia proporcjonalności tego potencjalnie masowego czy zautomatyzowanego przetwarzania danych otrzymywanych z systemu ANPRS w połączeniu ze skalą kontrolowanych w tym trybie nieprawidłowości. Mowa tu bowiem nie tylko o na przykład poważnych przestępstwach celnych, ale również o kontrolach poprawności złożonych deklaracji dotyczących odliczenia VAT związanych z wykorzystaniem samochodów do celów służbowych. Pytania skierowane do ministra obwody dotyczą podstawy prawnej przetwarzania danych, rodzajów postępowań, do których te dane są wykorzystywane, kategorii danych, sposobu i okresu ich przetwarzania, ale także liczby i charakteru nieprawidłowości, produkty, które udało się dzięki tym informacjom wykryć. Rzecznika interesuje m.in., czy pozyskanie danych następuje w sposób zindywidualizowany w odniesieniu do konkretnego pojazdu, który jest przedmiotem zainteresowania KAS, albo z konkretyzowanej grupy pojazdów, na przykład służbowych, czy też KAS ma dostęp do danych wszystkich pojazdów zarejestrowanych przez system ANPRS i analizuje je w sposób zgeneralizowany.
2: Wątpliwości co do zasadności takich działań mają sami pracownicy skarbówki, jednak na oficjalne stanowisko KAS jeszcze poczekamy. Nie oznacza to, że fiskus nadal nie będzie mógł używać tej metody do wykrywania nieprawidłowości w deklaracjach VAT-owskich dla pojazdów i postępowań karno-skarbowych. Wątpliwości rzecznika mogą mieć z pewnością wpływ na orzecznictwo w sądach, jeśli po fakcie ukarania przedsiębiorcy pójdą do sądu. Teraz przerwa, a po niej czy system GSR2 jest rzeczywiście potrzebny, zaś w teście nowy Opel Grandland.
1: Auto Plus.

0: Reklama.
1: Szukasz wymarzonego mieszkania lub przestronnego domu na Bemowie? Przyjdź i zobacz je na żywo. Fiński deweloper YIT zaprasza na dni otwarte inwestycji na Bemowie. Nordic Bemowo, Nordic Bemowo Domy oraz Nordic Powstańców Śląskich. Przyjdź, poznaj ofertę gotowych lokali i odkryj komfort życia w skandynawskim stylu. Spotkajmy się 19 i 20 września w domu pokazowym na ulicy Batalionów Chłopskich 80. Sprawdź szczegóły na yit.pl. YIT. Budujemy lepsze jutro.
2: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
3: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Dedeli. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych. A dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na Ciebie przez dwa dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
4: Develia. Dobrze być w domu.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: Taka noc zdarza się tylko raz w roku. 15 noc w Instytucie Lotnictwa. Europejska Noc Nauki. Zapraszamy 25 września od 17 do 23. Szczegóły na nocwinstytucielotnictwa.pl. Wstęp wolny.
8: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
9: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
8: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
9: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
8: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
10: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
11: GWM. Go with more.
12: Rowerowe wyprawy, spacery nad jeziorami, odkrywanie zabytków czy relaks w spa. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Więcej na mazury.travel. Czekamy na Ciebie.
13: Szukacie pomysłu na rodzinny weekend? 19 września zapraszamy do Pruszkowa na dzień otwarty Lipowej 49A. Wpadnijcie całą rodziną, poznamy się i pokażemy Wam, co właśnie budujemy. Dla dzieci przygotowaliśmy konkursy, zabawy i poczęstunek, a dla dorosłych kawa i okazja, by poznać Lipową. 19 września od 10 do 14. Lipowa 49A w Pruszkowie. Może to właśnie tutaj znajdziecie więcej miejsca dla siebie? Szczegóły na www.lipowa49a.pl.
14: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl. Warszawo, używaj! Uroków miasta, każdej wolnej chwili i samochodu, który pasuje do Twojego życia. Dni otwarte samochodów używanych od 21 do 26 września. Toyota Vola, Toyota Włochy i Toyota Professional Wesoła. Pewna historia, gwarancja, atrakcyjne finansowanie, samochody dostępne od ręki, specjalne bonusy przygotowane tylko na dni otwarte. Nie trać czasu na szukanie, zacznij używać. Szczegóły na www.toyotawłochy.pl.
0: Po reklamie.

0: Magazyn Auto Plus. Zaprasza Jarosław Zgirski.
1: Witam w drugiej części magazynu. Od dłuższego czasu się zastanawiam nad unijnym rozporządzeniem GSR2, które zmusza producentów do obowiązkowego wyposażania pojazdów w systemy ADAS, czyli systemów wspomagających kierowcę. Mocno podwyższają one cenę nowych aut, a ich waga w testach zderzeniowych Euro NCAP jest mocno przeceniona na niekorzyść klasycznych metod stosowanych do ochrony pasażerów aut, czyli stref zgniotu i ochrony ciała ludzi w kabinie. Część z tych układów rzeczywiście się przydaje, ale na przykład czy brak układu informującego o obecności dziecka na tylnej kanapie musi na przykład oznaczać gwiazdkę mniej? Gdyby działanie struktur unijnych przyrównać do działania systemów ADAS, to unijne dotacje na drogi byłyby przekazywane na cokolwiek lub po prostu zdefraudowane? Parlament Europejski obradowałby nie w Strasburgu, a w dowolnym miejscu na świecie, zaś europosłowie urzędowaliby przede wszystkim za darmo, a ich wybór odbywał się na podstawie analiz etyczno-moralnych i wieloetapowych egzaminów. Powiem wprost. System rozpoznawania znaków drogowych czy system kontroli uwagi kierowcy to układy prymitywne i nie działają. Nie przeszkadza to jednak w tym, by część speców od bezpieczeństwa ruchu drogowego nie żądała bezwzględnego ich stosowania, bez możliwości choćby czasowego wyłączania. Mówi się, że nadgorliwość gorsza od faszyzmu, bo tak to jest z ideologią. Wizja zero nakazuje dbać o człowieka. Do granic absurdu. Idźmy na parking.
0: Test Auto Plus.
1: Koncern Stellantis, podobnie jak grupa Volkswagena, musi reagować na zmieniający się rynek motoryzacyjny i szaleńczy rajd eksportowy marek zza chińskiego muru. Niedawno włosko-francuski producent określił podział marek w swoim portfolio. Globalne mają być Fiat, Peugeot, Jeep i Ram. Markami drugiej kategorii, czyli regionalnymi, będą Citroen, Chrysler, Dodge, Opel Vauxhall i Alfa Romeo, a za lokalne, a właściwie niszowe, uznano DS-a i Lancie. Zaskakuje waga prestiżowej przecież marki DS we Francji, tradycyjnie od lat będącej marką prezydencką. Niemców z kolei niespecjalnie cieszy pozycja Opla, który w niczym już nie przypomina dawnego gracza wagi ciężkiej. A największy ich SUV, Grandland, gra w lidze mocno obsadzonej. Jest tu i Nissan Qashqai, MG HS, Toyota RAV4, Renault Austral, czy francuskie bliźniaki Citroën C5 Aircross i Peugeot 3008. Zwłaszcza na tle rodzinki, Grandland wyróżnia się nieco bardziej sportowym stylem, podkreślonym ostrymi liniami nadwozia i tym charakterystycznym grillem Opel Visor. W środku na uwagę zasługują fizyczne przyciski klimatyzacji z takim pietyzmem wrzucane do obsługi ekranowej przez Peugeota i Citroena. Z Citroena ma za to Grandland manetkę skrzyni biegów, która akurat ładniejsza i bardziej praktyczna jest w Peugeocie. Zawieszenie też ma z Citroena, przynajmniej w testowanej hybrydowej wersji silnika 1,2 litra i mocy 145 koni. Miękka hybryda ledwie wystarcza na potrzeby tak dużego auta, zatem jak łatwo przewidzieć, nie poszalejemy. A skoro tak, no to po co uszlachetniać go lepszym zawiasem? Wielowahaczowe zawieszenie mają dopiero wersje plug-in i elektryki w Grandlandzie. Nie znaczy to jednak, że autem jedzie się źle. Dopóki mkniemy przez asfalt spokojnie, terminologią jeździecką stępa lub kłusem, no to jest dobrze. Gorzej, jak się zapomnimy i w galopie wejdziemy w ostry zakręt, oj, wtedy konie mogą ponieść. Spokojna jazda oznacza ubytek 7 litrów na każde 100 km, nieco ostrzejsza 7,5 do 8 litrów, no ale jeśli często przyspieszamy i hamujemy w miejskich korkach, no to uwaga, wtedy możemy spalić nawet około 9 litrów. No taki urok trzycylindrowego silnika. To właśnie w tym segmencie aut widać przewagę konkurencji nad Oplem, ale i Francuzami z grupy Stellantis, no przydałby się na przykład 1,5-litrowy motor z Alfy Romeo Tonale, no ale rozumiem, nie da się. Generalnie Opel Grandland z bazowym silnikiem to auto dla niewymagających kierowców, za to pakowne i praktyczne, wygląda ładnie, w środku miejsca jest dosyć, plastiki kokpitu są dobrej jakości, nie można też Grandlandowi odmówić funkcjonalności, ale ta cena? W testowanej wersji GS Grandland kosztuje 164 tysiące złotych. Po rabacie 146, ale to wciąż kilkanaście tysięcy złotych więcej od Chińczyka. Na pocieszenie podam, że w wysokiej wersji konkurent spółek Peugeota kosztuje więcej. Podsumowując, Opel Grandland wciąż zaznacza swą odrębność od francuskich bliźniaków, ale w przyszłości albo będzie musiał zyskać więcej indywidualności, albo powinien stanieć. A w kolejnym teście Hyundai Ioniq 6, czyli koreański streamliner dla ambitnego superwizora. No dobrze, wytłumaczę wkrótce, co ten autor miał na myśli. Teraz jednak pora się już żegnać. Jarosław Zgirski, trzymajcie się drogi i do usłyszenia w komplecie za tydzień.
0: Auto Plus.
2: Magazyn Auto Plus kończy dzisiejszy magazyn reporterów w rytmie wydarzeń. Jarek Budnik, bardzo dziękuję, ale nie zamierzam się z Państwem żegnać, bo po 18 zapraszam do warszawskiej strefy plusa, a to Chris Ria.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Jeżeli student rusza z punktu A, czyli z początku studiów, do punktu B, czyli uzyskania tytułu inżyniera, to co i gdzie studiuje? Oczywiście. Transport w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. To właściwy kierunek studiów dla pasjonatów kolei, lotnictwa, transportu i logistyki. Więcej na uth.edu.pl.
3: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
4: Stał też wrześniowe 20-lecie. Torwar, Warszawa, 4 marca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Warszawa, Torwar, 4 marca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
5: A gdyby tak mieć więcej miejsca, płacić mniej i nadal być blisko Warszawy? To możliwe. W Pruszkowie. Zyskaj większy metraż niż w stolicy. Atrakcyjną cenę w przedsprzedaży. Wygodny harmonogram płatności. 20% teraz, a pozostałe 80% po zakończeniu budowy. Lipowa 49A w Pruszkowie. Więcej miejsca na Twoje życie. Sprawdź na www.lipowa49a.pl.
6: Co robimy w sobotę, 19 września?
7: Idziemy do fabryki Norblina, która świętuje piąte urodziny.
6: Ciekawe, jakie będą atrakcje.
7: Animacje dla dzieci przygotowane przez Smart Kids Planet, konkursy z nagrodami, wyjątkowy koncert z udziałem gości specjalnych. Wystąpią Igor Herbut, Ania Karwan, Paula Roma, Kacper Andrzejewski i Liwka.
6: A w niedzielę?
7: Zabawa pod hasłem Retro. Warsztaty, animacje, darmowe zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina i potańcówka z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.
6: Fabryka Norblina. Chcemy, żebyś dobrze się bawił.
0: Po reklamie.
8: Coraz drożej na stacjach paliw jest ważna decyzja Sejmu. Został tymczasowo aresztowany sprawca podwójnego zabójstwa w Koszalinie. Łukasz Gibała, zwycięzcą prawyborów w Krakowie. Wzięło w nich udział 3000 uczniów. Jest 18. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych ponownie uchwalony przez Sejm. Pieniądze z tej daniny mają sfinansować program osłonowy ceny paliwa niżej, czyli obniżyć koszty tankowania, ale najpierw niezbędny jest podpis prezydenta. A Karol Nawrocki zapowiada własny projekt ustawy, która ma obniżyć ceny paliw. Co proponuje prezydent i czym jego pomysł różni się od rządowego, to wie Mateusz Gołębiewski.
9: Prezydent chce ustawowo ograniczyć marże koncernów paliwowych. Jego projekt ma też umożliwić ministrowi finansów obniżenie akcyzy. Kancelaria prezydenta szacuje, że ceny mogłyby spaść do 2,60 zł na litrze.
10: Powinna być w konsensusie budowana zgoda, jeżeli chodzi o wsparcie polskich obywateli, jeżeli chodzi o ceny paliw.
9: Apeluje Norbert Kaczmarczyk z PiS. Rząd proponuje z kolei podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Premier zapowiedział, że jeżeli prezydent podpisze ustawę, rząd przywróci program CPN. Jan Grabiec z Koalicji Obywatelskiej apeluje do Karola Nawrockiego o podpis.
11: Jeśli prezydent ją zawetuje, to nie będzie możliwości obniżenia cen paliw.
9: Wcześniejszą wersję tych przepisów Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego.
8: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Idzie na 3 miesiące za kratki. Jest tymczasowy areszt dla podejrzanego o podwójne zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. To po dramatycznych wydarzeniach w Koszalinie. We wtorek w jednym z mieszkań znaleziono ciała kobiety i mężczyzny z licznymi ranami kłutymi. Zatrzymany to brat zamordowanej.
12: Sąd rejonowy w Koszalinie uwzględnił wniosek prokuratora o zastosowanie wobec Ryszarda L., któremu zarzucono wczoraj podwójne zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania. Sąd ten wniosek uwzględnił i zastosował taki środek na okres 3 miesięcy.
8: Informuje Ewa Dziadczyk z prokuratury okręgowej w Koszalinie. 53-latek złożył obszerne wyjaśnienia i przyznał się do pozbawienia życia obu ofiar, ale zaprzecza, by działał ze szczególnym okrucieństwem. Grozi mu dożywocie. Łukasz Gibała, zwycięzcą prawyborów w Krakowie. Wzięło w nich udział ponad 3000 uczniów z 13 szkół średnich. Prawybory były organizowane w ramach kampanii profrekwencyjnej Weźże Zagłosuj. O szczegółach Urszula Bienia.
13: Wyniki prawyborów wskazują jasno, do drugiej tury w
0: wszedłby Łukasz Gibała oraz Aleksandra Owca.
13: Łukasz Gibała to jest ponad 27% głosów, Aleksandra Owca 20% głosów i podium zamyka Michał Klimek ponad 10% głosów. Później jest Michał Drewnicki, Jan Hoffman, Monika Piątkowska, Daria Gosek-Popiołek, Sławomir Pietrzyk i głosy nieważne to jest około 8%.
0: Mówi Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej. W ramach kampanii każdy z kandydatów otrzymał listę postulatów od młodzieży.
13: Uczniowie szkół średnich powinni mieć bezpłatną komunikację miejską. Kwestia posiłków chociażby w szkołach. Odzewu nie mamy od jakiegokolwiek kandydata.
0: Dodaje Paweł Mrozek. Teraz wszystko w rękach krakowian. Ci pójdą do urn 27 września.
8: Przedterminowe wybory w Krakowie to efekt majowego referendum, w którym mieszkańcy miasta odwołali z funkcji prezydenta Aleksandra Miszalskiego.
2: Wiadomości Radia Plus.
8: Chcą pomóc, a robią im krzywdę. Setki jeży trafia do Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Kole koło Piotrkowa Trybunalskiego. To przez nadgorliwość spacerowiczów. Zdecydowana większość zwierząt nie potrzebuje pomocy, zaznacza Paweł Kowalski, kierownik ośrodka.
14: Co roku trafia do nas blisko 400 tych zwierząt, tak w granicach 10% tak naprawdę potrzebuje pomocy człowieka.
8: A każda taka przeprowadzka to dla jeża duży stres. Lepiej zostawić go w naturalnym środowisku, a do ośrodka zabrać tylko wtedy, gdy jest na przykład ranny.

To piątkowe popołudnie. Raczej można powiedzieć, że chmury wygrały batalię ze słońcem, ale jest przyjemnie. 19 stopni na termometrach, odczuwalna podobna do temperatury rzeczywistej. Słaby wiatr południowo-zachodni i ciśnienie stabilne, wynoszące obecnie 1014 hektopaskali. Przed nami noc bez deszczu, ale dosyć chłodna, z temperaturą w okolicach 10 stopni. A sobota zapowiada się naprawdę przyjemnie. Całkiem sporo słońca, ale też trochę chmur. Na szczęście obejdzie się bez deszczu i 21 stopni na termometrach, natomiast w niedzielę, podobnie jak i w sobotę, 21, ale w niedzielę już chyba lepiej mieć parasol ze sobą, jeżeli wybieracie się Państwo na spacer.

0: Strefa Plusa.
1: 13,5 minuty po 18. Jarek Budnik, bardzo jest mi miło i bardzo się cieszę, że jesteście Państwo razem ze mną i to późne piątkowe popołudnie spędzamy sobie właśnie w warszawskiej Strefie Plusa. Tak, tak, to jest piątek, koniec ciężkiego tygodnia pracy. Przed chwilą Urszula śpiewała o malinowym królu, więc życzę Państwu, żeby ten weekend był naprawdę taki malinowy, a Państwo, żeby się czuli po królewsku, choć od tej porze roku to wydaje mi się, że bardziej niż maliny, to jeżyny powinny odgrywać pierwsze skrzypce. Takie właśnie wrześniowe jeżyny wygrzane w słońcu muszą być wyjątkowo słodkie i bardzo pyszne. Oj tak, szykuje się chyba taki bardzo owocowy weekend, przynajmniej w moim przypadku, bo jadę właśnie i na grzyby, i na jeżyny. Mam takie swoje miejsca. Mam nadzieję, że będzie ich tam jeszcze sporo. No bo właśnie, to jest bardzo fajny moment w roku, żeby się i zaopatrzyć i w grzyby, i w jeżyny. No i od razu do Państwa pytanie, może pojawi się jakiś ciekawy przepis, jak te grzyby na zimę zachować. Można suszyć, można mrozić, oczywiście można włożyć do słoika. Może Państwo macie jakiś swój sprawdzony przepis, patent, pomysł na grzyby? Proszę napisać warszawska@radioplus.pl, no bo znając życie, jutro sporo osób się na te grzyby wybierze, więc może wymieńmy się dobrymi przepisami, jak je zachować, by mogły nam posłużyć w jakiś taki zimowy dzień. Otwieramy słoik albo otwieramy zamrażarkę. No właśnie, co z tymi grzybami robić? Suszyć, mrozić, marynować? Czekam na Państwa pomysły. warszawska@radioplus.pl. Kwadrans po 18. No to jedziemy dalej. Tight Fit, The Lion Sleeps Tonight. To taka piosenka do nucenia i do śpiewania.

0: Reklama.
1: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
2: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
3: Ory oszczędzania cieszą się z życia i okazji,
4: bo teraz w Auchanie przy zakupie

0: Mielonej Lawatca Qualita Oro 250 gramów, druga 60% taniej. Promocja 18 i 19 września. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smyk z rabatem do 76%. Rób zakupy w Auchan, zbieraj naklejki i zgarniaj zniżki na akcesoria Smyk. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
1: Z zarządzaniem jest jak z wychowaniem. Inni nie idą za Twoją radą, ale za przykładem. Bądź najlepszy. Przygotuj się do tej roli podczas studiowania zarządzania w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Inwestuj w siebie i innych ludzi, a potem porywaj ich za sobą. www.uth.edu.pl.
2: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w supercenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Develi. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych, a dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na Ciebie przez dwa dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
4: Develia. Dobrze być w domu.
5: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
6: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
5: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
6: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
5: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
6: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
7: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Co robimy w sobotę, 19 września?
9: Idziemy do fabryki Norblina, która świętuje piąte urodziny.
8: Ciekawe, jakie będą atrakcje.
9: Animacje dla dzieci przygotowane przez Smart Kids Planet, konkursy z nagrodami, wyjątkowy koncert z udziałem gości specjalnych. Wystąpią Igor Herbut, Ania Karwan, Paula Roma, Kacper Andrzejewski i Liwka.
8: A w niedzielę?
9: Zabawa pod hasłem Retro. Warsztaty, animacje, darmowe zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina i potańcówka z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.
8: Fabryka Norblina. Chcemy, żebyś dobrze się bawił.
10: A gdyby tak mieć więcej miejsca, płacić mniej i nadal być blisko Warszawy? To możliwe. W Pruszkowie. Zyskaj większy metraż niż w stolicy. Atrakcyjną cenę w przedsprzedaży. Wygodny harmonogram płatności. 20% teraz, a pozostałe 80% po zakończeniu budowy. Lipowa 49A w Pruszkowie. Więcej miejsca na Twoje życie. Sprawdź na www.lipowa49a.pl.
11: Uwaga, łowcy stylu i okazji! Już 25 września od 9 przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej i odwiedź największy sklep TK Maxx w Europie. Odkryj 4 piętra pełne markowych produktów dla całej rodziny i domu do 60% taniej. Będą czekać na Ciebie znani goście, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i mnóstwo niespodzianek. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Widzimy się 25 września od 9 w TK Maxx Marszałkowska.
12: Po reklamie.

Show must go on. Przedstawienie musi trwać, ależ oczywiście. Drodzy Państwo, przedstawienie to będzie się odbywać i dziś, i jutro, no bo dziś ze względu na utrudnienia, jakie już panują na ulicy Marszałkowskiej, ale po kolei przypomnę Państwu, że jutro Mistrzostwa Tramwajarzy, czyli Mistrzostwa Motorniczych na ulicy Marszałkowskiej i w związku z tym jest Marszałkowska od ronda zwężona w stronę Placu Bankowego na dosyć długim fragmencie do jednego pasa, więc tam robią się korki. Proszę zwrócić na to uwagę, ewentualnie omijać tamto miejsce, jeżeli jest to możliwe. No ale właśnie, tramwaje też nie będą jeździły ulicami Andersa, Marszałkowską. Od stawek do Placu Zbawiciela będą też jeździły autobusy linii zastępczej Z4 i połączą stację metra Ratusz Arsenał i Politechnika, jadąc ulicą Marszałkowską. No i właśnie, trochę będzie zamieszania, ale moim zdaniem warto się trochę pomęczyć i w sobotę, przypomnę, że jutro o 10:00 zaczynają się te mistrzostwa, obserwować, co potrafią robić motornicze i motorniczy tramwajów z całej Europy, a nawet i z Australii, bo taka załoga też przyjedzie, będą bardzo widowiskowe konkurencje. Z pewnością warto nawet na chwilę zatrzymać się, przechodząc gdzieś przez centrum i patrzeć na to, co nasi, i nie tylko nasi, motorniczy potrafią. Oczywiście trzymamy kciuki za warszawską ekipę. Mam nadzieję, że będą wysoko w klasyfikacji, a może nawet zdobędą najwyższe trofeum. Proszę pamiętać o tym i też pamiętać o utrudnieniach. Właśnie tramwaje nie będą jeździć, ale z tego, co sprawdzałem, pogoda ma być na tyle sprzyjająca, że jutro na tym zamkniętym odcinku można się wybrać na spacer. Będzie ładnie, więc można odrobinę pochodzić, a ja przypomnę, jutro o 10:00 na Marszałkowskiej rozpoczynają się Mistrzostwa Motorniczych. To naprawdę zapowiada się fajna impreza, przede wszystkim widowiskowa, no bo te kręgle, które między innymi będą zbijali motorniczy swoimi tramwajami, no są gigantycznych rozmiarów, więc dobrze to będzie widać, emocji i dobrej zabawy z pewnością nie zabraknie.

To oczywiście Savage i Only You za 21 minut 19. A teraz, drodzy Państwo, propozycja na niedzielę, ponieważ w niedzielę na Błoniach Stadionu Narodowego w ramach Narodowego Dnia Sportu odbędzie się wielki piknik rodzinno-sportowy. Będą bezpłatne atrakcje, treningi, warsztaty, konkursy z nagrodami, degustacje, pokazy nowych sportowych technologii, a także bezpłatne badania profilaktyczne. Będzie można porozmawiać i z dietetykiem, i z fizjoterapeutą, ale będzie też można spotkać ambasadorów Narodowego Dnia Sportu i bardzo wielu utytułowanych zawodników, więc jeżeli ktoś zbiera autografy albo koniecznie chciałby mieć pamiątkowe zdjęcie ze znanym sportowcem, to z pewnością warto wybrać się na Błonia Narodowego w najbliższą niedzielę. Tam wielki piknik rodzinno-sportowy. Mam nadzieję, że ten deszcz, jaki jest teoretycznie zapowiadany na niedzielę, nie popsuje szyków organizatorom i wszystko będzie się odbywało bez przeszkód, choć coś przeciwdeszczowego z pewnością na wszelki wypadek warto by było ze sobą wziąć.

0: Reklama.
1: Warszawo, używaj uroków miasta, każdej wolnej chwili i samochodu, który pasuje do twojego życia. Dni otwarte samochodów używanych od 21 do 26 września. Toyota Vola, Toyota Włochy i Toyota Professional Wesoła. Pewna historia, gwarancja, atrakcyjne finansowanie, samochody dostępne od ręki, specjalne bonusy przygotowane tylko na dni otwarte. Nie trać czasu na szukanie, zacznij używać. Szczegóły na www.toyotawłochy.pl.
2: Szukacie pomysłu na rodzinny weekend? 19 września zapraszamy do Pruszkowa na Dzień Otwarty Lipowej 49A. Wpadnijcie całą rodziną, poznamy się i pokażemy Wam, co właśnie budujemy. Dla dzieci przygotowaliśmy konkursy, zabawy i poczęstunek, a dla dorosłych kawa i okazja, by poznać Lipową. 19 września od 10 do 14. Lipowa 49A w Pruszkowie. Może to właśnie tutaj znajdziecie więcej miejsca dla siebie? Szczegóły na www.lipowa49a.pl.
3: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Po reklamie.

Phil Collins i Two Hearts to taka propozycja dla tych z Państwa, którzy pod koniec piątku już mają taki mały kryzys energetyczny, no bo cały tydzień pracy wyciągnął z Państwa energię, no z pewnością takie dźwięki jak te zaproponowane przez Phila Collinsa mogły skutecznie podnieść ten poziom energii i odrobinę podładować baterię, no bo przecież gdzie tam koniec dnia, piątkowy wieczór też obfituje w bardzo przyjemne wydarzenia, na przykład właśnie, że tak powiem, delikatne harce przy muzyce, jaką będzie Państwu proponował Marek Sierocki po godzinie 20. Jego prywatka z pewnością też pomoże odrobinę się rozerwać i te baterie podładować, bo to generalnie bardzo energetyczne rytmy, przy których miło spędza się czas, gaworzy, ewentualnie nawet po prostu leży na kanapie i tylko tak paluszkiem u prawej bądź lewej nogi delikatnie się rusza w rytm granych przez Marka przebojów. No ale my też jeszcze przed 19 zagramy sobie coś takiego energetycznego właśnie, żeby Państwa odrobinę pobudzić. Już teraz Bonnie Tyler.

0: Prezydent spotkał się z szefem MON-u. To po ostatnich działaniach Rosji. Jest wniosek o areszt. Dwóch mężczyzn doprowadziło do paraliżu na kolei. Nowe twarze i zaskoczenia. Wrócimy też do powołań Jana Urbana. Jest 19. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zaczynamy jednak od śmiertelnego wypadku na obwodnicy Krakowa. Między węzłami Kraków-Wieliczka a Kraków-Bieżanów kierujący osobówką wyszedł z pojazdu i został potrącony przez ciężarówkę. Mężczyzna zginął na miejscu. Dobre, konstruktywne spotkanie. Takie sygnały płyną zarówno od szefa MON-u, jak i otoczenia prezydenta po rozmowach w Pałacu Prezydenckim. Karol Nawrocki spotkał się z ministrem obrony, wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. W spotkaniu uczestniczyli też szef sztabu generalnego i szef BBN-u. Rozmowy dotyczyły kwestii bezpieczeństwa w kontekście ostatnich działań Rosji, a także sytuacji w Ukrainie i współpracy z USA.
1: Władysław Kosiniak-Kamysz nazwał spotkanie bardzo konstruktywnym. Jak mówił, jego ważnym tematem była współpraca z USA, w tym sprawa amerykańskiej bazy w Polsce. Minister zapewnił, że w tej kwestii nie ma różnic między rządem a prezydentem i wyraził nadzieję na podobne rozmowy w przyszłości.
2: Wierzę, że ten format będzie możliwy do kontynuowania. On moim zdaniem może przynieść dużo pozytywnego też.
1: Podobny komunikat płynie z Pałacu Prezydenckiego.
3: To było bardzo dobre spotkanie. To była wspólna wymiana oceny potencjalnych zagrożeń, jakie obserwowane są wokół Polski, w regionie.
1: Mówi prezydencki minister Marcin Przydacz. Rozmawiano też o sytuacji w Ukrainie i informacji przekazanej rządowi przez szefa CIA. Zdaniem wicepremiera rozmowa pokazała, że w sprawach bezpieczeństwa można budować wspólny mianownik.
0: To był Mateusz Gołębiewski. Jest wniosek o areszt dla dwóch mężczyzn podejrzanych o kradzież i uszkodzenie infrastruktury kolejowej w Katowicach. Ich działania doprowadziły do środowego paraliżu na kolei. Doszło do awarii urządzeń sterowania ruchem i poważnych utrudnień dla pasażerów.
4: Prokuratura Rejonowa Katowice Południe skierowała do sądu wniosek o 3-miesięczny areszt dla dwóch mężczyzn w wieku 50 i 55 lat. Podejrzani mieli spowodować awarię urządzeń sterowania ruchem pociągów, uszkodzić 4 kable odpowiedzialne za sterowanie ruchem kolejowym, a następnie ukraść ich elementy. Przyznali się do zarzutów i, jak twierdzą, kierowała nimi chęć osiągnięcia zysku. W wyniku awarii ruch na stacji Katowice był przez 2 godziny całkowicie wstrzymany, a później odbywał się z dużymi ograniczeniami. Podejrzani byli już wcześniej karani. Prokuratura podkreśla, że nie był to akt dywersji.
0: Informowała Natalia Czarnuch. Procedury ewakuacyjne w szkołach pod lupą kuratorium oświaty. To pokłosie wczorajszych alarmów przeciwlotniczych. Ma przyjrzeć się, czy wszystko zostało przeprowadzone zgodnie z zaleceniami i w bezpieczny sposób dla dzieci i personelu. To ustalenia po dzisiejszym posiedzeniu zespołu zarządzania kryzysowego w Rzeszowie, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hula.
5: Pani kurator oświaty została zobowiązana do tego, żeby zrobić szczegółową analizę we wszystkich szkołach, jakie były podejmowane decyzje, czy to były dobre decyzje, czy dyrektorzy są dobrze przygotowani, czy są określone procedury postępowania, czy te procedury zostały kiedykolwiek przećwiczone.
0: Wojewoda podkreśla, że wczorajszy alarm pokazał, że przygotowanie służb, samorządów i mieszkańców nadal wymaga pracy.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Są nowe twarze i zaskoczenia. Znamy listę powołanych zawodników na najbliższe mecze reprezentacji. Jan Urban stawia na debiutantów, ale w składzie nie zabrakło Roberta Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
7: Wojciech Mońka, Wiktor Nowak i Adrian Benedyczak to nowe nazwiska na liście selekcjonera Jana Urbana. Świeża krew ma napędzić kadrę, której kapitanuje Robert Lewandowski. Polscy kibice powoli przygotowują się na koniec kariery reprezentacyjnej napastnika Chicago Fire, choć wciąż brakuje jego wyraźnego następcy.
8: U nas nie wiem, co będzie. Nie reprezentacja jest potrzebna Robertowi, a Robert potrzebny tej reprezentacji.
7: Komentuje Jan Tomaszewski, brązowy medalista z Mistrzostw Świata w 1974 roku. Sam Lewandowski stwierdził, że karierę skończy dopiero po 40.
0: Zgrupowanie kadry rusza w poniedziałek. W piątek w pierwszym meczu Polska zagra u siebie z Bośnią, a potem w najbliższej serii spotkań Ligi Narodów czekają nas jeszcze starcia ze Szwecją, Rumunią i z Bośnią na wyjeździe.

Końcówka piątku raczej pochmurna, no właśnie to one teraz dominują na niebie, ale raczej padać nie będzie. Synoptycy nic takiego nie mówią. Jeżeli chodzi o temperaturę, 17 stopni teraz na termometrach, odczuwalna podobna do rzeczywistej. Słaby wiatr wieje z południowego zachodu, a ciśnienie, ono się nie zmienia, jest stabilne i wynosi od paru dobrych godzin 1014 hektopaskali. W nocy około 10 stopni i sucho. Jutro też całkiem ładnie, bo dużo słońca, ale i trochę chmur na szczęście padać nie będzie. Jutro maksimum to 21 stopni. Jeżeli chodzi o temperaturę, niedziela podobna w tej kwestii, ale już jeżeli chodzi o sytuację na niebie, niewykluczone, że w niedzielę trochę popada.

0: Warszawska Strefa Plusa.
1: 13,5 minuty po 19. Jurek Budnik, witam Państwa ponownie. No właśnie, weekend już rozpoczęty i tak sobie myślę, że to chyba będzie jeden z częstszych tematów rozmów, jaki będzie poruszany w weekend. Oczywiście myślę o lalce. Na film kinowy musimy poczekać jeszcze niecałe 2 tygodnie, bo premiera w kinach nowej, kinowej wersji lalki 30 września, a tymczasem pojawiła się wersja na jednej z platform streamingowych. Jest to kilkuodcinkowy serial i z tego co widzę, no właśnie, rozpala ogromne emocje i myślę sobie, że to naprawdę jest bardzo piękne, jeżeli głównie rozmawiamy o sztuce, kulturze i właśnie o literaturze. Też są tacy, którzy mówią, że to nie ma nic wspólnego z lalką. Inni mówią, jest pięknie. Inni mówią, były fajne momenty, ale generalnie mi się nie podoba. A jeszcze inni mówią co innego. Ja się nie wypowiem, albowiem nie oglądałem, choć są tacy, którzy mówią, nie widziałem, więc się wypowiem. No ale może właśnie w ten weekend na drobie zaległości, bo mam wrażenie, że omija mnie jakaś, no można powiedzieć, narodowa, kulturowa dyskusja dotycząca tej serialowej wersji lalki. Naprawdę mnóstwo głosów już słyszałem i chyba właśnie część weekendu poświęcę, żeby choć trochę wyrobić sobie własne zdanie, jeżeli Państwo będziecie mieli na to ochotę, też polecam. No właśnie, będziemy wiedzieli, o co chodzi, o czym jest ta cała dyskusja, można powiedzieć już ogólnonarodowa dyskusja na temat tej lalki. No i czekamy cierpliwie do 30 września, wtedy wejdzie wersja kinowa, no i wtedy też pewnie wszyscy będą chcieli wydać werdykt, co lepsze, czy serial, czy film kinowy, ale też który film kinowy, bo właśnie to nie pierwsza ekranizacja lalki. Okazuje się, że to dzieło absolutnie uniwersalne i aż chce się sięgnąć po pierwowzór, czyli powieść Bolesława Prusa, żeby odczytać ją właśnie przez pryzmat współczesności. Podobno to bardzo fajna, przyjemna rzecz, tak właśnie czytać lalkę i porównywać ją do dzisiejszych czasów, bo okazuje się, że wiele rzeczy absolutnie się nie zmieniło. No właśnie, człowiek na przestrzeni lat może zmienia stroje, fryzury, pojazdy, którymi się porusza, ale pewne rzeczy absolutnie zostają niezmienne, więc gdyby mieli Państwo ochotę, no to może razem będziemy sobie oglądali w weekend tę serialową wersję lalki.

0: Reklama.
1: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
2: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
3: Trzęsiemy całą branżą! Dołącz do nas!
4: Wybierz budownictwo w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Studiuj swoją pasję, a potem rób w życiu to, co naprawdę lubisz. www.uthedu.pl.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
8: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już jutro o 16 w TVP1 i TVP VOD.
9: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
10: Ja tam zawsze śpię na boku.
11: A ja jeżdżę bokiem na skuterze, kaczuszko.
10: Mi to bokiem wyszedł urlop z teściową.
12: Chyba nie myślicie, że powiem wam, co robię na boku.
13: Dobra, dobra, bez przesady. Każdy ma coś na boku. A ja w na boku po prostu gram.
10: Na boku, w Teatrze Kamienica.
11: Premiera już 15 września.
12: Kup bilet na www.teatrkamienica.pl.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam! A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
17: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
18: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
19: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
20: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
19: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
20: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
19: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
21: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
22: GWM. Go with more.
0: Po reklamie.

Jemmy, naiwne pytania. W życiu piękne są tylko chwile. No właśnie, weekend z pewnością do takich chwil należy. Za 27 minut będzie 20, a to dobra wiadomość dla wszystkich tych z Państwa, którym na sercu leży problem tego, jak Warszawa wygląda, albowiem rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu uchwały krajobrazowej, która ma ułatwić urzędnikom walkę z reklamową anarchią i przestrzennym chaosem. Tylko jest jeden problem. Chodzi o egzekwowanie zapisów uchwały, czyli, że tak powiem, diabeł tkwi w szczegółach. Prawo musi być egzekwowane, no i musi być też nieuchronność kary i jej odpowiednia wysokość, by ci, którzy to prawo krajobrazowe będą łamać, rzeczywiście tej karze byli, no właśnie, tą karą byli obciążeni, mówiąc najkrócej, ale chodzi o to, że będzie to wszystko uporządkowane w taki, no, wydaje się, bardzo logiczny i sensowny sposób, bo będą takie zapisy w tym dokumencie, które mają chronić wartość architektury samej w sobie, a także wyznaczać obszary wolne od przekazu komercyjnego. I to jest bardzo dobra wiadomość. Na przykład, jeżeli chodzi o ścisłe centrum, o Stare Miasto, czy też historyczne fragmenty Woli, Ochoty, czyli takie, no, najbardziej cenne perełki naszego miasta, jeżeli chodzi o architekturę, które żeby nie były zaśmiecane reklamami. Oczywiście to nie będzie dotyczyło przestrzeni zamkniętych, na przykład centrów handlowych, lotnisk, obiektów sportowych, czy też zamkniętych przestrzeni budynków, takich jak Atria czy dziedzińce. No, wszystko brzmi dobrze. Jak tak czytam sobie to, co piszą o tej uchwale krajobrazowej, no brzmi to dobrze, zachęcająco i daje nadzieję, że Warszawa naprawdę może być jeszcze ładniejsza. Chociaż i tak uważam, jeżeli sobie Państwo przypomnicie takie czasy wolnej Amerykanki, czyli końcówkę lat 90., teraz jest zdecydowanie lepiej. Lepiej, ale zawsze może być jeszcze lepiej, prawda? Pointer Sisters, I'm so excited. No tak, trochę się podekscytowałem tą wiadomością, że Warszawa może być jeszcze ładniejsza. Za 24,5 minuty, 20.

Hold on, old man eater. Za 16,5 minuty godzina 20. Piątkowy wieczór, można powiedzieć, rozpoczyna i z pewnością w Państwa wykonaniu będzie bardzo ciekawy. Mam nadzieję, że właśnie przez ten weekend uda się osiągnąć taki balans, równowagę między przyjemnościami, odpoczynkiem, sprawami, które musimy ogarnąć, ale też takim czasem dla siebie. O tak, to jest to, czego Państwu życzę na ten nadchodzący, można już powiedzieć, rozpoczęty weekend, znaleźć odrobinę czasu dla siebie. Wiem, że to brzmi czasami bardzo łatwo, ale jak się człowiek potem zastanowi, kiedy tak naprawdę poświęcił sobie chociaż chwilę, no odpowiedź na to pytanie może być trudniejsza. No właśnie, zacznijmy od tego wieczoru. Poświęćmy najbliższe 4 minuty na to, by w spokoju posłuchać Edith Piaf.

0: Reklama.
1: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
2: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestiun. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie, bez opłaty wstępnej. Bestiun T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun, Plaza Warszawa, ulica Popularna 70.
0: Po reklamie.

0: Poranka Strefa Plusa.
1: No i zrobiło się gorąco. Mariah Had One Night in Bangkok za 6,5 minuty, godzina 20. Jarek Budnik, ja już się z Państwem żegnam, życząc jeszcze raz cudownego weekendu. Niech to będzie naprawdę fajny czas, ale przypominam, że fajny czas zacznie się już za kilka minut, tuż po 20. Po wiadomościach Marek Sierocki zaprasza na swoją prywatkę, która potrwa bite 4 godziny, tak więc będzie można się wytańczyć, jeżeli ktoś z Państwa marzy o spaleniu nadmiarowych kalorii, to z pewnością będzie ku temu miał mnóstwo bardzo dobrych okazji. A ja już się z Państwem żegnam i mówię do usłyszenia. Do poniedziałku.

0: Reklama.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Wrześniowe okazje w aplikacji Lidl Plus. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Kapsułki do zmywarki Fery, różne rodzaje, 25 sztuk lub 28 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
0: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Śmiertelny wypadek na A4. Ciężarówka potrąciła mężczyznę. Prezydent leci do USA, weźmie udział w przyjęciu organizowanym przez Trumpa. Prace uczniów ozdobiły korytarze szpitala. Wyjątkowa akcja w Nowym Sączu. Jest 20. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Śmiertelny wypadek na autostradowej obwodnicy Krakowa. Na A4 między węzłami Kraków-Wieliczka i Kraków-Bieżanów ciężarówka potrąciła mężczyznę, który wysiadł z auta. Zginął na miejscu. Trwa akcja służb.
2: Ze stojącego w korku Forda wyszedł 73-latek, który wpadł z prawej strony na skrajnym pasie wprost pod nadjeżdżający samochód ciężarowy.
1: Mówi Bartosz Izdebski z małopolskiej policji. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Prezydent Karol Nawrocki leci do USA. W planie wizyty jest udział w przyjęciu organizowanym przez Donalda Trumpa. Według przedstawionego programu prezydent weźmie udział w przyjęciu w Nowym Jorku. Kancelaria prezydenta nie zapowiedziała w tym komunikacie osobnych rozmów z Białym Domem.
3: Pan prezydent rozpocznie swoją wizytę od złożenia hołdu w 25. rocznicę zamachów terrorystycznych pod World Trade Center.
1: Mówi prezydencki minister Marcin Przydacz. W poniedziałek Nawrocki weźmie udział w polsko-amerykańskim szczycie gospodarczym. Spotka się też z prezydentami Litwy, Łotwy i Estonii.
3: W tym roku na zaproszenie prezydenta Trumpa Polska jest członkiem grupy G20, ale to tylko w tym roku, więc w naturalny sposób chcemy, aby ten mandat do uczestnictwa w pracach się przedłużył na kolejne lata.
1: W środę Karol Nawrocki wystąpi na forum ONZ. Ma mówić m.in. o agresywnej postawie Rosji i łamaniu prawa międzynarodowego. Kontrowersje wokół odbudowy remizy w Stoszowicach, rodzinnej gminie marszałka Dolnego Śląska Pawła Gancarza, przyznano blisko 10 milionów złotych. To niemal połowa z 23 milionów z unijnej puli na odbudowę dolnośląskich remiz po powodzi. Sprawie przygląda się nasza dolnośląska reporterka Hanna Stachowiak.
4: Wątpliwości dotyczą skali zniszczeń i wysokości dofinansowania. Decyzję o pieniądzach podjął zarząd województwa, na czele którego stoi marszałek Paweł Gancarz.
5: Marszałek Dolnego Śląska, pan Paweł Gancarz, nie brał udziału w głosowaniu dotyczącym tej inwestycji czy przekazania tego dofinansowania.
4: Informuje Michał Nowakowski, rzecznik prasowy marszałka województwa dolnośląskiego. Nowy obiekt ma mieć 2 stanowiska dla wozów, salę szkoleniową i podziemny schron dla około 50 osób.
1: Stoszowice wykazały łącznie 136 milionów złotych strat. Sąsiednie Bardo, mocniej dotknięte powodzią, oszacowało straty na 80 milionów.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Prace uczniów małopolskich szkół ozdobiły kolejne korytarze szpitala w Nowym Sączu. Tym razem kilkanaście kolorowych obrazów pojawiło się na ścianach poradni onkologicznej, mówi zastępca dyrektora Bogusław Latacz.
6: Ważne jest, żeby w takich miejscach, gdzie ludzie z reguły spotykają się nie z powodów jakiejś wielkiej radości, mieli możliwość oderwania się, spojrzenia na coś zupełnie innego.
7: No ja się bardzo cieszę, że mogłyśmy ozdobić te korytarze tymi pięknymi pracami. Więcej kolorów radości.
8: Pacjenci będą się tak lepiej czuli, jak zobaczą jakieś takie rysunki.
9: Może pacjenci zrozumieją, że nie jest tutaj tak jakoś szaro, ponuro.
1: Prace powstały w ramach konkursu Magia Lotu, który zorganizowało Małopolskie Centrum Kultury Sokół.
0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
10: Marek Sierocki, witam w piątkowy wieczór i zapraszam na Prywatkę z Radiem Plus. Na początek ABBA, No Me, No Me You, potem grupa Queen, I Want to Break Free.

To był zespół Queen, a przed nami Murray Head i przebój z musicalu Chess, piosenka One Night in Bangkok. Potem Roberto Zanetti, czyli Savage i Only You.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Pan Rębiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto poproszę. Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Uwaga, łowcy stylu i okazji! Już 25 września od 9 przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej i odwiedź największy sklep TK Maxx w Europie. Odkryj 4 piętra pełne markowych produktów dla całej rodziny i domu do 60% taniej. Będą czekać na Ciebie znani goście, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i mnóstwo niespodzianek. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Widzimy się 25 września od 9 w TK Maxx Marszałkowska.
9: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. 4-paki piwa w puszkach. Różne rodzaje. 1+1 opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji 2 opakowania. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz. Kiedy

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Nasz kolejny mikser rozpoczyna Fancy swoim kultowym hitem Flames of Love. Potem FR David Words, Eurythmics Sweet Dreams, a także Belinda Carlisle w piosence La Luna.

Śpiewała Belinda Carlisle, a przed nami Neil Tennant i Chris Rowe, czyli Pet Shop Boys i ich wersja hitu Always on My Mind. Potem Bananarama i Venus, a także Kylie Minogue w piosence The Locomotion.

0: Grupa Kombi utworem Nasze Rendezvous zakończyła ten miks.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. To zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Ponownie w naszej prywatce grupa ABBA, tym razem w piosence Super Trooper. Potem Iwan Fotonowela, a także Ryan Paris w piosence Dolce Vita.

To był Ryan Paris i Dolce Vita. W dalszym ciągu hity spod znaku Italo Disco to Rick Fellini, Welcome to Rimini. Potem holenderski duet Fantastic Costa Blanca, a także Danuta Lato w piosence Touch My Heart.

0: Polska modelka i wokalistka Danuta Lato utworem Touch My Heart zakończyła ten mix.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Pora na klasykę muzyki disco. To Gloria Gaynor, I Will Survive, potem Amanda Lear, Enigma, a także grupa Bee Gees i Tragedy.

To było trio Bee Gees, a teraz już Donna Summer, Hot Stuff, Lips Incorporated, Funky Town, a także grupa Kool & The Genki Celebration. Będzie też Earth, Wind & Fire i September.

To była grupa Earth, Wind & Fire, teraz zespół Village People i YMCA. Potem formacja Boys Don't Gang i Can't Take My Eyes Off You, a także Barry White w piosence You're the First, the Last, My Everything.

0: Barry White, utworem You're the First, the Last, My Everything zakończył ten mix.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
4: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Ponownie w piątkowy wieczór ABBA, tym razem Gimme Gimme Gimme A Man After Midnight, potem Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul, a także grupa Bad Boys Blue i You're a Woman.

Oto kolejne polskie przeboje. Krzysztof Krawczyk, ostatni raz zatańczysz ze mną, a także Ryszard Rynkowski, Dziewczyny lubią brąz. Będzie też Sabrina w piosence Boys, Boys, Boys.

To była Sabrina i Boys, Boys, Boys, a my nadal pozostajemy we Włoszech. Oto Toto Cotugno Italiano, Ricky Poveri, Sara Perchettiamo, a także grupa Gypsy Kings i wiązanka ich największych przebojów.

To były gorące klimaty flamenco, grupa Gypsy Kings, a przed nami podobne klimaty. Monserrate, Moliendo Café, Santa Esmeralda, Don't Let Bibi Misunderstood.

To była grupa Eruption w kultowym hicie One Way Ticket, a teraz najsłynniejszy taneczny hit wszechczasów. Grupa Up by Dancing Queen, potem Bee Gees Stayin' Alive, no i nadal będzie filmowo Bill Medley, Jennifer Warnes, The Time of My Life.

The Time of My Life śpiewali Jennifer Warnes i Bill Medley. Oto jeszcze jedna piosenka z filmu Dirty Dancing, utwór Hungry Eyes, wykona go Eric Carmen, potem Chris DeBarque, Missing You, a także Cliff Richard i We Don't Talk Anymore.

To była grupa Beach Boys i Kokomo, a przed nami duet jednego, ale za to wielkiego przeboju. Suzy Quatro i Chris Norman i Stumbling In. Potem kolejny duet Shakin' Stevens i Bonnie Tyler Rockin' Good Way, a także Billy Joel w nagraniu Uptown Girl.

To był Billy Joel Uptown Girl, teraz zrobi się bardziej rockowo. Zespół Kiss, I Was Made for Loving You, a także Steve Miller Band i Abracadabra. Będzie też Robin Gibb w solowym przeboju Julie.

był Robin Gibb i jego słynny hit Juliet, teraz holenderski duet Fantastic Everybody Loves the Sunshine. Potem włoski duet śpiewający po hiszpańsku, czyli Rigueira y Vamos a la Playa. Na koniec tego miksu Desirel i Voyage Voyage.

Desirel przebojem Voyage zakończyła nasze piątkowe spotkanie. Kolejna prywatka już jutro w sobotę. Czekam na Was o godzinie 20. Marek Sierocki, do usłyszenia.